0: Lecisz razem z nią tak daleko. Ona tylko chce pobić rekord. Ona jest jak przeciąg, mówili. Wszyscy moi koledzy z nią tańczyli. Marcin, dałeś się oszukać.
1: Nieźle.
0: Szybciej niż przebiega się 200. I cudowne plaże ruchome i kosmiczne wojaże w jedną stronę. Tu zazwyczaj się kończy źle. Nie ma grawitacji, kończy się tlen. Teraz chciałbyś na ziemię wrócić.

mam już sił. Poświęciłem czas, by znaleźć się, gdzie jestem dziś. Ponad wszystko muszę działać i odnaleźć sens w tym. Wiem, że chciałeś dla mnie.

0: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
1: Dzień dobry, witajcie. Ruszamy w naszą wspólną podróż. Nowoczesne technologie zmieniają codzienność kierowców popularnych tirów i grupa Volkswagen z olbrzymim wkładem w polską gospodarkę. Arek Włodarski, dzień dobry.
0: Autoradio.
1: Niemiecki gigant od lat kształtuje polski rynek motoryzacyjny, istotnie wspiera naszą gospodarkę i zapewnia tysiące miejsc pracy bezpośrednio i pośrednio u poddostawców oraz w sieci dealerskiej. Pod względem ilości zakładów produkcyjnych grupa Volkswagen Polska jest po Niemczech drugim krajem w Europie. Ma 19 spółek, 6 produkcyjnych, 4 zajmujące się sprzedażą i 9 usługowych. Ponadto wraz z partnerami tworzy 2 spółki joint venture. W sumie w 21 spółkach zatrudnienie znajduje 22 tysiące osób. Kolejne dziesiątki tysięcy osób pracuje u poddostawców oraz w sieci dealerskiej grupy.
0: Aktualności.
1: W ubiegłym roku według Samaru nad Wisłą sprzedano blisko 170 tysięcy nowych samochodów grupy Volkswagen. Niemal 165 tysięcy z nich dostarczyła polska spółka. To średnio 660 samochodów każdego roboczego dnia. Grupa jest największym dystrybutorem nowych samochodów w naszym kraju z udziałem w rynku wynoszącym ponad 26%. W ubiegłym roku prezeska zarządu polskiej filii Karla Wenzel odebrała, przypomnę, z rąk ministra finansów Andrzeja Domańskiego dyplom za największy podatek CIT odprowadzany do budżetu państwa w branży motoryzacyjnej. W odniesieniu do liczby roboczych dni w roku to ponad 1 000 000 złotych podatku każdego dnia. Teraz nowoczesne technologie zmieniają codzienność kierowców ciężarówek.
0: Autoradio.
1: Auta ciężarowe to dziś znacznie więcej niż silnik, kabina i naczepa. To zaawansowane systemy, w których elektronika, czujniki, układy pneumatyczne i inne pracują wspólnie, aby każda trasa była bezpieczniejsza, bardziej przewidywalna i efektywna. Dla kierowców oznacza to większe wsparcie na drodze, dla przewoźnika mniejsze ryzyko przestojów. Przypomnę też, że pojazdy użytkowe wymagają wysokiej jakości części, szczególnie ze względu na codzienną, intensywną eksploatację i potrzebę ograniczania przestojów serwisowych. Kierowcy tirów pokonują tysiące kilometrów w bardzo różnych warunkach. Nocą, w deszczu, na śliskiej nawierzchni, w korkach, na autostradach i drogach lokalnych. W takich realiach bezpieczeństwo nie zależy wyłącznie od umiejętności osoby prowadzącej pojazd.
0: Ciekawostki.
1: Coraz większą rolę odgrywają technologie, które działając w tle, często niezauważalnie są kluczowe w krytycznych momentach. To na przykład czujniki prędkości obrotowej kół, presostaty, pompy, przekaźniki, elementy układu kierowniczego, komponenty układu SCR czy osuszacze powietrza w układach hamulcowych. Technologia wspiera kierowcę również w obszarze komfortu, a to znaczący element bezpieczeństwa. Zmęczony kierowca szybciej traci koncentrację, a trudniejsze manewrowanie pojazdem zwiększa ryzyko błędów. Kierunek rozwoju transportu jest więc jasny. Więcej inteligentnych komponentów, czujników, większa integracja systemów i większy nacisk na efektywność i bezpieczeństwo. Arek Włodarski, dziękuję. Do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: W Wałbrzychu strażacy podsumowali rok pracy.
2: Wyjeżdżaliśmy ponad 2000 razy w 2025 roku. Często też do takich zdarzeń, gdzie udzielaliśmy pierwszej pomocy.
1: Oferty na wdrożenie inteligentnego systemu transportowego otwarto w Jeleniej Górze. To zadanie warte kilkadziesiąt milionów złotych. Od września darmowe przejazdy dla uczniów szkół średnich prowadzonych przez powiat bolesławiecki.
0: Słuchacie raportu regionalnego.
1: Trzy oferty wpłynęły do przetargu na wdrożenie inteligentnego systemu transportowego w Jeleniej Górze. Zadanie warte kilkadziesiąt milionów złotych będzie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. ITS ma usprawnić komunikację publiczną, poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego i stworzyć nowoczesne narzędzia do zarządzania ruchem, mówi prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak.
3: Jesteśmy teraz na etapie wyboru oferty. Zostały złożone w przetargu trzy oferty. Wszystkie akurat tak się dobrze składa poniżej tej kwoty, którą mieliśmy zabezpieczoną. Będziemy brali dokumenty, sprawdzali, czy wszystkie dokumenty zostały prawidłowo złożone. Jeżeli tak, to zostanie wybrana. Niestety było kilka przesunięć z tego względu, że były pytania, później odwołania do KIO, ale zakończyło się to z sukcesem w tym sensie, że już mamy przetarg zakończony i teraz jest tylko etap składania dokumentów kończy i wybór najlepszej oferty. Przede wszystkim będziemy czuli się bezpiecznie. Będzie to na zasadzie takiej, że miasto będzie przejezdne, nie będą tworzyły się, mam nadzieję, korki.
0: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
1: Wałbrzyscy strażacy podsumowali rok pracy. W ciągu ostatnich 12 miesięcy interweniowali ponad 2000 razy. Podczas uroczystości w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie Zdroju wręczono awanse i odznaczenia. Materiał Jacka Zycha.
4: Ku uroczystością w Szczawnie Zdroju wałbrzyscy strażacy oficjalnie zakończyli 2025 rok, który był pierwszym obowiązywania ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Właśnie zgodnie z zapisami w niej zawartymi straż zakupiła nowy sprzęt oraz wdrożyła systemy ostrzegania dla mieszkańców. O szczegółach mówi brygadier Arkadiusz Kleban, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu.
2: No rok był wymagający. Może nie był to jakiś rok z kataklizmami, z jakimiś szczególnymi zdarzeniami. Niemniej jednak wyjeżdżaliśmy ponad 2000 razy w 2025 roku. Często też do takich zdarzeń, gdzie udzielaliśmy pierwszej pomocy, jeszcze przed przyjazdem pogotowia ratunkowego.
4: Uroczystość w Teatrze Zdrojowym była też tradycyjnie okazją do wręczenia odznaczeń państwowych i aktów mianowanych na wyższe stopnie służbowe. Wyróżnienia odebrało kilkudziesięciu strażaków z powiatu wałbrzyskiego. Trzech funkcjonariuszy odebrało też nagrody komendanta głównego Straży Pożarnej za udział w gaszeniu pożaru Puszczy Solskiej,
2: który miał miejsce kilka tygodni temu. Był to jeden z największych pożarów w historii Polski, jeśli chodzi o rozmiar powierzchniowy. I tutaj trzech naszych strażaków uczestniczyło w ramach takiej specjalnej grupy do gaszenia lasu, która się nazywa GFFF Poland, w tych działaniach i zostali wczoraj właśnie nagrodzeni przez komendanta głównego.
4: Wałbrzyska jednostka PSP to także grupy specjalistyczne, w tym poszukiwawczo-ratownicza działająca w ramach międzynarodowej struktury USAR. System ten umożliwia dysponowanie polskich strażaków do akcji ratunkowych poza granicami kraju. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
1: Jeszcze przed wakacjami samorząd powiatu bolesławieckiego podejmie decyzję o tym, że uczniowie szkół średnich prowadzonych przez powiat będą mogli od września korzystać z darmowych przejazdów autobusami. Jak informuje starosta bolesławiecki Tomasz Gabrysiak, samorząd pracuje nad programem, który ma odciążyć budżety rodzin i ułatwić młodzieży codzienne dojazdy do liceów, techników i szkół branżowych.
5: Pomysł powstał po sygnałach od samych uczniów, którzy wskazywali wysokie koszty transportu jako jeden z problemów związanych z nauką poza miejscem zamieszkania. Obecnie trwa liczba analizy potencjalnych beneficjentów oraz kosztów programu.
6: Trwają prace planistyczne, a przede wszystkim budżetowe dotyczące tego, żeby pilotażowo od 1 września spróbować wprowadzić darmowe bilety miesięczne dla uczniów szkół średnich uczęszczających do naszych szkół bolesławców, szkół powiatowych. Prowadzimy jeszcze symulacje ekonomiczne. No i będę z takim wnioskiem występował do Rady Powiatu Bolesławieckiego, żeby stosowną korektę w budżecie wykonać. I ta decyzja ostateczna dotycząca wdrożenia tego programu będzie zależała od radnych.
5: Jak to wygląda w liczbach, czyli ilu uczniów dotyczyć będzie ta darmowa komunikacja?
6: Koszt biletu miesięcznego dla ucznia uzależniony jest od tego, skąd do nas dojeżdża. Tak? Powiat bolesławiecki jest dosyć spory, to jest drugi obszarowo co do wielkości powiat na terenie Dolnego Śląska i te odległości są bardzo zróżnicowane. Więc ceny są zróżnicowane, do tego też musimy po prostu wyliczyć, jakie będą konsekwencje dla budżetu podjęcia takiej decyzji. Uczniów dojeżdżających do Bolesławca to jest około 1,5 do 2 tysięcy uczniów. tych, którzy potencjalnie mogą korzystać z komunikacji autobusowej. Więc to jest taki dosyć złożony system, dlatego też musimy dokonać takiej dosyć poważnej analizy, żeby na końcu wyliczyć, jaki będzie konsekwencja tego dla budżetu.
5: Jeśli projekt uzyska akceptację radnych, darmowe przejazdy obejmą uczniów korzystających z połączeń PKS Bolesławiec. Co ważne, ostateczna decyzja w sprawie wprowadzenia bezpłatnej komunikacji ma zostać podjęta jeszcze przed wakacjami, tak aby program mógł ruszyć już od 1 września. Bolesławiec, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
1: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Muzyczne radio. Reklama.
1: Masz ochotę na wakacyjną przygodę? Razem z Krasnalem do Tatiuszem zapraszamy na wspólne odkrywanie najciekawszych zakątków Dolnego Śląska. Odwiedź miasta, które zmieniły się dzięki funduszom europejskim. Zrób zdjęcie i dodaj swój krótki komentarz pod postem konkursowym. Warto, bo na autorów najciekawszych zgłoszeń czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły znajdziesz na stronie fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
2: Zapraszam. Do Tatiusz.
1: Fundusze europejskie. Blisko ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
0: Po reklamie. Muzyczne radio.
3: Dzień dobry wszystkim.

0: puszczam ci to nagranie. Być macho to mieć wszystkie panie. Być macho to robić ci śniadanie. Za wczorajszą kolację, za ten uśmiech i kreację, za tą pasję. I to nic, że kiedy się kłócimy, to albo ja się mylę,
1: albo ja mam rację.
0: To relacje, nasze stories, twoje lajki dodają mi euforii. Wychodzimy na randkę, zamówiłem stolik na górze zwanej Olimp.

0: poranek z muzycznym radiem.
1: Budzimy przebojowo.
0: Reklama.
2: Masz ochotę na wakacyjną przygodę? Razem z Krasnalem Dotacjuszem zapraszamy na wspólne odkrywanie najciekawszych zakątków Dolnego Śląska. Odwiedź miasta, które zmieniły się dzięki funduszom europejskim. Zrób zdjęcie i dodaj swój krótki komentarz pod postem konkursowym. Warto, bo na autorów najciekawszych zgłoszeń czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły znajdziesz na stronie fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
3: Zapraszam. Dotacjusz.
2: Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
0: Po reklamie.
4: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
5: Szósta.
4: Czas na wiadomości.
5: Od dziś młodzież na elektrycznych hulajnogach tylko w kasku. Długi weekend ma być gorący, ale deszczowy, miejscami też burze. Maja Chwalińska jeszcze przed południem zagra o półfinał Rolanda Garrosa. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Młodzież w wieku do 16 lat na e-hulajnodze musi od dziś jeździć w kasku. Zmieniły się przepisy, spytaliśmy, co o tym sądzą sami zainteresowani.
6: Można się bardzo mocno połamać bez kasku, albo można nawet umrzeć, sobie czaszkę rozbić.
7: Czy znacie kogoś, kto nie nosi kasku albo nosi rzadko?
8: Mój kolega z ławki. On nie chce, bo tak samo jak moja siostra, bo uważa, że źle będzie wyglądać.
7: A ile siostra ma lat?
8: 13.
5: O kaskach z dziećmi rozmawiała Agnieszka Wynarska. Za brak kasku u dziecka rodzice lub opiekunowie zapłacą 100 zł mandatu. To nie jedyny rządowy projekt dotyczący młodzieży. Zaraz po wakacjach może wejść w życie zakaz używania w szkołach smartfonów. Obejmie szkoły podstawowe, zarówno publiczne, jak i niepubliczne, mówi minister edukacji Barbara Nowacka.
9: Ta zmiana jest wprowadzona na wyraźny głos nauczycielek i nauczycieli, którzy też jasno mówią, w ponad 50% szkół taki zakaz już funkcjonuje. Czy potrzebują takiego narzędzia z Warszawy? Tak, odpowiadali, że to jest im potrzebne. Potrzebne jest im prawo, do którego mogą się odwołać.
5: Projekt trafi teraz do Sejmu. Rząd chce, żeby zakaz wszedł w życie we wrześniu. Dobra wiadomość, długi czerwcowy weekend będzie generalnie ciepły, a miejscami wręcz upalny. Zła będzie często padać. Takie są generalnie prognozy na najbliższe dni. Temperatura będzie się miejscami zbliżać nawet do 30 stopni, ale wszędzie, zwłaszcza popołudniami, mogą pojawić się burze. Przewiduje

0: Synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
1: Szczególnie w centrum, na południu oraz we wschodniej połowie kraju. Miejscami mogą im towarzyszyć intensywne opady deszczu, grad i porwisty wiatr.
0: Zdaniem meteorologów przewidywana na najbliższe dni aura jest typowa właśnie dla początku czerwca, a większe opady mogą bardzo pomóc rolnikom i leśnikom. Z okazji długiego weekendu z ofertą dla turystów wychodzi PKP Intercity. Wydłuży pociągi o dodatkowe wagony, łącznie doczepi 590 wagonów. Takie rozciągnięte składy będą kursować od dziś do niedzieli. Maja Chwaińska może przedłużyć piękny sen w Paryżu. Na wielkoszlemowych kortach Rolanda Garrosa zagra dziś o półfinał. By awansować do najlepszej czwórki, musi pokonać Rosjankę Annę Kaińską. Znów nie będzie faworytką, ale w poprzednich rundach to akurat był atut naszej tenisistki.
2: No, ona jest bardziej doświadczona, bardziej utytułowana, więc no, pewnie będzie w roli faworytki. Ale zagram najlepiej jak potrafię.
0: Mówi Maja Chwaińska, ćwierćfinał French Open o 11. Na 20:45 pierwszy gwizdek w ostatnim meczu w sezonie naszej piłkarskiej kadry. Na Stadionie Narodowym nasi piłkarze zmierzą się towarzysko z Nigerią. W niedzielę we Wrocławiu przegrali 0-2 z Ukrainą, a część kibiców zarzucała im brak zaangażowania. Nikola Zalewski mówi, że nie ma takiej opcji.
3: Zaangażowanie zawsze będzie. Każdy, co jedzie na kadry, to jedzie, żeby grać, żeby wygrywać mecze. Nieważne, czy to sparring, czy to jakiś playoff, czy mundial.
0: Trzymamy zatem za słowo i liczymy oczywiście na wygraną.
4: To były wiadomości. Muzyczne radio.
5: Kochamy muzykę.
6: Ze wszystkich dni tygodnia innych niż piątek, środa wydaje się być dniem najbardziej lubianym, bo wiadomo, najbliżej piątku jest. Nawet jeżeli na termometrach zobaczymy od 16 do 20 stopni, a dzień będzie raczej deszczowy niż słoneczny. Radek Major, kłaniam się, witajcie, dzień dobry.

0: Poranek z Muzycznym Radiem.
1: O tak, zdecydowanie Bananarama i Venus za nami, a na zegarze prawie 8 po 6.
2: Reklama.
3: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
4: Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
2: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Accent, Sera i Misha Miller, Don't Leave, Kelly, 12 po pół, po szóstej. Dzień dobry, raz jeszcze budzi was przebojowo muzyczne radio.
1: Cześć, tu Poparzeni Kawon 3.
2: Słuchacie muzycznego radia.
1: Oni naprawdę kochają muzykę.
0: Zdecydowanie wiemy, kto dzisiaj ma imieniny, bo są nimi Ferdynand, Leszek i Paula i to nam tutaj zapisali czarno na białym, wydrukowali i wszystko jest jasne, ale nie wiemy, kto z was ma urodziny. Macie? No to wszystkiego najlepszego.
3: Dziś się spełni.

0: Poranek z Muzycznym Radiem.
1: Jeśli ktoś nie ma urodzin, to niech, że mu się też darzy w tę jakże piękną środę 3 czerwca. 211 dni do końca roku nam zostało. Słuchajcie, Światowy Dzień Roweru dzisiaj jest. Do pracy wypadałoby pojechać rowerem albo do szkoły. Pewnie stojaczek na rowery jest, tylko trzeba mieć zapinaczkę i oprócz zapinaczki mnóstwo szczęścia, żeby nie buchnęli. A jeżeli jeszcze chodzi o szczęście, no to koniecznie weźcie ze sobą dzisiaj połatkę przeciwdeszczową, bo na tym rowerze zmoknąć możecie. Taki to dzień jest. Oprócz tego dzień dobrej oceny też jest dzień savoir vivre. Tak jest. Z innych ciekawych rzeczy. Wschód słońca 4:47, zachód 21:03. Dzień dłuższy od najkrótszego dnia w roku. O 8 godzin i 17 minut będzie trwał 16 godzin i 16 minut. Z ważnych rzeczy, które się wydarzyły na świecie, cóż tutaj takiego? A, w roku 1880 Alexander Graham Bell przeprowadził przy użyciu swojego fototelefonu pierwszą w świecie bezprzewodową transmisję telefoniczną, a w roku 2006, proszę bardzo, Czarnogóra proklamowała niepodległość. Zaglądamy do kalendarium muzycznego, a w nim zapisano, iż tego dnia 151 lat temu zmarł Georges Bizet, kompozytor epoki romantyzmu, najbardziej znany ze swoich oper. Urodził się w roku 1838, zmarł mając lat 36. Tego samego dnia, ale w roku 1899 odszedł do największej orkiestry świata Johann Strauss II, kompozytor, dyrygent i skrzypek. Urodził się 25 października roku 1825. W roku 1922 urodził się Adios Pomidory Wiesław Michi, aktor i artysta kabaretowy, najbardziej znany z występów w kabarecie Starszych Panów, kabarecie Dudek, zmarł w roku 2017. Curtis Mayfield, wokalista, gitarzysta, autor tekstów, producent muzyczny, członek zespołu The Impressions w latach 58-1970, urodził się 84 lata temu. W roku 1950 roku zaś urodziła się Suzy Quatro, wokalistka, basistka, kompozytorka, autorka tekstów i aktorka. Lolawa Braz, piosenkarka, kompozytorka i autorka tekstów, urodziła się w roku 1953. W latach 89-2000 była wokalistką zespołu Kaoma, czyli panią od Lambady. Zmarła w roku 2017, miała 63 lata. Danny Wild, współzałożyciel, wokalista i multiinstrumentalista w formacji The Rembrandts, urodził się w roku 1956, 3 czerwca właśnie, a w roku 1962 urodził się David Cole, producent muzyczny, współpracujący z takimi gwiazdami jak Whitney Houston, Aretha Franklin czy Mariah Carey. Zmarł w roku 95. Kerry King, założyciel i gitarzysta formacji Slayer, urodził się 3 czerwca roku 1964. Adam Burzyński, gitarzysta zespołów Kazik na żywo i Kobra Nocka, urodził się w roku 1969. No i dzisiaj też rocznica śmierci Roberta Brylewskiego, wokalisty, gitarzysty, kompozytora i autora tekstów, lidera i współzałożyciela zespołów Kryzys, Brygada Kryzys oraz Izrael. Współzałożyciel i gitarzysta grupy Armia, to również on odszedł 3 czerwca roku 2018.
0: Kalendarium regionu.
1: Ekspresem zaglądamy jeszcze do kalendarium regionalnego, tutaj pod datą 3 czerwca. Historia odnotowuje fakty, iż w 1910 roku dla upamiętnienia zwycięstwa Prus nad Austrią w bitwie pod Dobromierzem w 1745 roku wzniesiono wieżę widokową w tej miejscowości. W roku 1945 został wydany rozkaz o osadnictwie wojskowym. Na jego mocy powiaty pogranicza zachodniego miały być zasiedlone przez byłych żołnierzy. Głównym inspektorem osadnictwa wojskowego został generał Karol Świerczewski, a jego zastępcą pułkownik Piotr Jaroszewicz. W roku 1961 w Legnickim Polu, w dawnym kościele ewangelickim, otwarto Muzeum Bitwy Legnickiej z Mongołami.
0: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.
1: Znaczy, nie wiemy z kim otwierano, ale bitwa była z Mongołami, tak by należało powiedzieć. DJ Bobo teraz, Chihuahua. Dzień dobry. Chihuahua.

0: Słuchajcie, Przemek Wojcieszek, mieszkający we Wrocławiu, polski scenarzysta, a także twórca filmowy i reżyser teatralny, napisał pięknie na Icie. Najlepszy sklep z alkoholem na odrzu to gdzie? W związku z kradzieżami wchodzi się pojedynczo, a ekspedientka obraża każdego klienta. Codziennie rano stoi tam kolejka skacowanych mężczyzn, których sklepowa ruga za to, że są pijakami. Coś pięknego.
1: Poranek z muzycznym radiem.
0: W sumie dobrze robi ekspedientka. Ja znam jednego takiego asa, co wieczorami jest barmanem, a od rana pracuje jako pan opiekun w izbie wytrzeźwień. Można, można. Męskie granie, orkiestra.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
1: Reklama. Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej w Jeleniej Górze, Piastów w Rygnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: Po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
4: 6.30 jest na zegarze, a termometry teraz pokazują od 11 do 16 stopni. Później będą pokazywały od 16 w Wałbrzychu do 20 we Wrocławiu. Niestety środa pochmurna, bez przejaśnień, z opadami deszczu, miejscami dość obfitymi. Wiatr słaby i umiarkowany, do 50 km na godzinę w porywach z północnego zachodu.
3: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
1: Muzyczne radio. Dolny Śląsk, Twoja regionalna stacja.
4: Ciśnienie niskie, 1005 hektopaskali pokazują barometry w stolicy Dolnego Śląska i to ciśnienie delikatnie ma pójść do góry. Jeśli zaś chodzi o biometr przy tym ciśnieniu, no to albo jest niekorzystny, albo w najlepszym wypadku obojętny, ale później będzie praktycznie na całym obszarze regionu niekorzystny. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza, albo bardzo dobrze, albo dobrze. A teraz Beata Nowicka i raport regionalny.
5: W Wałbrzychu strażacy podsumowali rok pracy.
6: Wyjeżdżaliśmy ponad 2000 razy w 2025 roku.
5: Legnica i nowy darmowy parking na Piekarach. Oferty na wdrożenie inteligentnego systemu transportowego otwarto w Jeleniej Górze. To zadanie warte kilkadziesiąt milionów złotych i schronisko, które przestało istnieć, zaistniało w Teatrze Norwida w Jeleniej Górze.
7: Warto przyjść, bo ten spektakl jest naprawdę fantastyczny.
1: Słuchacie raportu regionalnego.
5: Kierowcy na legnickich Piekarach mają nowy darmowy parking. Od 1 czerwca miasto udostępniło plac postojowy przy ulicy Warmińskiej.
8: To efekt wyjątkowo pozytywny wygaśnięcia dotychczasowej umowy z dzierżawcą tego terenu. Teraz zarządzać tym terenem będzie miejski samorząd. To kolejny taki przypadek w Legnicy. W zeszłym roku uwolniono od opłat dwa podobne parkingi. Do dyspozycji oddano mieszkańcom zupełnie bez kosztów 202 ponumerowane stanowiska postojowe. To kontynuacja miejskiej strategii ułatwiania parkowania w gęsto zaludnionych obszarach. Przejęcie obiektu przez samorząd i zniesienie opłat ma odciążyć uliczki osiedlowe, na których często brakowało wolnych miejsc. Infrastruktura jest gotowa do użytku. Wjeżdżasz i parkujesz, oczywiście jeżeli znajdziesz wolne miejsce. Kierowcy i mieszkańcy miasta to nie tylko ci osiedlowi, na przykład z Piekar. Na ruchy władzy, w tym przypadku te parkingowe, czekają tacy sami kierowcy i mieszkańcy innych części miasta. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
5: Wałbrzyscy strażacy podsumowali rok pracy. W ciągu ostatnich 12 miesięcy interweniowali ponad 2000 razy. Podczas uroczystości w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie Zdroju wręczono awanse i odznaczenia. Materiał Jacka Zycha.
9: Ku uroczystością w Szczawnie Zdroju wałbrzyscy strażacy oficjalnie zakończyli 2025 rok, który był pierwszym obowiązywania ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Właśnie zgodnie z zapisami w niej zawartymi straż zakupiła nowy sprzęt oraz wdrożyła systemy ostrzegania dla mieszkańców. O szczegółach mówi brygadier Arkadiusz Kleban, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu.
10: No, rok był wymagający. Może nie był to jakiś rok z kataklizmami, z jakimiś szczególnymi zdarzeniami. Niemniej jednak wyjeżdżaliśmy ponad 2000 razy w 2025 roku. Często też do takich zdarzeń, gdzie udzielaliśmy pierwszej pomocy jeszcze przed przyjazdem pogotowia ratunkowego.
9: Uroczystość w Teatrze Zdrojowym była też tradycyjnie okazją do wręczenia odznaczeń państwowych i aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe. Wyróżnienia odebrało kilkudziesięciu strażaków z powiatu wałbrzyskiego. Trzech funkcjonariuszy odebrało też nagrodę komendanta głównego Straży Pożarnej za udział w gaszeniu pożaru Puszczy Solskiej,
10: który miał miejsce kilka tygodni temu. Był to jeden z największych pożarów w historii Polski, jeśli chodzi o rozmiar powierzchniowy. I tutaj trzech naszych strażaków uczestniczyło w ramach takiej specjalnej grupy do gaszenia lasu, która się nazywa GFFF Poland, w tych działaniach i zostali wczoraj właśnie nagrodzeni przez komendanta głównego.
9: Wałbrzyska jednostka PSP to także grupy specjalistyczne, w tym poszukiwawczo-ratownicza, działająca w ramach międzynarodowej struktury USAR. System ten umożliwia dysponowanie polskich strażaków do akcji ratunkowych poza granicami kraju. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
5: Trzy oferty wpłynęły do przetargu na wdrożenie inteligentnego systemu transportowego w Jeleniej Górze. Zadanie warte kilkadziesiąt milionów złotych będzie realizowane w formule Zaprojektuj i wybuduj. ITS ma usprawnić komunikację publiczną, poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego i stworzyć nowoczesne narzędzia do zarządzania ruchem, mówi prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak.
11: Jesteśmy teraz na etapie wyboru oferty. Zostały złożone w przetargu trzy oferty. Wszystkie akurat tak się dobrze składa poniżej tej kwoty, którą mieliśmy zabezpieczoną. Będziemy brali dokumenty, sprawdzali, czy wszystkie dokumenty zostały prawidłowo złożone. Jeżeli tak, to zostanie wybrana. Niestety było kilka przesunięć z tego względu, że były pytania, później odwołania do KIO, ale zakończyło się to z sukcesem w tym sensie, że już mamy przetarg zakończony i teraz jest tylko etap składania dokumentów i wybór najlepszej oferty. Przede wszystkim będziemy czuli się bezpiecznie. Będzie to na zasadzie takiej, że miasto będzie przejezdne, nie będą tworzyły się, mam nadzieję, korki.
1: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
5: W Teatrze imienia Cypriana Kamila Norwida schronisko, które przestało istnieć. To klimatyczny dreszczowiec, w którym historyczne przemilczenia i rodzinne kłamstwa spotykają się w emocjonującej walce o prawdę i miłość. Do obejrzenia spektaklu zachęca grająca w nim jeleniogórska aktorka Magdalena Kampińska.
7: Trzeba przyjść na spektakl z wielu powodów, bo jest piękny, wizualnie mądry, mówi o naszej historii. Fantastyczne jest to, że moja postać na kartach książki jest mężczyzną. Jacek Węglosz jest jedną z takich bardziej kolorowych postaci w tej sadze. I nie ukrywam, że strasznie chciałam zagrać w tym spektaklu, bo bardzo lubię te książki. Natomiast nie marzyłam, że zagram postać, która mi się tak bardzo podoba, bo jakby damskiej postaci, która tak mi się bardzo podoba, nie było. Dlaczego się podoba? Bo pasja, z jaką wykonujemy swój zawód, jakby dużo mówi o człowieku i myślę, że tą odklejkę, którą Jacek Węglosz ma w książkach, ja mam też a propos zawodu, który wykonuję i to nas bardzo łączy, więc granie takiej postaci tym bardziej sprawia frajdę aktorowi. Warto przyjść, bo ten spektakl jest naprawdę fantastyczny.
5: Schronisko, które przestało istnieć na deskach Teatru Norwida w środę, piątek, sobotę i niedzielę. A kolejny raport na naszej antenie za niespełna godzinę. Zapraszamy.
1: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
12: Hi guys, what's up? We're Infernal.
13: And you're listening to Muzyczne Radio.
12: They really love music.

0: Muzyczne radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama.
3: Masz ochotę na wakacyjną przygodę? Razem z Krasnalem do Tatiuszem zapraszamy na wspólne odkrywanie najciekawszych zakątków Dolnego Śląska. Odwiedź miasta, które zmieniły się dzięki funduszom europejskim. Zrób zdjęcie i dodaj swój krótki komentarz pod postem konkursowym. Warto, bo na autorów najciekawszych zgłoszeń czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły znajdziesz na stronie fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
4: Zapraszam. Do Tatiusz.
3: Fundusze europejskie. Blisko ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
6: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację zielone w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
10: Po reklamie.
0: Muzyczne radio o poranku.
1: Sprawdzamy godzinę.
11: Tak jest, sprawdzamy, sprawdziliśmy, 6.43 jest, za 17.07, Lor i Mario, poleca się teraz waszym uszom na śniadanie.

0: Alfa i Manu Chao, a my mi piacze. Nie wiem, co znaczy to, a my mi piacze, i nawet lepiej nie sprawdzajmy, za to będziemy za moment sprawdzali, cóż to nam z tego dnia czeka. Horoskop będzie, bowiem 6.48 jest na zegarze, to znaczy, że za 10.07 się zbliża.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: Bert Wilds, Bob Shepard, Da Club Masters, It's a Good Life. To dobre życie jest. Taka to piosenka teraz was wita w waszych odbiornikach radiowych, tudzież sławkach, tudzież samochodach, domach, łazienkach, gdziekolwiek. Pełna optymizmu i energii.

0: zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
1: Piękna środa nam się szykuje, sprawdzamy, co nas czeka pięknego. Otóż barany mogą dostać e-mail lub SMS. Ich odebranie może oznaczać kłopoty i to poważne. Byki powinny dziś wziąć się ostro do pracy, zaległości dużo, a jutro znów natłok obowiązków. Bliźnięta zamkną za sobą drzwi, sporo zdobędą za sprawą szybkich decyzji i zdecydowania. Raki powinny porozmawiać z kimś. Jest szansa na długą i pełną przygód letnią znajomość. Lwy staną przed dużą szansą zgarnięcia całej puli. By tak się stało, szczęściu trzeba trochę dopomóc. Panny nie zaliczą dnia do udanych, po odrzuceniu negatywnego myślenia wyjdą na prostą. Wagi muszą pamiętać, że nawet mało istotny szczegół może dostarczyć konkretnych odpowiedzi. Skorpiony, czeka momentami ciężka środa, niełatwe chwile wprowadzą nerwowy nastrój. Strzelcy nie będą dziś mieć sobie równych w wydawaniu pieniędzy, a każdy portfel ma przecież swoje dno. Koziorożce, pora wystartować na nowo. Środek tygodnia to bardzo dobry moment na zmiany. Wodniki, może zaskoczyć niespodziewana lawina uczuć i namiętności. Ktoś ma w tym interes. Ryby wzbudzą dziś swoim zachowaniem sporo kontrowersji, ale nic nie dzieje się bez przyczyny. A to dziś to środa, trzeci dzień czerwca, 211 dni do końca tego roku zostało nam, a mamy Światowy Dzień Roweru, a także Dzień Dobrej Oceny i cóż tu było jeszcze? A, Dzień Savoir Vivre. Natomiast imieniny mają Ferdynand, śmiały, oddany domowi i rodzinie, Leszek, sprytny i odważny, lubi pieniądze i dobrobyt, i Paula, pobudliwa o zmiennym charakterze. Osoby urodzone 3 czerwca są sympatyczne i optymistyczne. Mają wielkie marzenia i odwagę, by je realizować. Cenią niezależność i dobrze radzą sobie w sytuacjach, które wymagają zdecydowanego działania. Łatwo zdobywają sympatię ludzi, są szczere i bezpośrednie. Szczęśliwa cyfra dla nich to 2, kamień szlachetny onyks, a sprzyjający im znak zodiaku to koziorożec.
2: Poranek z muzycznym radiem.
3: Budzimy przebojem.

0: To jest piosenka, która wyraża tęsknotę za jakimś ciepłym, fajnym miejscem, takim wakacyjnym, i żeby tam nie padało. Chociaż deszcz, jak dzisiaj spadnie, to oczywiście potrzebny jest, ale my nie jesteśmy ani w czasie wakacji, ani na miejscu wakacyjnym. Okej, Gumbay Dance Band to za nami, Son of Jamaica, a teraz...
1: Cześć, tu Paula Roma, zapraszam do posłuchania piosenki.

0: Reklama. Szukasz spokojnej pracy za kierownicą? Mamy coś dla Ciebie. Zatrudnimy kierowców do lokalnego transportu kontenerów. Praca tylko 9 godzin dziennie. Bez dalekich tras i bez nocowania w kabinie. Co ważne, zapraszamy również emerytów. Jeśli masz prawo jazdy i chcesz dorobić lub zmienić pracę, zadzwoń. 453 673 318. Lokalna praca. Stałe godziny. Pewne zatrudnienie. Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: Siódma.
1: Czas na wiadomości.
3: Burza, ulewy, wiatr. Wiele regionów z ostrzeżeniem pogodowym. Jest wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Patrykowi Jakiemu. Długi weekend w górach.
4: Cena wzrosła.
3: No ale wolne miejsca jeszcze są. Marcin Krzemiński. Burzowy front w kształcie trochę poszarpanej litery L na mapach pogodowych. Na żółto na nich, czyli z alertem najniższego pierwszego stopnia obszar od Koszalina przez Poznań po Oleśnicę i Radomsko i dalej na dole od Opolszczyzny po Podkarpacie. To w sumie 9 województw, gdzie od popołudnia możliwe też ulewy, silny wiatr i grad. Prokuratura ma w tej sprawie mocny materiał dowodowy, mówi minister sprawiedliwości, który wysłał do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi PiS Patrykowi Jakiemu. Zdaniem prokuratury, gdy Jaki był wiceministrem sprawiedliwości, złamał prawo, forsując awans dla jednego z funkcjonariuszy Straży Więziennej. Patryk Jaki uznaje zarzuty za bezzasadne.
5: Czy za to, że został awansowany urzędnik, a to był zresztą równoległy awans, z jednego miejsca do drugiego, czy naprawdę chcemy, żeby za to ktokolwiek by to nie był, żeby konkurencja polityczna za to była zatrzymywana w kajdankach? Naprawdę chcemy takiego państwa?
3: Jednocześnie Jaki deklaruje współpracę z prokuraturą. Kredytobiorcy na razie nie muszą bać się wyższych rat. Rada Polityki Pieniężnej zostawia stopy procentowe bez zmian. Bez zmian zostaną więc też raty i to prawdopodobnie na dłużej, bo w sytuacji z inflacją rosnącą powyżej 3% trzymanie stóp w miejscu jest teraz najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, mówi główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński.
6: Najbardziej taki prawdopodobny scenariusz to że tej inflacji w ujęciu rocznym będziemy mieli jeszcze kilka miesięcy, prawie 10 w okolicach 3 z kawałkiem. Więc to nie jest taki czas, kiedy można by było obniżać stopy, ale to też nie jest taki czas, że trzeba by je było forsownie podnosić.
3: Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy procentowe tylko raz w marcu. Od dziś na rowerze i hulajnodze elektrycznej w kasku ochronnym wchodzą w życie przepisy, które nakładają taki obowiązek na dzieci do 16 roku życia.
7: Wróciłem się raz, wchodząc w poślizg, ale nic się nie stało, bo miałem ten kask.
8: Wiem, co może się wydarzyć, gdy na przykład się wywrócę, spadnę na głowę, tak? Mama też mi ciągle mówi o tym, że mam mieć kask, więc po prostu trzymam się tego.
3: Za brak kasku u dziecka grozi mandat do 100 zł. Od dziś też zmiany dla starszych kierujących nie będą mogli już zmniejszyć liczby punktów karnych na kursach reedukacyjnych za najpoważniejsze

0: przekroczenia. Zmiany obejmą m.in. naruszenia związane z alkoholem i skrajnym przekroczeniem prędkości. Dziś rusza czerwcówka, czyli kolejny długi weekend w tym roku. To 4 dni wolnego, które można spędzić na przykład nad morzem albo w górach. Na ceny last minute jednak nie ma co liczyć, bo choć na przykład na Podhalu wolna jest jeszcze 1/3 miejsc w hotelach, pensjonatach i prywatnych kwaterach, to w ostatnich dniach, jak mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej,
1: cena wzrosła i jest dokładnie jak w zeszłym roku, 648 zł w medianie.
0: Tyle trzeba zapłacić średnio za dwuosobowy pokój ze śniadaniem.
2: Informacje sportowe, przed mikrofonem Mateusz Stanicki, witam. Po gronczyni Igi Świątek Marta Kostiuk zapewniła sobie awans do półfinału tenisowego Rolanda Garrosa. Na tym etapie wielkoszlemowych zawodów zagra po raz pierwszy, a dało jej to zwycięstwo w meczu z rodaczką Eliną Svitoliną. Kostiuk zaraz po zakończeniu ukraińskiego meczu w Paryżu oddała hołd ofiarom nalotów na Kijów, a na konferencji prasowej mówiła, jak godzi grę w tenisa z troską o najbliższych, którzy zostali w atakowanym kraju.
3: Well, it depends on the night.
4: Cóż, to zależy od wieczoru, od tego, czy moja rodzina jest bezpieczna. Przed pierwszą rundą było naprawdę ciężko, nie wiedziałam, czy w ogóle uda mi się o tym nie myśleć. Dzisiaj było w porządku, bo jak już mówiłam, moi przyjaciele, rodzina, wszyscy, z którymi się kontaktowaliśmy, mówili, że mają się dobrze.
2: Kostiuk o awans do finału Rolanda Garrosa zagra w czwartek, a jej rywalką będzie Rosjanka Mira Andrzejewa. Dziś ćwierćfinał z udziałem Mai Chwalińskiej. Spotkanie rusza o 11. Kamil Grabara w bramce, Robert Lewandowski i Piotr Zieliński w wyjściowej 11. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban zdradził część składu naszej kadry na dzisiejszy mecz z Nigerią, ale tak samo jak podczas przegranego meczu z Ukrainą we Wrocławiu, trener zamierza mocno rotować składem.
5: Było dużo zmian w pierwszym spotkaniu, w drugim też będzie wiele zmian. Byłem zaskoczony, jak słyszałem, że to wielu dziwiło, że tak wiele zmian. Natomiast uważam, że no to są mecze sparingowe i właśnie teraz jak niekiedy. No próbować różnych rzeczy, dawać szansę zawodnikom.
2: Mecz z Nigerią dziś na Stadionie Narodowym w Warszawie, początek o 20:45. PGE Wybrzeże Gdańsk zdobyło brązowy medal w Ekstraklasie piłkarzy ręcznych. W drugim meczu o trzecie miejsce zespół z nadmorza pokonał Rebut KPR Ostrowie Ostrów Wielkopolski 33-24. PGE Wybrzeże zdobyło medal po 25 latach przerwy. Wcześniej tytuł mistrza kraju zapewniła sobie Industria Kielce, drugie miejsce zajęła Orlen Wisła Płock. Anne van der Breggen z teamu SD Works Pro Time wygrała czwarty etap kolarskiego wyścigu Giro d'Italia. Jazdy indywidualną na czas ze startem w Belluno i metą w Dolinie Nevegal. Holenderka została liderką klasyfikacji generalnej.
6: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Phenomenal Samba do Brazil, to jest Bellini, jakże ładna piosenka, która pojawiła się na 8 minut po godzinie 7. Teraz taka właśnie godzina wyświetlana jest na naszym radiowym zegarze sprzęgniętym z GPS-em i wzorcem czasu wprost z Paryża. Ale my nie o tym, my o rzeczach niezwykle poważnych, oto nietypowe imiona w Polsce w rejestrze PESEL. Wyobraźcie sobie Rambo, Memik, Zeus. Takie imiona są dla dzieciaków. Rambów w Polsce jest dwóch, Memików też dwóch, Zeusów jest 10, ale jest też imię Czaromir. Nie Czadomen, Czaromirów jest dwóch, Da Vinci pisane przez W i CZ też dwóch, a baranów wyobraźcie sobie 105, topików 11 i imię męskie Anna też 11 panów Annów jest. Ale teraz wyobraźcie sobie, jeśli chodzi o imiona żeńskie, 11 Orlen, Orlena, takie imię, Beza, takich pań jest dwie, Ewangelia 11, Wenera 6, Fanta 4 osoby mają tak na imię, 4 panie. Ale na ile ciekawsze imię i tu 66 osób, to jest Marżolena. Nie wiadomo jakiego wzrostu, gdyby nazywała się Marża, to musiałaby być wysoka.
1: Poranek z muzycznym radiem.
0: Ale Marżolena może być każdego wzrostu.
2: Reklama. Masz ochotę na wakacyjną przygodę? Razem z Krasnalem Dotacjuszem zapraszamy na wspólne odkrywanie najciekawszych zakątków Dolnego Śląska. Odwiedź miasta, które zmieniły się dzięki funduszom europejskim. Zrób zdjęcie i dodaj swój krótki komentarz pod postem konkursowym. Warto, bo na autorów najciekawszych zgłoszeń czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły znajdziesz na stronie fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
3: Zapraszam. Dotacjusz.
2: Fundusze europejskie. Blisko ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj baśniowy weekend w Zamku Kliczków. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, dlaczego zależy ci na spędzeniu weekendu w Zamku Kliczków. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich. Na miejscu basen, spa, galeria sztuki, jazda konna i zwiedzanie zamku. Wypoczywaj aktywnie. www.kliczków.com.pl.
2: Po reklamie.
1: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Właśnie, ciekawe, czy ktoś nazwałby swojego syna tak jak tego człowieka, który wykonuje ten oto numer. Burak, Burak Yeter. Jest takie imię gdzieś na świecie, daleko i w sumie w Polsce może się dziwnie kojarzyć, ale tam to rzecz normalna. Chociaż u nas ty Buraku to najczęściej używane określenie wobec tych, co wyprzedzili nas, bo jechali odrobinkę szybciej. A ci, co jadą wolniej, to wiadomo, to gamonie. Kwadrans po siódmej, jeśli chodzi o te tematy motoryzacyjne, no to teraz polecamy.
1: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayku.
2: Dzień dobry, witajcie. Ruszamy w naszą wspólną podróż. Nowoczesne technologie zmieniają codzienność kierowców popularnych tirów i grupa Volkswagen z olbrzymim wkładem w polską gospodarkę. Arek Włodarski, dzień dobry.
1: Autoradio.
2: Niemiecki gigant od lat kształtuje polski rynek motoryzacyjny, istotnie wspiera naszą gospodarkę i zapewnia tysiące miejsc pracy bezpośrednio i pośrednio u poddostawców oraz w sieci dealerskiej. Pod względem ilości zakładów produkcyjnych grupa Volkswagen Polska jest po Niemczech drugim krajem w Europie. Ma 19 spółek, 6 produkcyjnych, 4 zajmujące się sprzedażą i 9 usługowych. Ponadto wraz z partnerami tworzy 2 spółki joint venture. W sumie w 21 spółkach zatrudnienie znajduje 22 tysiące osób. Kolejne dziesiątki tysięcy osób pracuje u poddostawców oraz w sieci dealerskiej grupy.
1: Aktualności.
2: W ubiegłym roku według Samaru nad Wisłą sprzedano blisko 170 tysięcy nowych samochodów grupy Volkswagen. Niemal 165 tysięcy z nich dostarczyła polska spółka. To średnio 660 samochodów każdego roboczego dnia. Grupa jest największym dystrybutorem nowych samochodów w naszym kraju z udziałem w rynku wynoszącym ponad 26%. W ubiegłym roku prezeska zarządu polskiej filii Karla Wenzel odebrała, przypomnę, z rąk ministra finansów Andrzeja Domańskiego dyplom za największy podatek CIT odprowadzany do budżetu państwa w branży motoryzacyjnej. W odniesieniu do liczby roboczych dni w roku to ponad 1 000 000 złotych podatku każdego dnia. Teraz nowoczesne technologie zmieniają codzienność kierowców ciężarówek.
1: Autoradio.
2: Auta ciężarowe to dziś znacznie więcej niż silnik, kabina i naczepa. To zaawansowane systemy, w których elektronika, czujniki, układy pneumatyczne i inne pracują wspólnie, aby każda trasa była bezpieczniejsza, bardziej przewidywalna i efektywna. Dla kierowców oznacza to większe wsparcie na drodze, dla przewoźnika mniejsze ryzyko przestojów. Przypomnę też, że pojazdy użytkowe wymagają wysokiej jakości części, szczególnie ze względu na codzienną, intensywną eksploatację i potrzebę ograniczania przestojów serwisowych. Kierowcy tirów pokonują tysiące kilometrów w bardzo różnych warunkach. Nocą, w deszczu, na śliskiej nawierzchni, w korkach, na autostradach i drogach lokalnych. W takich realiach bezpieczeństwo nie zależy wyłącznie od umiejętności osoby prowadzącej pojazd.
1: Ciekawostki.
2: Coraz większą rolę odgrywają technologie, które działając w tle, często niezauważalnie są kluczowe w krytycznych momentach. To na przykład czujniki prędkości obrotowej kół, presostaty, pompy, przekaźniki, elementy układu kierowniczego, komponenty układu SCR czy osuszacze powietrza w układach hamulcowych. Technologia wspiera kierowcę również w obszarze komfortu, a to znaczący element bezpieczeństwa. Zmęczony kierowca szybciej traci koncentrację, a trudniejsze manewrowanie pojazdem zwiększa ryzyko błędów. Kierunek rozwoju transportu jest więc jasny. Więcej inteligentnych komponentów, czujników, większa integracja systemów i większy nacisk na efektywność i bezpieczeństwo. Arek Włodarski, dziękuję. Do usłyszenia.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
3: Witam pięknie, Andrzej Krzywy, zespół Demono. Muzyczne radio, oni naprawdę kochają muzykę.
4: Qué tal si un detrás la mejor de música latina y americana?

0: Andrzej Krzywy z prostym niezwykle przesłaniem. Chcemy tańczyć. Jeżeli tak powiecie szefowi, to popatrzy na was dziwnie, ale jeżeli powiecie chcemy podwyżkę, to popatrzy na was jeszcze dziwniej i powie: ej! Idź sobie może kawę zrób. Albo coś innego. Andrzej Krzywy to już za nami, a teraz pozwólcie.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: Parowstera, Stellar i Black Lilies.

Tak to sobie myślimy, że z tym szefem może być tak, że szef powie wam: ej, idź pracować jak pszczoła, pszczoły są pracowite, i to jest jedna z rzeczy, która jest podobna do ludzi. Oprócz tego, podobnie jak my, śpią od 5 do 8 godzin na dobę, my bardziej te 5, czasem w środku kwiatów, czyli w pracy, a kiedy śpią w grupie, trzymają się nawzajem za nóżki. I teraz człowiek sobie wyobraził, że mamy coś w rodzaju leżakowania, jak przedszkolaki w pracy w ramach obowiązków służbowych, taka godzinna drzemka, ale jak pszczoły, trzymamy się razem za nóżki. To mogłoby być w sumie ciekawe i rozwijające. Phil teraz, jak nie to nie, 26,5 minuty po 7:00.

0: Poranek z muzycznym radiem.
1: Budzimy przebojem.
2: Reklama.
3: Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 25 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215. 795 135 215.
4: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
5: Zaprasza Paralusz, autoryzowany złoty dealer Husqvarna. Bolesławiec, Zgorzalec i Jelenia Góra Maciejowa. Sprawdź na www.paralusz.pl.
6: Wielki festiwal muzyczny w

0: mnóstwo atrakcji, wstęp wolny. Zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: Po reklamie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl
2: 7.31, a na termometrach od 12 do prawie 19 stopni, później w ciągu dnia od 16 do 20, tyle że ta środa niestety będzie pochmurna, bez przejaśnień, z opadami deszczu mniejszymi lub większymi, miejscami nawet dosyć obfitymi. Wiatr słaby głównie z północnego zachodu.
0: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl
3: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
2: Pozwólcie, że jeszcze o tej porze sprawdzimy, jak możecie się czuć. Otóż ciśnienie jest niskie, ale wzrośnie. Teraz 1005-1007 hektopaskali na naszych barometrach. Biometr niestety jest niekorzystny, ale za to jakość powietrza całkiem albo bardzo dobra, wręcz idealna, albo w najgorszym wypadku dobra. A teraz Anna Tarkota i raport regionalny.
4: Dzień dobry. Głoszyca. Nowe przedszkole dla 180 dzieci. Polkowice i Europejska Jakość w Centrum Usług Zdrowotnych oraz nowe pojazdy w lubińskim MPW-ka. Zapraszam na szczegóły. W Głoszycy zakończyła się przebudowa przedszkola miejskiego. Modernizacja starego obiektu kosztowała ponad 14 milionów złotych i pozwoli na przyjęcie 180 dzieci. Oficjalne przecięcie wstęgi zaplanowano na wrzesień, jednak pierwsi podopieczni już odwiedzili nowe sale.
5: Tak, inwestycja wymagała całkowitej przebudowy wnętrza budynku dawnego gimnazjum i dostosowania go do potrzeb nowoczesnej edukacji. Prace budowlane objęły dwie kondygnacje obiektu głównego, w którym poza wyremontowanymi salami od nowa powstała cała strefa kuchenna i sanitarna. Wyremontowano również salę gimnastyczną wraz z podziemiem, a na zewnątrz wybudowano nowoczesny plac zabaw.
6: Oj, dzisiaj myślę, że duże emocje, bo po raz pierwszy zobaczyłem w tych murach dzieci, a więc radość tych dzieci, to, że się nie mogą doczekać, kiedy już na stałe się przeniosą. A więc myślę, że to jest jakby największa nagroda dla nas wszystkich za ten trud, który żeśmy tutaj włożyli, aby przebrnąć przez ten remont, bo to trudny remont na starej substancji, na budynku, który trzeba było tak naprawdę wewnątrz wybudować od nowa.
5: To Roman Gut, burmistrz Głuszycy. Nowe przedszkole oceniały także matki, które od nowego roku oddadzą swoje dzieci do nowej placówki. Spora część z nich pamiętała jeszcze czasy, kiedy w budynku było gimnazjum. Dziś zwracają uwagę na diametralną różnicę w estetyce i funkcjonalności w porównaniu do lat ubiegłych.
7: Wie pan co, tu się wszystko podoba, tu się tak pozmieniało, jak ja chodziłam do gimnazjum i do podstawówki, to jest ogromna różnica, naprawdę.
5: A co się tutaj zmieniło najbardziej?
7: Wszystkie sale, te pomieszczenia tutaj, to tego nawet tak nie wyglądało.
5: A pierwsza myśl, jak pani tutaj weszła?
7: Wow.
5: Aż tak?
7: No, tak.
5: I co, córeczka będzie chodziła tutaj?
7: Będzie chodziła.
8: No na pewno lepiej, wszystko odnowione, odświeżone, więc no dla mnie efekt taki pierwszy super.
5: A co się najbardziej podoba?
8: Pierwsze to te domki tutaj zobaczyłam, więc mi najbardziej to. Kubuś nie wiem, jeszcze chyba jest też zaciekawiony, jak tutaj będzie chodził.
5: A to już mamy dzieci, które od września będą cieszyły się z nowego przedszkola. Ze 180 dostępnych miejsc zajętych jest już 170. Władze gminy spodziewają się, że po wczorajszym otwarciu placówki wolne miejsca zostaną szybko zapełnione. Uroczyste przecięcie wstęgi zaplanowano na wrzesień. Z Głuszycy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
4: W Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych otwarto pracownię rezonansu magnetycznego. Pierwsi pacjenci mogą już zostać przebadani.
9: Nowoczesna diagnostyka bez konieczności wyjazdu do innych miast. To jedna z najważniejszych inwestycji medycznych w ostatnich latach w gminie Polkowice. Ja wierzyłem, że to się uda. Zdecydowałem, że będzie to lokalizacja w budynku Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych, mówił burmistrz Polkowic Wiesław Wabik. Podkreślił, że przygotowanie pomieszczeń, zaplecza technicznego i personelu wymagało znacznych nakładów finansowych. Na ten cel samorząd przeznaczył blisko 3 miliony. Dodatkowy 1 000 000 złotych na finansowanie badań dla mieszkańców. Od 2 czerwca do końca roku przeprowadzonych zostanie około 1200 badań. Uruchomienie rezonansu magnetycznego kończy budowę kompleksowej diagnostyki obrazowej w Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych, gdzie w tej chwili jest 5 pracowni. Pracownia rezonansu magnetycznego domknęła proces budowania diagnostyki obrazowej. Na początku wykonywane będą badania głowy, kręgosłupa i stawów. Zakres usług ma być stopniowo rozszerzany. Prezes Miedziowego Centrum Zdrowia w Lubinie, Edward Schmidt, powiedział, że połączenie takiego rozwiązania z nowoczesną, wielospecjalistyczną przychodnią powoduje, że jest to modelowy przykład rozwiązywania problemów zdrowotnych. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
4: Ponad 5 900 000 zł kosztował zakup dwóch nowych pojazdów dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lubinie. Nowoczesny sprzęt ma usprawnić usuwanie awarii, poprawić bezpieczeństwo pracowników i zastąpić wysłużone maszyny wykorzystywane przez spółkę. Od wielu lat, informuje Tymoteusz Myrda, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lubinie.
1: Mamy dwa nowe pojazdy, które będą służyć mieszkańcom miastu. Pierwszy to jest pojazd typu żuraw, samochód terenowy, a zarazem, który będzie miał możliwość pomagania w naprawach studni głębinowych, przy awariach sieci. Udźwig 25 ton, naprawdę niesamowity pojazd, który będzie służył MPWiK, miastu, mieszkańcom. A dotychczasowy dźwig, który jest na naszej służbie, ma już ponad 36 lat.
10: Drugim z zakupionych pojazdów jest specjalistyczna maszyna do czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Wyposażono ją w system odzysku wody, który pozwala wykorzystywać ją ponownie podczas spłukania sieci. Dzięki temu ograniczane jest zużycie wody pitnej, a pojazd może pracować dłużej, bez konieczności uzupełniania zbiorników. Zakup został częściowo sfinansowany ze środków programu Zielonych Inwestycji, realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Jak podkreślają przedstawiciele spółki, nowe pojazdy mają przełożyć się na szybsze reagowanie na awarie i utrzymanie wysokiej jakości usług dla mieszkańców Lubina. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
4: Dziękuję, teraz to wszystkie informacje. Kolejny raport na naszej antenie o 8.30. Zapraszamy.
3: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
11: Cześć Polsko, my name is Jonasu and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 673 318.
1: Masz ochotę na wakacyjną przygodę? Razem z Krasnalem Dotacjuszem zapraszamy na wspólne odkrywanie najciekawszych zakątków Dolnego Śląska. Odwiedź miasta, które zmieniły się dzięki funduszom europejskim. Zrób zdjęcie i dodaj swój krótki komentarz pod postem konkursowym. Warto, bo na autorów najciekawszych zgłoszeń czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły znajdziesz na stronie fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
2: Zapraszam. Dotacjusz.
1: Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
3: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zaprasza Renault Perfecta w Lubaniu. Ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
5: Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
6: Po reklamie.
7: Muzyczne radio. To jest kolejny poranny

0: Pogoda jaki jest? Otóż teraz do 19 stopni na termometrach, a później od 16 do 20. Jeśli chodzi o ciemne chmury, to nie my, to one są na niebie. Czasem mrzawka? Nie, czasem deszcz. Gradu nie będzie, ale możliwe są burze. I to w jakich powiatach? Jeśli chodzi o nasz region, już sobie patrzymy, bardzo proszę, mówimy. Milicki, Oleśnicki, Brzeski, Opolski, Nyski. I w zasadzie wszystko jasne. To teraz na prawie kwadrans przed ósmą. Sprawdźmy jeszcze, jak tam sytuacja w portfelach wygląda.
1: Portfel. Krzysztof Szwałek, dzień dobry, to jest magazyn Portfel. Zapraszam na informacje. Jeśli związkowcy i pracodawcy nie ustalą inaczej, płaca minimalna w przyszłym roku wyniesie 4986 zł brutto. Taką propozycję przedstawi rządowi Ministerstwo Pracy. To o 180 zł więcej niż obecnie, więcej też niż chcieliby pracodawcy, ale mniej niż żądają związkowcy. Negocjacje pomiędzy nimi muszą się zakończyć do 15 lipca. W poprzednich latach do osiągnięcia porozumienia nie dochodziło. Według Eurostatu przez ostatnią dekadę tylko w trzech krajach Europy płaca minimalna rosła szybciej niż w Polsce. Mniej niż nad Wisłą swoim pracownikom płacić mogą m.in. firmy na Cyprze, w Portugalii, Chorwacji czy Grecji. A skoro mowa o rankingach, Rzeczpospolita cytuje dziś zestawienie krajów o największych barierach dla biznesu. Polska zajęła w nim 7 miejsce, pod uwagę wzięto 34 największe gospodarki świata. Przedsiębiorcy narzekają m.in. na koszty pracy, o tym problemie wspomniało 66% ankietowanych. Firmy chciałyby po prostu płacić niższe pensje i składki. Właścicielom firm humor psuje również niepewność przepisów i ceny energii. Połowa respondentów narzeka na brak wykwalifikowanej kadry. Z dobrych wiadomości, w ubiegłym roku w rankingu zajmowaliśmy jeszcze wyższą pozycję, a przez ostatnie 2 lata odsetek narzekających na koszty pracy spadło o 20 punktów procentowych. O zatrudnionych warto dbać, bo wkrótce i wysokie pensje nie pomogą, aż 80% pracowników w Polsce jest na skraju wypalenia zawodowego. Według firmy Amilon wysokie zaangażowanie w wykonywanie obowiązków deklaruje tylko 10% pracujących. To jeden z najgorszych wyników w Europie. Według ekspertów sporej części Polaków wcale nie chodzi o podwyżki. Wielu z nas marzy o hybrydowym trybie oraz o rozwoju zawodowym. 16% ankietowanych przyznaje, że w pracy się nudzi. Jeszcze więcej respondentów narzeka na stres, tylko co piąty ma wrażenie, że pracodawca przejmuje się jego zdrowiem psychicznym.
2: Pora dla inwestora.
1: Na warszawskiej giełdzie we wtorek małe i średnie spółki drożały, zabrakło natomiast chętnych na akcje tych najmniejszych. WIG20 zyskał 1,3%, dzięki czemu ma 3669 punktów. Liderem sesji był KGHM, jego walory zdrożało 7,3%. Na rynku walutowym stabilnie, euro w internetowych kantorach kosztuje średnio 4,25 zł, dolar 3,66 zł, a frank 4,64 zł. Za funta w kantorach zapłacimy zwykle 4,92 zł, a za 100 czeskich koron 17,60 zł. To był magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
2: Portfel.
3: Muzyczne radio.
4: Dzień dobry wszystkim.

0: Zazdrośni faceci od razu powiedzieli, że to brzydel, a nie żaden przystojniak, chociaż on ma być ponoć nowym agentem 007. O kim mówimy? O mężu Dua Lipy. Wyobraźcie sobie, ona wczoraj wrzuciła wreszcie zdjęcia ze swojego ślubu, oficjalnie potwierdziła, że tak, pohajtałam się, wreszcie jestem mężatką i patrzcie, jaki mam ładny kapelusz. Wiecie, ile ona lajków dostała? Od wczoraj w ciągu 16 godzin 8 milionów 100 kilkadziesiąt tysięcy.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Przebojowo.
0: Ej, ale on naprawdę jest brzydal. Dua Lipa, nie mogłaś wybrać sobie jakiegoś Polaka, a Polacy są fajniejsi.

0: A proszę bardzo, i od razu się dziewczęta, słuchaczki odezwały i mówią, że on jest całkiem przystojny, ten mąż Dua Lipy. Bo jeśli chodzi o faceta, to jak mawiała ich babcia tutaj w tym wypadku, jej babcia, naszej słuchaczki, wystarczy, jeżeli facet będzie trochę ładniejszy od diabła. No dobrze, można mieć i takie wyobrażenie o facetach. Ciekawe, jakie ma ta pani.
1: Cześć, mówi Ania Dąbrowska. Słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
0: Do wiadomości, do ósmej. Ania Dąbrowska z piosenką Nieprawda. A jeśli chodzi o facetów, to rzeczywiście jest prawda. Wystarczy, jak ładniejszy od diabła jest.

0: Reklama. Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych, stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
1: Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby Twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
2: To ważna wiadomość dla wszystkich właścicieli samochodów MG z Wałbrzycha i okolic. Ultima Auto uruchamia autoryzowany serwis MG. Od czerwca kierowcy tej marki zyskają dostęp do obsługi zgodnej ze standardem producenta. Oryginalne części, pełna autoryzacja i obsługa, której możesz zaufać. Wałbrzych, ulica Gałczyńskiego 4. Ultima Auto. Autoryzowany serwis MG w Wałbrzychu.
0: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: Ósma.
3: Czas na wiadomości.
4: Kontrole, możliwe utrudnienia za chwilę o ruszającym długim weekendzie, potem areszt dla żołnierza WOT-u, który podpalił kolegę syna, i o wielkiej balonowej imprezie na Śląsku. Marcin Krzemiński. Od dziś do poniedziałku włącznie więcej policyjnych patroli na drogach. To w związku z ruszającym długim weekendem. Tradycyjnie funkcjonariusze sprawdzać będą m.in. czy przestrzegamy limitów prędkości, no i czy nie prowadzimy pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Miejmy nadzieję, że na wyobraźnię piratów drogowych wpłyną wchodzące dziś zmiany dotyczące punktów karnych. Kierowcy nie będą mogli zmniejszyć ich liczby w przypadku najpoważniejszych wykroczeń, na przykład wspomnianych jazdy po alkoholu czy rażącego przekroczenia prędkości. To może być też trudny początek długiego weekendu dla mieszkańców Krakowa. Przeciwnicy budowy trasy S7 Kraków-Myślenice zapowiedzieli dziś protesty na głównych trasach wylotowych z miasta. O szczegółach Katarzyna Młynarczyk.
5: Dzień nie jest przypadkowy. Chodzi o to, żeby przysporzyć kierowcom trudności w czasie dużego ruchu. Od godziny 16 protestujący blokować będą 3 miejsca. Mają pojawić się na ulicy Wielickiej na zjeździe z autostrady A4 w kierunku Wieliczki, na ulicy Zakopiańskiej przy zjeździe z A4 w kierunku Myślenic i na Zakopiance w Gaju. Organizatorzy w ten sposób pokazać chcą swój sprzeciw wobec planowanego przebiegu nowej ekspresówki, z którym nie zgadza się żadna z podkrakowskich gmin.
4: Koronaraka Klaudia jest już w drodze z Pekinu do Wrocławia. Ze stolicy Chin wystartował specjalny rządowy samolot z 24-latką z Wałbrzycha i jej mamą na pokładzie. Potem studentką sinologii zajmie się szpital wojskowy w stolicy Dolnego Śląska. Klaudia zachorowała w połowie kwietnia, gdy studiowała w Chinach. Trafiła do szpitala i zapadła w śpiączkę. Zdiagnozowano u niej ekstremalnie rzadkie powikłanie potworniaka jajnika. Autoimmunologiczne zapalenie mózgu, po którym doszło do kolejnych powikłań, w tym zakrzepicy. Decyzją sądu poczeka na wyrok w areszcie żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej, który w niedzielę oblał benzyną i podpalił kolegę swojego syna. Poszkodowany 25-latek walczy o życie w szpitalu, mówi Marcin Kozak z lubelskiej prokuratury.
6: Lekarze wprowadzili go w stan śpiączki farmakologicznej. Poparzeniu uległa znaczna część powierzchni jego ciała.
4: 47-latkowi może grozić dożywocie. Decyzją swojego dowódcy natychmiast został zwolniony z 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. To będzie wielka balonowa impreza. W połowie czerwca w Tychach i Pszczynie odbędą się zawody balonowe In the Silesian Sky. Rywalizować będzie 15 załóg z Polski i zagranicy, mówi organizator Kuba Szwedowski.
7: W ramach tej rywalizacji są różne konkurencje. Czasem jest to na przykład zrzut markera do krzyża zrobionego z takich taśm. Inna konkurencja to na przykład pogoń za lisem, czyli jeden z balonów startuje nieco wcześniej, a zadaniem pozostałych jest dolecenie jak najbliżej do tego balona.
4: Po lotach konkursowych organizatorzy zaplanowali też 2 widowiskowe nocne pokazy balonów i koncerty. 3-dniowa impreza startuje 18 czerwca.

0: Wiadomości sportowe, Mateusz Stanicki, witam. Maja Chwalińska już napisała piękną historię, osiągnęła wspaniały wynik, ale to nie znaczy, że nie może mierzyć jeszcze wyżej. Nasza tenisistka dziś zagra o półfinał wielkoszlemowego turnieju w Paryżu. Jej rywalką będzie Anna Kalińska.
1: Dziewczyna z czołówki już od chyba kilku lat tam jest. Na pewno gra świetny tenis. Nigdy z nią nie miałam okazji zagrać, więc będzie to nasze pierwsze spotkanie. No, ona jest bardziej doświadczona, bardziej utytułowana, więc pewnie będzie w roli faworytki, znaczy na pewno, ale zagram najlepiej jak potrafię i zrobię wszystko, żeby ten mecz wygrać.
0: Początek meczu o 11:00, transmisja w Eurosporcie, a wczoraj poznaliśmy pierwsze półfinalistki, to Mira Andrijewa i Marta Kostiuk. Rosjanka pokonała Rumunkę Sorane Kirstę 6-0, 6-3, a Ukrainka swoją rodaczkę Irinę Świtolinę 6-3, 2-6, 6-2. W turnieju mężczyzn do półfinału awansowali rozstawiony z dwójką Aleksander Zwieriew oraz Czech Jakub Mędrzyk. Polscy piłkarze zagrają dziś ostatni mecz w sezonie, po czym pojadą na zasłużone urlopy. W Warszawie biało-czerwoni zmierzą się towarzysko z Nigerią. W niedzielę we Wrocławiu przegrali 0-2 z Ukrainą, a część kibiców zarzucała im brak zaangażowania. Nikola Zalewski mówi, że nie ma takiej opcji.
2: Zaangażowanie zawsze będzie. Każdy, co jedzie na kadry, to jedzie, żeby grać, żeby wygrywać mecze. Nieważne, czy to sparing, czy to jakiś playoff, czy mundial.
0: Jan Urban zapowiedział, że liderzy kadry dziś zagrają, w przeciwieństwie do czołowych zawodników naszych rywali. Towarzyski mecz z Nigerią o 20:45. A piłkarska reprezentacja Belgii wygrała w Rijece z Chorwacją 2-0 w towarzyskim meczu będącym dla obu zespołów sprawdzianym przed Mistrzostwami Świata. Jedną z bramek zdobył Romelu Lukaku, rozgrywający pierwsze po rocznej przerwie spotkanie w barwach Czerwonych Diabłów. Oliwia Kiełbasa zajmuje 8 miejsca, a Klaudia Kulon jest 11 po 8 z 11 rund Mistrzostw Europy Kobiet w szachach, rozgrywanych w gruzińskim Batumi. Obie Polki mają po 6 punktów. Prowadzi Hiszpanka Sabrina Vega Guitérrez.
3: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: utwór, którym was witamy w kolejnej godzinie naszego programu, w tę jakże piękną środę 3 czerwca, informując wszem i wobec, że dzisiaj jest tak, Światowy Dzień Roweru. Fajne zdjęcie zamieścił Czesław Lang na swoich mediach społecznościowych, polski mistrz kolarstwa, a także organizator największego wydarzenia sportowego w Polsce, czyli Tour de Pologne. On na swoim rowerze, razem z wnuczką, ona na swoim rowerze, rowerku małym, ale obydwa rowery przepiękne. I to w ogóle fajna rzecz jest, mieć tyle lat i być sprawnym i zasuwać i wygrywać dalej w zawodach amatorów. Tego można zazdrościć Czesławowi Langowi. Oprócz tego dzień savoir vivre i dzień dobrej oceny i wyobrażamy sobie, jak taki grzeczny i uprzejmy kolarz przyjeżdża do pracy tym rowerem i dostaje za to dobrą ocenę od szefa i dostaje nawet podwyżkę z tego powodu. Czy zadziała? Nie wiemy, ale wiemy, że warto wziąć coś od deszczu dzisiaj ze sobą, nawet jeżeli nie jedziecie rowerem.
1: Muzyczne Radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
1: Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane. Szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych, granity i slushy, Silverglest. Aż 200 zł taniej, 699 zł. Najniższa cena z 30 dni, 899 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
8: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Lisa Fridur, Dawid Puentes i James Lonely Days. A na zegarze, o, zrymowało się nawet, 14 po 8 jest już. Tak sobie patrzymy, tak się nagle zachmurzyło szare, silne, ciężkie niebo, cytując klasyka, no i deszczem rzuciło i żabami też rzuciło. Tak jest w Jeleniej Górze nad studiem na ulicy Wyszyńskiego. Wróć na placu kardynała Wyszyńskiego, dokładnie. U was też jest duża szansa, że wreszcie będzie padać. Deszcz potrzebny, bo sucho, ale w niektórych miejscach, jak powiat milicki, możecie spodziewać się dzisiaj burz i uważajcie, ostrzega IMGW oficjalnie. A u nas lato, formacja Nieżywych Schabów.

0: Słuchajcie, są na tym świecie rzeczy piękne. Karolina Lipska i Jelenie Górzanka, niezwykle utalentowane młode dziewczę, wykształcone, śpiewające, mające swój wrocławski zespół Tant Freaky, osiągnęło sukces. Otóż jest coś takiego na świecie jak bardzo, bardzo słynny festiwal Montreux Jazz Festival i udało się tam wejść do top 3 w głosowaniu publiczności na dziką kartę, żeby mogła Karolina Lipska razem ze swoim zespołem Tant Freaky, przypominam, naszym wrocławsko-jeleniogórskim, wystąpić na tym znanym festiwalu. Mamy nadzieję, że na głównej scenie. Dzięki głosowaniu publiczności są w top 3, a teraz wszystko zależy od waszej energii i od głosowania jury. Wyślijcie trochę Karolinie swojej energii, żeby to jury ją odebrano i pomyślało sobie: tak, to Karolina i Tant Freaky muszą wystąpić na Montreux Jazz Festival, czego jej serdecznie i chłopakom życzy Muzyczne Radio i cała redakcja.
1: Poranek z Muzycznym Radiem.
0: A ci panowie co prawda nie występują w Montrealu, ale mają fajną piosenkę, występują na wielu festiwalach w kraju, chyba na wszystkich możliwych, z wyjątkiem Święta Kokuta, bo im stygnie lato, piosenka nie wiadomo dlaczego wiosenna jest. Kuba i Kuba, 25 po 8.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Ośrodek Jeździecki Rancho Gościszów zaprasza od 4 do 7 czerwca na jedne z największych międzynarodowych zawodów w ujeżdżeniu w Polsce. W wydarzeniu udział weźmie około 110 par sportowych z 14 krajów. Na trzech arenach rywalizować będą czołowi zawodnicy krajowi i zagraniczni, w tym uczestnicy konkursów Grand Prix, zawodnicy walczący o kwalifikacje do Mistrzostw Europy oraz reprezentanci krajów ubiegających się o kwalifikacje do Igrzysk Azjatyckich. Zapraszamy wszystkich miłośników koni i sportu do wspólnego przeżywania emocji na najwyższym poziomie. Rancho Gościszów, Nowogrodziec koło Bolesławca. Wstęp wolny.
3: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
4: Po reklamie.
0: Autopromocja.
1: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób Twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
0: Autopromocja.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
6: Jest 8.30, o tej porze od 14 do 19 stopni, później w ciągu dnia od 16 w Wałbrzychu i Jeleniej Górze do 20 we Wrocławiu. Dzień pochmurny, a już teraz asfalt ulic jest śliski jak brzuch ryby za sprawą opadów deszczu, które są na dzisiaj przewidywane mniejszych i większych, a miejscami również i burz. Uważajcie!
5: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
4: Muzyczne radio. Dolny Śląsk, Twoja regionalna stacja.
6: Sprawdzamy jeszcze ciśnienie, to nadal jest niskie, 1005 do 1007 hektopaskali, ale w ciągu dnia delikatnie pójdzie do góry. Nie zmienia to faktu, że biometr jest dziś i będzie niekorzystny. A jakość powietrza? W ciągu ostatniej godziny polepszyła się, ale w wielu miejscach jest tylko dobra ta jakość. We Wrocławiu i na Opolszczyźnie, a pozostałe obszary wręcz idealnie. A teraz Anna Tarkota i raport regionalny. Dzień dobry.
7: Witam ponownie i rozpoczniemy właśnie od stolicy Dolnego Śląska. Policjanci z Wrocławia zatrzymali mężczyznę, który potrącił i popchnął 80-letnią kobietę na ulicy. Kobieta upadła, mężczyzna uciekł. Sytuacja oburzyła całą Polskę.
8: Blisko miesiąc upłynął od tego bulwersującego opinię publiczną zdarzenia. Agresora szukała cała Polska. Przypomnijmy, 11 maja na ulicy Pilczyckiej we Wrocławiu rowerzysta najpierw potrącił, a później popchnął 80-letnią kobietę. Pani Walentyna upadła, a mężczyzna odjechał. Policjanci rozpoczęli żmudne poszukiwania, a zdjęcia z wizerunkiem mężczyzny publikowały media w całym kraju. I to przyniosło efekt. Jak informuje podkomisarz Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, wszystko wskazuje na to, że świadomość prowadzonych przez policjantów działań oraz ich obecność w najbliższym otoczeniu podejrzewanego mogła przyczynić się do nawiązania kontaktu z organami ścigania. Policjanci pojawili się między innymi w miejscu pracy 42-latka. Gdy dowiedział się, że policjanci już go namierzyli, zgłosił się na policję za pośrednictwem pełnomocnika. Zadeklarował, że stawi się we wskazanym komisariacie, dlatego nie został zatrzymany. Zarzuty usłyszy po długim weekendzie. Policjanci czekają na opinię biegłego, która wpłynie na ich ostateczny kształt. Policjanci dziękują też wszystkim osobom, które przyczyniły się do ustalenia winowajcy. Pani Walentyna jest na szczęście cała i zdrowa. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
7: Teraz Wałbrzy, gdzie w Akademii Nauk Stosowanych powstanie akademicki inkubator przedsiębiorczości. Jego siedzibą ma być zabytkowa willa Daisy, stojąca na terenie uczelnianego kampusu. Całkowita wartość inwestycji wynosi blisko 20 milionów złotych. Więcej na temat tego projektu wie nasz wałbrzyski reporter Jacek Zych.
9: Tak, budynek to ponad 1200 metrów kwadratowych wyremontowanej powierzchni. W odnowionym obiekcie miejsce znajdzie 28 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Inwestycja zakłada powiązanie funkcji edukacyjnych uczelni z potrzebami lokalnego biznesu.
10: Doszliśmy do wniosku, że najlepszym dla księżnej Daisy w tej warstwie historycznej będzie pozyskanie środków, które pamięć obrócą w żywą tkankę, w której będą żyli zarówno ludzie, ale przede wszystkim też i edukowali się młodzież, uczniowie czy studenci. Pragniemy, żeby ten budynek na zewnątrz utrzymał swoją warstwę w zakresie wyglądu, ale żeby wewnątrz był budynkiem smart.
9: Powiedział podczas briefingu prasowego profesor doktor habilitowany Robert Wiśniowski, rektor Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Inkubator GreenTech, bo tak ma się nazywać nowa placówka uczelni, skupi się na rozwoju zielonych oraz cyfrowych technologii. Tu ciekawostka. W ramach inwestycji powstanie także sieć 12 mobilnych stacji pomiaru środowiskowego. Dane ze stacji trafią w czasie rzeczywistym bezpośrednio do systemu satelitarnego.
11: To 12 mobilnych stacji, które będą badały dosłownie każdy czynnik środowiskowy, w tym również radiację, akustykę, ocieplenie terenu. Te 12 innowacyjnych stacji, które nie wymagają podłączenia do istniejącej sieci energetycznej, ponieważ same sobie będą wytwarzały energię, pozwolą nam na stworzenie sieci w połączeniu z dostępem do satelity.
9: A to już Piotr Sylwestrzak, kanclerz Akademii Nauk Stosowanych w Wałbrzychu. Dziś w chylącej się jeszcze do niedawna ku upadkowi zabytkowej willi księżnej Daisy trwają już prace remontowe. Wymieniana jest stolarka, naprawiany dach oraz montowane pompy ciepła. Drugi etap, finansowany z nowej dotacji, pokryje koszty wykończenia wnętrz i zakupu wyposażenia. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
7: Na warszawskim stadionie OSIR Bemowo rozegrane zostały 17. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Dzieci z Domów Dziecka w piłce nożnej. Nadzieja na mundial. Walczyło w nich prawie 400 piłkarzy z polskich i zagranicznych placówek.
12: Wśród nich znalazły się legnickie Orły z Legnickiego Pogotowia Opiekuńczego, które zdobyły historyczne drugie miejsce. Ta piłkarska nadzieja na mundial to największa tego typu impreza sportowa w kraju. Od wielu lat daje ona podopiecznym placówek opiekuńczo-wychowawczych szansę na sportowy rozwój oraz przełamywanie barier. W obecnej edycji walczyło 40 drużyn. Legnickie Orły pokazały znakomitą formę. Podopieczni Konfeksu w fazie grupowej wygrali wszystkie mecze. W ścisłym finale po zaciętej walce musieli uznać wyższość reprezentacji Uzbekistanu. Trzecie miejsce na podium przypadło drużynie Sternik Szczecin. Dla młodych piłkarzy z Legnicy wyjazd na turniej był przede wszystkim nagrodą za dobre zachowanie, zaangażowanie oraz dobre wyniki w nauce. Wielkim wygranym turnieju okazał się wychowanek Legnickiego Pogotowia Opiekuńczego Szymon. Młody zawodnik swoimi występami zdominował tegoroczne rozgrywki, zdobył tytuł najlepszego zawodnika turnieju i nagrodę sponsora głównego Nadzieja Biedronki. Szymon, który w biało-czerwonych barwach debiutował w minionym roku, odebrał oficjalne powołanie do reprezentacji kraju. W lipcu nasza kadra wyleci do Portugalii na międzynarodowy turniej. Nadzieja na mundial od ponad 16 lat wspierana jest przez sieć sklepów Biedronka w roli sponsora głównego. Oficjalnie patronaty honorowe objęły m.in. Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polski Związek Piłki Nożnej oraz Międzynarodowa Federacja UEFA dla Dzieci. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
7: W tym raporcie to wszystkie informacje. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne doniesienia już za niespełna godzinę.
0: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Pogoda w górach.
13: Stacja centralna grupy Karkonoskiego, ratownik dyżurny Piotr Kasznia. No tak jak sami Państwo widzicie, za oknem pada deszcz, jest pełne zachmurzenie, pogoda dość nieprzyjemna. No ale jak zawsze zachęcam do wyjścia w góry, chociaż na krótkie spacery zawsze opłaca się wyjść. Idąc tam dobrze oczywiście wiedzieć, co się dzieje. I zaczynam od śnieżki, temperatura 7,5 stopnia. Wiatr północno-wschodni, 2 metry na sekundę, to jest taki minimalny. Wszystko to się na razie kisi w górach, chmura, ten deszcz. I na śnieżce mamy widzialność ograniczoną do 30 metrów z pełnym zachmurzeniem i pada deszcz. Ciśnienie atmosferyczne 831 hektopaskali i spada w dół. W Karpaczu mamy 12 stopni, bezwiecznie z dobrą widzialnością, pada deszcz. W Szklarskiej Porębie mamy 14 stopni, także bezwiecznie. I widzialność też jest ograniczona, ale mimo wszystko dobra i pada deszcz. Także no, wybierając się dzisiaj w góry, proszę mieć to wszystko na uwadze, że ten deszcz w ciągu dnia może kilkakrotnie spaść. Dobrze jest mieć coś przeciwdeszczowego, coś ciepłego, podspód też by się przydało. Przed wyjściem w góry gorąca prośba o sprawdzenie baterii w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną, a także o wgranie bezpłatnej aplikacji Ratunek. Szlaki są mokre, śliskie, także też bardzo proszę o uwagę przy poruszaniu się po tych kamiennych szlakach. Życzę miłych wycieczek i dziękuję.
0: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
14: Hey Poland, this is Raluca and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reluca i Lullaby, czyli kołysankę, czyżby niektórych tak ukołysało, że mają teraz problem na drodze. To będziemy sprawdzać na 19 minut przed 9.
1: Drugi na gorąco.
0: Razem z nami jest Tadeusz. Dzień dobry, Tadeuszu, gdzie teraz jesteś?
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Właśnie minąłem zdarzenie drogowe w Piechowicach na drodze krajowej numer 3. Zaraz za rondem, w kierunku Szklarskiej Porębie, dosłownie 50 metrów od tego ronda, doszło do zdarzenia drogowego. Pojazd dostawczy typu furgon, blaszak, bus wjechał od strony Szklarskiej Poręby, wpadł w poślizg, a warunki drogowe mamy bardzo poważne. Wpadł do rowu na przeciwległym pasie, obróciło ten pojazd w powietrzu, urwało przednie prawe koło i skończył na infrastrukturze drogowej, dosłownie na samym przejściu dla pieszych w Piechowicach przy stadionie. Wygląda zdarzenie bardzo poważnie. Kierowca został przebadany już przez służby, służby są już na miejscu. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych, tylko bardzo poważnie wystraszony kierowca. Chciałbym zwrócić uwagę do wszystkich kierowców, którzy pomieszczają się aktualnie drogą numer 3. Jeżeli widzą pojazdy, które obsługują zdarzenie, niech troszeczkę zwolnią, ponieważ opad deszczu, który jest bardzo silny w tym momencie, na tejże drodze tworzą kolejny, w których się znajduje woda, no i niestety hamowanie było dosyć takie niebezpieczne, więc noga z gazu, moi drodzy, w tej okolicy i troszeczkę rozwagi. Wszystkiego dobrego i miłego dnia.
0: Również dzięki, pozdrawiamy, no i życzymy dzisiaj wszystkim szczęścia kierowcy i szerokości, jak zabraknie przyczepności. 757-646-646 to jest nasz numer telefonu, a możecie też wysłać nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
1: Drugi na gorąco.
3: Reklama. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Szukasz spokojnej pracy za kierownicą? Mamy coś dla Ciebie. Zatrudnimy kierowców do lokalnego transportu kontenerów. Praca tylko 9 godzin dziennie. Bez dalekich tras i bez nocowania w kabinie. Co ważne, zapraszamy również emerytów. Jeśli masz prawo jazdy i chcesz dorobić lub zmienić pracę, zadzwoń. 453 673 318. Lokalna praca. Stałe godziny. Pewne zatrudnienie.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
1: Po reklamie.
10: Muzyczne Radio o poranku.
11: Sprawdzamy godzinę.
0: Tak jest, sprawdzamy i wychodzi, że jest 8.45, czyli kwadrans przed godziną 9. Byliście kiedyś na wyjeździe integracyjnym? Jeśli nie, to kombi i zabiera was.

0: Grzegorz Halama-Oklaski kiedyś powiedział o jednym takim, który wybrał się na wyjazd integracyjny, że po tym wydarzeniu księgowy został Kazimierzem z przydomkiem Wielkim, bo zastał parkiet drewniany, a zostawił haftowany. A teraz u nas portfel.
1: Portfel. Krzysztof Szwałek, dzień dobry, to jest magazyn Portfel, zapraszam na informacje. Jeśli związkowcy i pracodawcy nie ustalą inaczej, płaca minimalna w przyszłym roku wyniesie 4986 zł brutto. Taką propozycję przedstawi rządowi Ministerstwo Pracy. To o 180 zł więcej niż obecnie, więcej też niż chcieliby pracodawcy, ale mniej niż żądają związkowcy. Negocjacje pomiędzy nimi muszą się zakończyć do 15 lipca. W poprzednich latach do osiągnięcia porozumienia nie dochodziło. Według Eurostatu przez ostatnią dekadę tylko w trzech krajach Europy płaca minimalna rosła szybciej niż w Polsce. Mniej niż nad Wisłą swoim pracownikom płacić mogą m.in. firmy na Cyprze, w Portugalii, Chorwacji czy Grecji. A skoro mowa o rankingach, Rzeczpospolita cytuje dziś zestawienie krajów o największych barierach dla biznesu. Polska zajęła w nim 7 miejsce, pod uwagę wzięto 34 największe gospodarki świata. Przedsiębiorcy narzekają m.in. na koszty pracy, o tym problemie wspomniało aż 66% ankietowanych. Firmy chciałyby po prostu płacić niższe pensje i składki. Właścicielom firm humor psuje również niepewność przepisów i ceny energii. Połowa respondentów narzeka na brak wykwalifikowanej kadry. Z dobrych wiadomości, w ubiegłym roku w rankingu zajmowaliśmy jeszcze wyższą pozycję, a przez ostatnie 2 lata odsetek narzekających na koszty pracy spadło o 20 punktów procentowych. O zatrudnionych warto dbać, bo wkrótce i wysokie pensje nie pomogą, aż 80% pracowników w Polsce jest na skraju wypalenia zawodowego. Według firmy Amilon wysokie zaangażowanie w wykonywanie obowiązków deklaruje tylko 10% pracujących. To jeden z najgorszych wyników w Europie. Według ekspertów sporej części Polaków wcale nie chodzi o podwyżki. Wielu z nas marzy o hybrydowym trybie oraz o rozwoju zawodowym. 16% ankietowanych przyznaje, że w pracy się nudzi. Jeszcze więcej respondentów narzeka na stres, tylko co piąty ma wrażenie, że pracodawca przejmuje się jego zdrowiem psychicznym.
2: Pora dla inwestora.
1: Na warszawskiej giełdzie we wtorek małe i średnie spółki drożały, zabrakło natomiast chętnych na akcje tych najmniejszych. WIG20 zyskał 1,3%, dzięki czemu ma 3669 punktów. Liderem sesji był KGHM, jego walory zdrożało 7,3%. Na rynku walutowym stabilnie, euro w internetowych kantorach kosztuje średnio 4,25 zł, dolar 3,66 zł, a frank 4,64 zł. Za funta w kantorach zapłacimy zwykle 4,92 zł, a za 100 czeskich koron 17,60 zł. To był magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
2: Portfel. Poranek z muzycznym radiem.
3: Uczymy przebojem. Na, na, na.

Zrób w piosence na-na-na albo la-la-la i będzie hit. Taką receptę mają chłopaki z Inner Circle, w zasadzie mieli, bo to piosenka stara jak świat. Games People Play. A jeśli chodzi o nowsze piosenki poranne, to bardzo proszę, mamy dla was Katza i Young Mika, Gabriela, Ella, Ella.

0: No i tak można by się bujać przez cały poranek, gdyby nie fakt, że to zbliża się szybkimi krokami godzina 9 i to jest ta pora, kiedy już to trzeba pracować na 100% swoich możliwości, bo wiadomo, w środę to nie jest piątek. Czego życzę wam, żebyście mieli i spokój i mogli pracować z pełną wydajnością i żeby pieniądze się sypały, a nie samochód się sypał na przykład. Radek Bajor, pięknego dnia, trzymajcie się, do usłyszenia za moment Arek Włodarski, a teraz jeszcze...
1: Hejka! W muzycznym radiu wita was zespół Bryndza. Posłuchaliśmy, obliczyliśmy, sprawdziliśmy, potwierdzamy. Oni naprawdę kochają muzykę.

reklama. Burmistrz gminy i miasta Gryfów Śląski zaprasza na Quizonalia 2026. W sobotę 6 czerwca rozpoczynamy 15 biegiem gryfitów i paradą ulicami miasta. Huczne otwarcie o 19:00. W strefie koncertowej wystąpią Kubańczyk.

0: oraz Puchar Polski MTB, gotowanie na wielkiej patelni, Janusz Łuczak z zespołem oraz koncert z okazji 45-lecia zespołu Lombard. Patronat Muzyczne Radio.
1: Zapraszam, Daniel Koko, burmistrz gminy i miasta Gryfów Śląski.
2: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 9:00.
0: Czas na wiadomości.
4: Burzowa pogoda w sporej części kraju, są ostrzeżenia. Burza też w sprawie zakazu używania smartfonów w podstawówkach i polityczna zawierucha po decyzji prezydenta Ukrainy. Marcin Krzemiński. Uwaga na burze w południowej i zachodniej części Polski. Są alerty pierwszego stopnia w województwie opolskim i śląskim oraz w części zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać o 13:00, a godzinę później w Małopolsce i na Podkarpaciu. Burzom mogą towarzyszyć ulewy, silny wiatr i grad. Utrudnień na lotniskach czy w komunikacji miejskiej muszą się spodziewać lecący do Portugalii. Po północy ruszył tam bowiem ogólnokrajowy strajk generalny. To odpowiedź na planowane przez rząd zmiany w kodeksie pracy. W Lizbonie, Porto i Faro odwołano ponad 20 rejsów lotniczych. W sumie dziś może zostać odwołanych kolejnych 500 lotów. Ceny maksymalne benzyny dziś bez zmian. Za litr 95 nie zapłacimy więcej niż 5 zł 95 groszy, za 98 6,54. W górę za to poszedł zgodnie z rozporządzeniem ministra energii olej napędowy do 6 zł 40 groszy. To wzrost o 14 groszy. Po wakacjach uczniowie podstawówek mają już nie korzystać ze smartfonów w szkołach. Tego chce rząd. Wczoraj przyjął projekt w tej sprawie. Młodzieży się to nie podoba. Eksperci apelują, żeby zrobić to mądrze. O szczegółach Błażej Kulesza.
5: Telefony w szkołach podstawowych zostaną całkowicie zakazane.
6: Aprobaty wśród środowisk uczniowskich nie ma, mówi Zuzanna Głuch z Akcji Uczniowskiej.
5: Nasz głos został całkowicie zignorowany.
6: Jest za to w gronie nauczycieli i badanych, przekonuje Barbara Nowacka, minister edukacji.
7: Około 85% społeczeństwa w badaniach pokazało, że jest zwolennikami takiego rozwiązania.
6: Smartfonowe zakazy obowiązują w połowie szkół, ale w wielu to zapis martwy, przekonuje Magdalena Bigaj z Fundacji Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa.
8: Bardzo często nauczyciele po prostu rezygnują z wiecznego upominania uczniów, odłóż ten telefon, bo jest zakaz.
6: Ponad 70% młodych ludzi deklaruje, że jest uzależniona od smartfonu.
4: Prezydent Wołodymyr Zełenski popełnił błąd. Mamy prawo do rozczarowania, tak wicepremier, szef MSZ-u Radosław Sikorski odniósł się do sprawy nadal ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA. Jednocześnie przyznał, że rozmowy dyplomatyczne w tej sprawie trwają.
9: Mam nadzieję, że strona ukraińska znajdzie jakiś sposób na skorygowanie tego błędu.
4: Prezydent Karol Nawrocki chce, by w związku z tym, co się stało 8 czerwca na posiedzeniu kapituły Orderu Orła Białego, jednym z punktów było odebranie Zełenskiemu tego orderu. Order Orła Białego przyznał prezydentowi Ukrainy w 2023 roku ówczesny prezydent Andrzej Duda. A skoro o prezydencie Nawrockim mowa, jest on liderem rankingu zaufania w sondażu pracowni Ibris. Głowie państwa ufa blisko 46,5% ankietowanych. Drugie miejsce zajął wspomniany też już szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Podium zamyka premier Donald Tusk.
10: Wiadomości sportowe, Mateusz Stanicki, zapraszam.

0: Dziś towarzyski mecz Polski piłkarzy z Nigerią. Czy to będzie ostatnie spotkanie Roberta Lewandowskiego na Stadionie Narodowym? Tego nie wiadomo, bo kapitan naszej kadry nie zdradził jeszcze swoich planów na kolejny sezon. Wiadomo jednak, że jego kariera w reprezentacji powoli zmierza do końca, a jego następców nie widać. Selekcjoner Jan Urban ma tego świadomość.
1: Też się o to obawiam, oczywiście, że tak. Powiem inaczej, to będzie niemożliwe, żeby Roberta zastąpić, jeśli popatrzymy na ilość spotkań i ilość strzelonych bramek. Tacy goście się rodzą raz na nie wiadomo ile lat i będzie bardzo, bardzo trudno.
0: Mecz z Nigerią na Stadionie Narodowym dziś o 20:45. Znamy pierwsze półfinalistki French Open. Mira Andrijewa pokonała gładko Rumunkę Sorana Kirstę 6-0-6-3, a w ukraińskim pojedynku Marta Kostiuk wygrała z Eliną Svitoliną 6-3-2-6-6-2. Kostiuk jest w tym roku niepokonana na mączce, ale zdaniem byłej liderki rankingu Angeliki Kerber wciąż nie jest główną pretendentką do tytułu.
2: Myślę, że faktycznie faworytką będzie Sabalenka, jest numer jeden i to jest faworytka zawsze, obojętnie na jakim poziomie, więc w tej chwili na pewno faworytką zostanie Sabalenka.
0: Kerber, tak jak wielu ekspertów, jest zaskoczona i zachwycona grą Maji Chwalińskiej.
2: Wszystkich to zaskoczyło i cała Polska się w tej chwili też cieszy, bo muszę powiedzieć, wygrać i wyjść z eliminacji i teraz być w ćwierćfinale w Paryżu. Na pewno może już być dumna, ale oczywiście jeszcze z turnieju grać ćwierćfinał i to jest coś niesamowitego i życzę Maji oczywiście co najlepszego w ćwierćfinale.
0: Maja Chwalińska dziś o 11:00 zagra z Anną Kalińską, po nich na kort wyjdą Aryna Sabalenka i Diana Schneider. Reprezentacja Polski koszykarzy 3-3 przegrała z Łotwą 20-22 po dogrywce w swoim drugim meczu grupy B jubileuszowych 10. Mistrzostw Świata, które trwają w Warszawie na placu Defilad pod Pałacem Kultury i Nauki. Wcześniej Polacy przegrali z zespołem Mongolii 19-21. W czwartek biało-czerwoni zagrają jeszcze z Czechami, a ich ostatnimi rywalami w grupie będą wiceliderzy rankingu FIBA 3-3 Amerykanie.
3: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Reklama.
1: Wczoraj Bruno mi opowiadał, że jego tatusiowi zepsuł się samochód. Strasznie kopcił, ale na szczęście tatuś Bruna pojechał do serwisu DPF w Lubaniu, gdzie auto sprawdzili i szybko naprawili. Polecam, serwis DPF w Lubaniu na Zgorzeleckiej 18. Najlepszy serwis w okolicy.
2: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609 983 957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
3: Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
2: Wielki festiwal muzyczny w Rokitkach.

0: Mnóstwo atrakcji, wstęp wolny. Zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie. Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę. Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
1: Środa ulubiona, bo to weekendu początek dla wielu długiego, ale niektórzy, i znam takie osoby, już od paru dni na wolnym, bo tam wystarczyło sobie chyba wziąć 3-4 dni urlopu i można było zyskać znacznie więcej, chyba nawet koło 10 dni wolnych. No to komu się tak udało? Gratulujemy dzisiaj, odpoczywamy od słońca, chociaż nie wszędzie na Dolnym Śląsku tak intensywne opady deszczu, jak w południowo-zachodniej i zachodniej części, ale o tym będzie mowa przed raportem regionalnym o 9.30. Teraz 17 minut po 9 i zapowiadany horoskop. Barany mogą dostać e-maila lub SMS-a. Ich odebranie może oznaczać kłopot i to niestety dość poważne. Byki powinny dziś wziąć się jeszcze ostro do pracy, zaległości dużo, a jutro znów natłok nawet obowiązków różnych. Bliźnięta zamkną za sobą drzwi, sporo zdobędą za sprawą szybkich decyzji i zdecydowania. Raki powinny porozmawiać z kimś, jest szansa na długą i pełną przygód letnią znajomość. Lwy staną przed dużą szansą zgarnięcia całej puli. By tak się stało, szczęściu trzeba dopomóc. Panny nie zaliczą dnia do udanych, po odrzuceniu negatywnego myślenia wyjdą na prostą dopiero. Wagi muszą pamiętać, że nawet mało istotny szczegół może dostarczyć konkretnych odpowiedzi. Skorpiony czeka momentami ciężka środa. Niełatwe chwile wprowadzą nerwowy nastrój. Strzelcy nie będą mieć dziś równych w wydawaniu pieniędzy, a każdy portfel ma swoje dno. Koziorożce pora wystartować na nowo. Środek tygodnia to bardzo dobry moment na zmiany. Wodniki może zaskoczyć niespodziewana lawina uczuć i namiętności. Ktoś ma w tym interes. Ryby wzbudzą dziś swoim zachowaniem sporo kontrowersji, a nic nie dzieje się bez przyczyny. Osoby urodzone 3 czerwca są sympatyczne, optymistyczne, mają wielkie marzenia i odwagę, by je zrealizować. Cenią niezależność i dobrze radzą sobie w sytuacjach, które wymagają zdecydowanego działania. Łatwo zdobywają sympatię ludzi. Są szczere i bezpośrednie, szczęśliwa cyfra 2, kamień szlachetny onyks, sprzyjający znak zodiaku koziorożec. Solenizanci, Paula pobudliwa o zmiennym charakterze, Leszek sprytny, odważny, lubi pieniądze i dobrobyt, Ferdynand śmiały. No, było coś takiego kiedyś do poczytania, oglądania, śmiały Ferdynand, czy Ferdynand wspaniały, o właśnie. Oddany domowi pan Ferdynand i rodzinie. Świętują dzisiaj także Kevin, przez W i przez K. Izak, Klotylda, Owidiusz, Laurencjusz, bratu Miła, Joachim, Tamara, Paula już wymienialiśmy. No to chyba wszyscy panie i panowie już wymienieni. Wszystkiego dobrego dla wszystkich solenizantów i jubilatów. Dzisiaj dzień savoir vivre i Światowy Dzień Roweru. Dzisiaj w ogromny deszcz, kiedy tutaj jechałem do studia muzycznego Radia w Jeleniej Górze, pan sobie jechał na wycieczkę rowerową. I widać, że to nie jechał gdzieś do pracy czy do sklepu, tylko po prostu kolarz rowerzysta świętował Dzień Roweru. No ale ostrożnie na 2 i na 4 kółkach, bardzo proszę, bo warunki jazdy miejscami na Dolnym Śląsku trudne. Prawie 9.20.
2: Cześć, tu Monika Lewczuk. Słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

Jeden z wielu hitów grupy Roxette, Look, przypomnę dzisiaj, niezapomniane hity wszechczasów od 11 do 13. Lukniemy na prognozę pogody. W wielu miejscach Dolnego Śląska, ale nie wszędzie, pada intensywnie deszcz, głównie w południowo-zachodniej części i tak wzdłuż granicy zachodniej na północ podążając. Na wschodzie nawet przejaśnienia i rozpogodzenia. Za 3 minuty raport regionalny i prognoza pogody.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Muzyczne radio. Reklama.
2: Podatki, faktury, przelewy. Wszystko w jednym miejscu. Bank Crédit Agricole proponuje wszystkim osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą usługę pod nazwą Księgowość dla Biznesu. Z nami w studiu jest gość Przemysław Przybylski, ekspert Crédit Agricole.
3: Dzień dobry.
2: No właśnie, proszę powiedzieć, czym jest Księgowość dla Biznesu?
3: To jest usługa, która, krótko mówiąc, załatwia wszystko to, z czym zwykle przedsiębiorcy przychodzą do biura rachunkowego. Doskonale wiemy, że mali przedsiębiorcy poświęcają bardzo dużo czasu na rozwój swojego biznesu i zajmują się w nim absolutnie wszystkim. Dlatego przychodzimy im z pomocą i z usługą, która po prostu ułatwia im pracę.
2: Jak działa ta usługa i co można dzięki niej załatwić?
3: Księgowość dla biznesu to jest usługa kompleksowej obsługi księgowej dla każdej małej firmy. Można to robić bezpłatnie samodzielnie, albo za dodatkową opłatą zlecić to naszym księgowym, z którymi współpracujemy. Przedsiębiorcy mogą w ten sposób wystawiać faktury, wyliczać wysokość podatku, księgować dokumenty księgowe, księgować dokumenty kosztowe, czy wypełniać formularze przelewów. I to wszystko dostępne jest bardzo intuicyjnie przez nasz system bankowości elektronicznej.
2: To teraz ważne pytanie, czy usługi księgowości dla biznesu są zintegrowane z krajowym systemem e-faktur, czyli KSeF?
3: Absolutnie tak. Wszyscy przedsiębiorcy mogą liczyć na nasze wsparcie we wdrażaniu obowiązku korzystania z KSeF. Jesteśmy nie tylko operatorem płatności, ale także udostępniamy narzędzia, które upraszczają wystawianie, odbiór i księgowanie faktur ustrukturyzowanych.
2: Kto może korzystać z tej nowej oferty?
3: Księgowość dla biznesu jest przeznaczona dla wszystkich osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, a także dla rolników indywidualnych i co ważne, można z niej korzystać także, gdy nie jest się klientem banku Crédit Agricole, choć oczywiście wszystkich do tego zachęcam.
2: Dziękuję. O księgowości dla biznesu w banku Crédit Agricole opowiadał ekspert Przemysław Przybylski.
3: Dziękuję bardzo.
1: Po reklamie. Muzyczne radio. Gramy, bo kochamy muzykę.
4: Do muzyki powrócimy za chwilę.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
4: Na zachodniej ścianie Dolnego Śląska i w południowo-zachodniej części mamy czas z intensywnym opadem deszczu, tak gdzieś od godziny 6. A na wschodzie i na północy regionu, na północnym wschodzie, nawet przejaśnienia i rozpogodzenia.
5: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
1: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Ale i tutaj niestety błękitnego nieba wkrótce będzie coraz mniej, jest coraz mniej, napierają z południa chmury i także między innymi w okolicach na przykład Wrocławia te opady deszczu pojawią się, ale w godzinach popołudniowych. Teraz między innymi deszcz towarzyszy mieszkańcom Jeleniej Góry, całej ziemi jeleniogórskiej, Lubań okolice, Bolesławiec okolice. Te opady także będą powoli zbliżać się, czy już dotarły na przykład w okolice Legnicy. Czas na raport regionalny, kolejny w dniu dzisiejszym. Anna Tarkota.
6: W Polkowicach uruchomiono nowoczesną pracownię rezonansu magnetycznego. Mieszkańcy gminy już mogą korzystać z bezpłatnych badań finansowanych przez samorząd. Na ten cel gmina przeznaczyła 1 000 000 zł z odzyskanych środków z podatku CIT. Przypomnijmy, CIT to podatek, który płacą przede wszystkim przedsiębiorcy.
7: Rezonans magnetyczny o wartości około 5,5 miliona złotych przekazała Polkowicom Państwowa Agencja Rezerw Strategicznych. Dodatkowo gmina wydała około 3 milionów złotych na przygotowanie pracowni i zakup niezbędnego wyposażenia. Jak podkreśla prezes Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych Andrzej Tatuśko, nowa pracownia znacząco poprawi możliwości diagnostyczne placówki.
8: Jest to urządzenie Philips 5300 o bardzo wysokiej jakości obrazowania, a więc również skutecznym i precyzyjnej diagnostyce. Na pewno będzie służyć pacjentom w ten sposób, że będzie dużo lepsza jakość, lepsze wyniki, które potem lekarze będą mogli decydować i o leczeniu.
7: Narodowy Fundusz Zdrowia nie podpisał jeszcze kontraktu na finansowanie badań w polkowickiej pracowni. Dlatego samorząd zdecydował o sfinansowaniu około 1200 badań dla mieszkańców gminy. Wiesław Wabik, burmistrz Polkowic.
9: Ja mam nadzieję, że za te pieniądze 1,5 miliona, mniej więcej około 1200 badań przeprowadzimy. pomożemy naszym mieszkańcom. Świadczenia, jakie uruchomimy w Polkowicach, właśnie związane z diagnostyką obrazową, rezonansu magnetycznego, to jest właściwie konieczność dzisiejszych czasów.
7: Z bezpłatnych badań mogą korzystać wyłącznie mieszkańcy gminy Polkowice, posiadający skierowanie od lekarza specjalisty oraz dokument potwierdzający miejsce zamieszkania. Polkowice, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
6: W poniedziałek w przedszkolu publicznym nr 2 w Kamiennej Górze oddano do użytku kącik doświadczenia świata. To duża klimatyzowana sala wyposażona w pomoce naukowe, interaktywne stanowiska oraz iluminacyjne punkty przeznaczone dla dzieci z niepełnosprawnościami w różnych aspektach. Mówi prezes Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kamiennej Górze, Arkadiusz Dybiec.
10: Dzisiaj jesteśmy tutaj jako Lionsi. Stworzyliśmy Lions Club Kamienna Góra w ubiegłym roku i dzisiaj mamy taki już wymierny efekt tej działalności, czyli 90 tysięcy złotych przeznaczone na tą salę, którą przed chwilą mieliśmy przyjemność obejrzeć, też również poznać pewne elementy, też przez chwilę poczuć się jak dzieci. To bardzo fajna sprawa, cieszymy się, że nam się to udało. Ja się bardzo cieszę właśnie z tych efektów, bo my je widzimy tu w Kamiennej Górze pierwszy raz jako Lionsi, ale my co roku gdzieś otwieramy kilka takich miejsc w szpitalach, w schroniskach. To jest efekt naszej pracy z 24 roku, wtedy kiedy biegliśmy tuż po powodzi z Warszawy do Brukseli przez niecałe 2 tygodnie. Zrobiliśmy wtedy prawie 1200 kilometrów. Wtedy zbieraliśmy pieniążki, wtedy zbieraliśmy fundusze, a dzisiaj mamy zakończenie projektu.
11: Beata Lampart-Mika, dyrektorka przedszkola publicznego nr 2 w Kamiennej Górze. W Dzień Dziecka w naszym przedszkolu odbyła się taka niesamowita, niespotykana uroczystość, ponieważ nastąpiła inauguracja projektu Podróż przez zmysły, mali optymiści odkrywają świat oraz otwarcie kącika doświadczania świata. Jest to taki kącik doświadczania świata dla dzieci z niepełnosprawnościami w różnych aspektach. Mamy nadzieję korzystać z niego przede wszystkim dla naszych dzieci, ponieważ mamy w tym roku oddział integracyjny, mamy dzieci, które posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, które posiadają opinie psychologiczno-pedagogiczne, logopedyczne oraz posiadają różnego rodzaju, różne dysfunkcje rozwojowe i przede wszystkim chcemy im zapewnić dobry start w szkole, chcemy im wyrównać szanse edukacyjne, chcemy, żeby ich rozwój przebiegał harmonijnie, ale również chcemy, żeby inne szkoły, inne placówki dla swoich najmłodszych wychowanków również mogły korzystać z tego kącika doświadczania świata. Chcemy udostępnić go również tym najmłodszym mieszkańcom Kamiennej Góry.
6: Materiał przygotował Andrzej Pawlukiewicz.
1: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
6: Na koniec propozycja kulturalna. W Teatrze imienia Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze schronisko, które przestało istnieć. Zapraszamy na klimatyczny dreszczowiec, w którym historyczne przemilczenia i rodzinne kłamstwa spotykają się w emocjonującej walce o prawdę i miłość. Zdecydowanie warto przyjść na ten spektakl, zachęca grająca w nim jeleniogórska aktorka Magdalena Kępi.
12: Trzeba przyjść na spektakl z wielu powodów, bo jest piękny, wizualnie mądry, mówi o naszej historii. Fantastyczne jest to, że moja postać na kartach książki jest mężczyzną. Jacek Węglosz jest jedną z takich bardziej kolorowych postaci w tej sadze. I nie ukrywam, że strasznie chciałam zagrać w tym spektaklu, bo bardzo lubię te książki. Natomiast nie marzyłam, że zagram postać, która mi się tak bardzo podoba, bo jakby damskiej postaci, która tak mi się bardzo podoba, nie było. Dlaczego się podoba? Bo pasja, z jaką wykonujemy swój zawód, jakby dużo mówi o człowieku i myślę, że tą odklejkę, którą Jacek Węglosz ma w książkach, ja mam też a propos zawodu, który wykonuję i to nas bardzo łączy, więc granie takiej postaci tym bardziej sprawia frajdę aktorowi. Warto przyjść, bo ten spektakl jest naprawdę fantastyczny.
6: Na spektakl zapraszamy dziś w piątek, sobotę i niedzielę, a kolejny raport na naszej antenie za niespełna godzinę. Do usłyszenia.
13: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
1: Pogoda w górach.
14: Stacja centralna grupy kartonowskiego, ratownik dyżurny Piotr Kasznia. No tak, jak sami Państwo widzicie, za oknem pada deszcz, jest pełne zachmurzenie. Pogoda dość nieprzyjemna, no ale jak zawsze zachęcam do wyjścia w góry, chociaż na krótkie spacery zawsze opłaca się wyjść. Idąc tam dobrze oczywiście wiedzieć, co się dzieje. I zaczynam od śnieżki, temperatura 7,5 stopnia, wiatr północno-wschodni 2 metry na sekundę, to jest taki minimalny. Wszystko to się na razie kisi w górach, chmura, ten deszcz. I na śnieżce mamy widzialność ograniczoną do 30 metrów. pełnym zachmurzeniem i pada deszcz. Ciśnienie atmosferyczne 831 hektopaskali i spada. W Karpaczu mamy 12 stopni, bezwiecznie z dobrą widzialnością. Pada deszcz, w Szklarskiej Porębie mamy 14 stopni, także bezwiecznie. I widzialność też jest ograniczona, ale mimo wszystko dobra i pada deszcz. Także no, wybierając się dzisiaj w góry, proszę mieć to wszystko na uwadze, że ten deszcz w ciągu dnia może kilkakrotnie spaść. Dobrze jest mieć coś przeciwdeszczowego, coś ciepłego, podkład też by się przydało. Przed wyjściem w góry gorąca prośba o sprawdzenie baterii w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną, a także o wgranie bezpłatnej aplikacji Ratunek. Szlaki są mokre, śliskie, także też bardzo proszę o uwagę przy poruszaniu się po tych kamiennych szlakach. Życzę miłych wycieczek, dziękuję.
15: Dzień dobry, Krzysztof Antoniak, ratownik drużyny GOP Grupy Sudeckiej. Dziś był piękny wschód z ładnym słońcem. Niestety przyszły już chmurki, więc zachmurzenie jest pełne. Temperatura od 13 do 17 stopni. Co prawda jest bezwiecznie. Jeszcze nie pada, ale zbliża się nieuchronnie deszcz, także wybierając się w górę dzisiaj pamiętajmy o to, żeby się zabezpieczyć przed deszczem. Ogólnie będzie ciepło, także życzę miłego dnia i preludium przed długim weekendem. Dziękuję.
13: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki Koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
1: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
16: Hey, what up, this is Riyad and you are listening to Muzyczne Radio. They really, really love music.

0: się nudzić.
1: Najlepsza selekcja premierowej muzyki
0: i ponadczasowych klasyków
1: z całego świata.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
5: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
6: Ośrodek Jeździecki Rancho Gościszów zaprasza od 4 do 7 czerwca na jedne z największych międzynarodowych zawodów w ujeżdżeniu w Polsce. W wydarzeniu udział weźmie około 110 par sportowych z 14 krajów. Na trzech arenach rywalizować będą czołowi zawodnicy krajowi i zagraniczni, w tym uczestnicy konkursów Grand Prix, zawodnicy walczący o kwalifikacje do Mistrzostw Europy oraz reprezentanci krajów ubiegających się o kwalifikacje do Igrzysk Azjatyckich. Zapraszamy wszystkich miłośników koni i sportu do wspólnego przeżywania emocji na najwyższym poziomie. Rancho Gościszów, Nowogrodziec koło Bolesławca. Wstęp wolny.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
10: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj baśniowy weekend w Zamku Kliczków. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego zależy Ci na spędzeniu weekendu w Zamku Kliczków? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Zamek Kliczków. Perła Borów Dolnośląskich. Na miejscu basen, spa, galeria sztuki, jazda konna i zwiedzanie zamku. Wypoczywaj aktywnie. www.kliczków.com.pl.
13: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
14: Po reklamie.
15: Muzyczne radio. Na wiosnę.

0: To jeszcze przed 10:00 ruszamy z panem Dawidem do Paryża. Za 5 minut 10:00.
1: Cześć, z tej strony Dawid Kwiatkowski. Słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: Fönte Paris.
1: Muzyczne radio. Reklama.
2: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz konkretny zawód i praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czeka na Ciebie aż 11 kierunków, m.in. pielęgniarstwo, psychologia, fizjoterapia, automatyka lub wychowanie fizyczne. Wejdź na kans.pl i studiuj w sercu Karkonoszy.
3: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi Twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularny.

0: a drugiego 13. Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510-803-054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 10:00.
2: Czas na wiadomości.
4: Bez kasku ani róż. Od dziś ważne zmiany dla dzieci i młodzieży. Unia Europejska szykuje się na sezon pożarów lasów. Za chwilę też tenisowa światowa jedynka o Maji Chwalińskiej. Marcin Krzemiński. Od dziś młodzież do 16 roku życia może jeździć na hulajnogach elektrycznych tylko w kaskach. Przepisy obejmą też dzieci do 7 roku życia przewożone rowerem. To ważne, bo jak podkreślają eksperci, kask ratuje życie. O czym doskonale wiedzą na przykład uczniowie szkoły podstawowej nr 15 w Lublinie i mają ze sobą dziś nie tylko kaski, ale i też odblaski.
5: Pewnie kaski są teraz bardzo potrzebne, bo jest coraz więcej wypadków.
6: No jakby, żeby być bezpiecznym, bo mogą być różne urazy głowy.
7: Trzeba mieć wyobraźnię.
4: Wyobraźnia się przyda, żeby przewidywać sytuację na trasie przejazdu i w ten sposób unikać groźnych sytuacji. Policja dodatkowo przypomina, że na hulajnodze nie można przewozić zwierząt, jechać z dużą prędkością czy rozmawiać przez telefon. Ostatnie godziny dzielą nas od kolejnego długiego weekendu. Szkoły zawieszają lekcje do poniedziałku, a jeśli ktoś wziął urlop na piątek, to będzie miał 4 dni wolnego. I takich szczęściarzy nie brakuje, co widać w systemach rezerwacyjnych hoteli i pensjonatów, między innymi w Beskidach, potwierdza Karolina Fuchs z Urzędu Miasta w Wiśle.
8: Obłożenie turystyczne jest spore. Na ten moment sięga ono blisko 80%. Natomiast w związku z tym, że w tym roku splotły nam się w tym czasie terminy dwóch dużych festiwali, Festiwalu Słowa imienia Jerzego Pilcha Granatowe Góry oraz Festiwalu Dziewięciu Festiwal, spodziewamy się, że tych gości będzie jeszcze więcej.
4: Na długi weekend jedźcie spokojnie i rozważnie, zwłaszcza, że od dziś do poniedziałku będzie więcej policyjnych patroli na drogach. I o mandat nie trudno. Funkcjonariusze będą mierzyć prędkość, z jaką jedziemy. Sprawdzą też m.in., czy nie prowadzimy pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Unia Europejska przygotowuje się na pożary lasów. Poznaliśmy plan gotowości niemal 800 strażaków z 14 krajów, w tym Polski, będzie rozmieszczonych w najbardziej narażonych na pożary krajach wspólnoty, czyli na Cyprze, we Francji, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii i Grecji. W stan gotowości postawiona jest także unijna flota, czyli 22 samoloty gaśnicze i 5 śmigłowców. Najpierw Maja Chwalińska, a chwilę później światowa numer 1 powalczą dziś awans do półfinału Rolanda Garrosa. Nasza tenisistka, która stała się objawieniem paryskiego turnieju na kort, wyjdzie za godzinę o 11 i zmierzy się z Anną Kalińską z Rosji. W drugim ćwierćfinale zagra dziś Aryna Sabalenka, która o Chwalińskiej mówi tak.
9: I've been watching couple of her matches.
10: Oglądałam kilka jej meczów, a kilka dni temu przypadkiem widziałam, jak trenowała. Korty ziemne naprawdę dobrze pasują do jej stylu gry. Dobrze się porusza, często zmienia rytm, jest sprytna, świetnie gra w obronie i jest wojowniczką. W przyszłości może być czołową zawodniczką w turze.
9: Yeah, definitely future top player.
4: Białorusinka bezpośrednio po meczu Chwalińskiej powalczy o półfinał French Open z Rosjanką Dianą Schneider.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: reklama. Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane. Szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123.
1: Ośrodek Jeździecki Rancho Gościszów zaprasza od 4 do 7 czerwca na jedne z największych międzynarodowych zawodów w ujeżdżeniu w Polsce. W wydarzeniu udział weźmie około 110 par sportowych z 14 krajów. Na trzech arenach rywalizować będą czołowi zawodnicy krajowi i zagraniczni, w tym uczestnicy konkursów Grand Prix, zawodnicy walczący o kwalifikacje do Mistrzostw Europy oraz reprezentanci krajów ubiegających się o kwalifikacje do Igrzysk Azjatyckich. Zapraszamy wszystkich miłośników koni i sportu do wspólnego przeżywania emocji na najwyższym poziomie. Rancho Gościszów, Nowogrodziec koło Bolesławca. Wstęp wolny.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.
7: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Muzyczne radio.
1: Paweł Stasiak, tu nazwę solo, ocean codzienności. Numer już ma kilka ładnych lat, ale brzmi znakomicie. Codzienność dzisiaj nas pewnie dopadła w słabym momencie. To znaczy albo przed długim weekendem, albo w trakcie, do tego jeszcze opady deszczu, pochmurno, brak słońca. Też deszcz potrzebny. Po raz kolejny powtarzam ten truizm. Nie ma się co denerwować. Jutro będzie więcej słońca, więcej przejaśnień i raczej czwartek, ten świąteczny, zapowiada się całkiem ładnie a propos aury. Opady deszczu mają pojawić się ponownie z czwartku na piątek i ma padać w pierwszej połowie dnia rano, głównie na południu regionu, chociaż też nie tylko. Później sobota, niedziela znów ze zmienną pogodą, ale więcej słońca i dużo, dużo, dużo mniej deszczu. Dzisiaj niestety w wielu regionach Dolnego Śląska pochmurno przez cały dzień z mniejszymi i większymi opadami deszczu, głównie na ścianie zachodniej i w południowo-zachodniej części regionu. Więcej o tym przed raportem regionalnym, który zaplanowaliśmy na 10.30. Wracamy do muzyki. Diplo przed nami. Leon jeszcze będzie po polsku Vixen ze starą duszą. Muzyczne radio w środę.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Piotruś Szliwa ze Złotoryi ma 6 lat i cierpi z powodu groźnej choroby, jaką jest postępujący zanik mięśni. Rodzice czynią wszystko, co w ich mocy, by ratować synka. Zapewnili mu terapię wspomagającą i ukierunkowaną rehabilitację. Mimo to chłopczyk z dnia na dzień traci siły i radość życia. Szczęśliwie w Stanach Zjednoczonych dostępna jest skuteczna terapia genowa, zwana najdroższym lekiem świata. Może ona powstrzymać chorobę i uratować dziecko. Niestety koszt leczenia wynosi około 15 milionów złotych. Dzięki ofiarności społeczeństwa dotychczas zebrano około 3 milionów. Brakuje około 13 milionów. Do ludzi wielkich serc rodzice Piotrusia kierują prośbę o liczny udział w zbiórce. Podaję adres do wpłat. siepomaga.pl/Piotrus/Szliwa. siepomaga.pl/Piotrus/Szliwa. Telefon 691 993 874. 691 993 874.
0: Reklama.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
3: Po reklamie.
4: 10:30.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
4: Pochmurno na Dolnym Śląsku, do tego w wielu miejscach pada deszcz, ale nie wszędzie. Zdarzają się takie miejsca na wschodzie, między innymi teraz Strzelin, okolice, gdzie świeci słońce. Więcej deszczu na zachodniej ścianie i w południowo-zachodniej części Dolnego Śląska. Troszkę chłodniej niż wczoraj.
5: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
6: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Na nizinnych terenach, m.in. Wrocław, okolice, będzie 20 stopni Celsjusza, ale w kotlinach górskich przez cały dzień temperatura nie przekroczy m.in. w Jeleniej Górze i okolicach 14-15 stopni Celsjusza. Czas na kolejny raport regionalny i Anna Tarkota.
7: KGHM Polska Miedź S.A. otworzył w Bolesławcu drugą pracownię w ramach programu KGHM Lab. To nowoczesnie wyposażona przestrzeń do nauki chemii i fizyki, przygotowana z myślą o rozwijaniu praktycznych umiejętności uczniów. Laboratorium powstało w pierwszym liceum ogólnokształcącym, szkole cenionej za wysoki poziom nauczania i bardzo dobre wyniki edukacyjne. Inicjatywa jest częścią pilotażowego projektu edukacyjnego Polskiej Miedzi, którego celem jest wzmocnienie jakości kształcenia nauk ścisłych na Dolnym Śląsku.
8: Nowoczesne laboratorium wyposażono m.in. w specjalistyczne szkoły laboratoryjne, odczynniki chemiczne oraz system wirtualnej rzeczywistości, informuje Katarzyna Żak, wicedyrektorka drugiego LO.
9: Umożliwienie dostępu do środków dydaktycznych, do bezpiecznej pracowni, do pracowni, która spełnia wymagania XXI wieku, no to jest ogromnie ważna rzecz, zwłaszcza w edukacji licealnej. Wiadomo, że to później przekłada się na edukację na studiach. Jesteśmy przeszczęśliwi, że padło na nas, że KGHM postanowił nas dofinansować.
8: Modernizacja kosztowała około 150 tysięcy złotych i została w całości sfinansowana przez KGHM.
10: Artur Newecki, rzecznik prasowy KGHM. Jest to wyjątkowa i nowoczesna przestrzeń edukacyjna stworzona po to, aby młodzi ludzie mogli rozwijać swoje zainteresowania, zdobywać praktyczne umiejętności i lepiej przygotować się do wyzwań, jakie stoją przed nimi, gdy wkroczą w dorosłe życie i będą musieli konkurować na rynku pracy.
8: Jak podkreśla Tomasz Gabrysiak, starosta bolesławiecki, szkołę do programu wytypowano przede wszystkim na podstawie osiąganych wyników edukacyjnych.
11: Cieszę się bardzo, że jedna z największych firm w Polsce, KGHM Polska Miedź, zdecydowała się wesprzeć naszą szkołę, pierwsze liceum ogólnokształcące w Bolesławcu. To jest szkoła, która ma wyjątkowo dobre wyniki w nauczaniu. Przypominam, od dawna 100% zdawalność matur i myślę, że to zostało docenione.
8: Z nowego wyposażenia cieszą się nauczyciele chemii oraz uczniowie klas biologiczno-chemicznych.
12: Monika Szopa, nauczyciel chemii. Na pewno dostaliśmy Empiriusza. To jest takie wirtualne laboratorium z goglami VR. Dużo odczynników zakupiliśmy, dużo sprzętu, znaczy szkła laboratoryjnego.
8: Jak Ci się podoba pracownia?
13: Bardzo fajne, na pewno jest duże zaopatrzenie i będziemy mogli robić bardziej zaawansowane różnego rodzaju eksperymenty.
8: Czy to jest tak, że będziecie mogli robić eksperymenty, które do tej pory były niemożliwe do przeprowadzenia?
13: No na pewno to, że mamy nowy sprzęt i też jest to lepsze wyposażenie, no to mamy więcej okazji do rozwoju i dzięki temu możemy robić więcej eksperymentów i te bardziej zaawansowane też.
8: Bolesławiec Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
7: Przed nami Kwistonalia 2026 w Gryfowie Śląskim. To będzie prawdziwe święto dla miłośników sportu, historii i dobrej zabawy. Na 4 dni Gryfów Śląski zamieni się w stolicę dobrej rozrywki, mówi Daniel Koko, burmistrz miasta.
14: Najważniejszy taki punkt kulminacyjny to sobota 6 i niedziela 7 czerwca. Będzie się działo. W sobotni poranek Cross Gryfitów 2026. Wyjątkowe wydarzenie sportowe. Przed naszymi uczestnikami kolejne emocjonujące trasy biegowe i rowerowe prowadzące przez malownicze okolice jeziora Złotnickiego i Leśniańskiego oraz całego Pogórza Izerskiego. Informacja o zapisach znajdziecie na profilu facebookowym.com Cross Gryfitów. Chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich mieszkańców i nie tylko mieszkańców do udziału w kwisonariowej paradzie, która przejdzie ulicami naszego pięknego miasta. Startujemy o godzinie 17.10 spod Szkoły Podstawowej numer 2, by wspólnie przejść na Gryfowski Rynek, gdzie odbędzie się historyczna scenka, brama nawiązująca do dziejów naszego miasta. Po przedstawieniu parady ruszymy na bulwar nad Kwisą. Będzie oficjalne otwarcie kwisonariów 2026. Stwórzmy razem cudowną atmosferę tegorocznych kwisonariów.
7: Tegoroczne kwisonaria to także koncerty gwiazd. W sobotę na scenie ustawionej na bulwarze nad Kwisą zagra raper, kubańczyk i modelki. Natomiast w niedzielę na zakończenie Święta Gryfowa Śląskiego wystąpi legendarna grupa Lombard, a Janusz Łuczek z zespołem zaprezentuje nieśmiertelne przeboje, m.in. Zbigniewa Wodeckiego.
6: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
7: Na koniec apel policji. Trwają poszukiwania mieszkanki Podgórzyna. O szczegółach Beata Sosulska-Baran, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.
3: Zaginęła Wioleta Krzaczkowska. Prosimy o pomoc w poszukiwaniach. Każda informacja, nawet z pozoru błaha, może okazać się kluczowa w odnalezieniu zaginionej. Kobieta ma 47 lat, ma 164 cm wzrostu, szczupłej budowy ciała, ciemny brąz, prawie czarne włosy, oczy szare, znakami szczególnymi na prawym obojczyku znamię koloru fioletowego. W chwili zaginięcia ubrana była w bluzę polarową koloru granatowego, spodnie górskie koloru czarnego, plecak górski jasnozielony. Wyposażenie wskazuje na to, że mogła udać się na szlak górski w rejonie Karkonoszy. Ktokolwiek widział Wioletę Krzaczkowską lub posiada jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca jej pobytu, proszony jest o pilny kontakt z najbliższą jednostką policji lub pod ogólnokrajowym numerem alarmowym 112.
7: Dziękuję za uwagę. W naszych przedpołudniowych raportach regionalnych to wszystkie informacje. Zapraszamy na popołudniowe doniesienia.
6: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
15: Siemanko, mówi Sibul, a wy właśnie słuchacie muzycznego radia. Tutaj naprawdę kochają muzykę.

0: Ogłoszenie płatne.
1: Giełda płyt winylowych i CD już w najbliższy weekend, 5-6 czerwca, Galeria Nowy Rynek w Jeleniej Górze. Zapraszamy w godzinach od 10 do 21. Najbliższy piątek i sobota, giełda płyt winylowych i CD w Galerii Nowy Rynek w Jeleniej Górze.
0: Ogłoszenie płatne. Reklama.
2: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Lesznie i we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz. Szukasz spokojnej pracy za kierownicą? Mamy coś dla Ciebie. Zatrudnimy kierowców do lokalnego transportu kontenerów. Praca tylko 9 godzin dziennie. Bez dalekich tras i bez nocowania w kabinie. Co ważne, zapraszamy również emerytów. Jeśli masz prawo jazdy i chcesz dorobić lub zmienić pracę, zadzwoń. 453 673 318. Lokalna praca. Stałe godziny. Pewne zatrudnienie.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych, granity i slushy, Silvercrest. Aż 200 zł taniej, 699 zł. Najniższa cena z 30 dni, 899 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Muzyczne radio.

Ależ piękny numer, to nasz dzisiejszy hit, typ Kygo, Dan Tamiński, dawno niesłyszany, a tego pana pamiętamy z wielkiego hitu Avicii'ego. Heaven on your mind, dzisiaj u nas co godzinę. Za 13 minut minie godzina 11.

0: emocja. Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
1: Autopromocja. Reklama.

0: Najlepszy serwis w okolicy.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 11:00.
2: Czas na wiadomości.
4: Koniec redukowania punktów za poważne wykroczenia drogowe. Upalnie, ale i deszczowo, taka pogoda w długi weekend. Wieczorem towarzyskie starcie piłkarskie Polska-Nigeria. Marcin Krzemiński. Od dziś kierowcy nie mogą już redukować liczby punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia drogowe. Nadal będzie można raz na pół roku wziąć udział w płatnym szkoleniu i zmniejszyć liczbę punktów o 6, ale są znaczne ograniczenia. Agnieszka Wynarska.
5: Chodzi o poważne wykroczenia zagrożone też największą liczbą punktów karnych, mówi podkomisarz Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
6: Na przykład rażące przekroczenie prędkości, bądź też nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, to tych punktów już nie będzie mógł zredukować, te punkty będą zablokowane. Będzie można sobie raz na pół roku zredukować punkty na przykład za jakieś drobniejsze wykroczenia typu nieprawidłowe parkowanie.
5: Nowe przepisy zaostrzają też kary za drift i nielegalne wyścigi. Za driftowanie lub jazdę na tylnym kole jest 10 punktów karnych, a jeżeli dojdzie do kolizji, policjant może doliczyć dodatkowe 12 punktów.
4: Przypomnę, że także od dziś dzieci do 16 roku życia mają obowiązek jazdy w kasku na rowerze i hulajnodze elektrycznej. Zaostrzenie relacji między Ukrainą i Polską nie przynosi korzyści ani Ukraińcom, ani Polakom. Nie wolno nakręcać spirali nienawiści, gdy wisi nad nami zagrożenie ze strony odwiecznego wroga Rosji, oświadczył minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sybicha. Przypomniał, że w ciągu ostatnich 2 lat nasze dwa kraje prowadziły konstruktywny dialog na sporne tematy historyczne. Odblokowane zostały ekshumacje i odbyły się ponowne pochówki ofiar. Sybicha odniósł się w ten sposób do tego, co ostatnio dzieje się na linii Warszawa-Kijów. Polskie władze potępiają nazwanie ukraińskiej jednostki imieniem UPA i zastanawiają się nad odebraniem Wołodymirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Dobra wiadomość, długi czerwcowy weekend będzie generalnie ciepły, a miejscami wręcz upalny. Zła, będzie często padać. Takie są prognozy na najbliższe dni. Temperatura będzie się miejscami zbliżać nawet do 30 stopni, ale wszędzie, zwłaszcza popołudniami, mogą się pojawić burze.
7: Szczególnie w centrum, na południu oraz we wschodniej połowie kraju. Miejscami mogą im towarzyszyć intensywne opady deszczu, grad i porwisty wiatr.
4: Mówi synoptyk Agnieszka Prasek. To miało być przetarcie przed mundialem, ale został mecz na otarcie łez. Wieczorem piłkarski pojedynek naszej kadry, która zmierzy się towarzysko z Nigerią. Polacy, jak wiadomo, na ruszające w przyszłym tygodniu Mistrzostwa Świata nie jadą, więc dzisiejsze spotkanie będzie okazją do sprawdzenia nowych graczy. O czym więcej Mateusz Stanicki.
8: Selekcjoner Jan Urban zapowiedział, że choć na murawie Stadionu Narodowego zobaczymy w wyjściowej jedenastce podstawowych graczy kadry, takich jak Robert Lewandowski czy Piotr Zieliński, to jednak nie zabraknie też zmienników. Na swoją szansę czeka m.in. wybrany najlepszym napastnikiem Ekstraklasy Karol Czubak, bo trener zdaje sobie sprawę, że czas poszukać następcy Lewandowskiego.
9: To będzie niemożliwe, żeby Roberta zastąpić, jeśli popatrzymy na ilość spotkań i ilość strzelonych bramek. Tacy goście się rodzą raz na nie wiadomo ile lat. I będzie bardzo, bardzo trudno.
4: Początek spotkania na Stadionie Narodowym o 20:45.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
10: Kochamy muzykę.
3: A właśnie już za moment zaczyna się w turnieju Roland Garros w Paryżu mecz o półfinał. Nasza zawodniczka, cudownie grająca do tej pory, czyli Maja Chwalińska, stanie naprzeciw rosyjskiej gwieździe Anny Kalińskiej. Początek meczu już za moment, będziemy go obserwować.
11: There was a king with magic hands. There was a crown and a touch of gold.

0: Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Chcesz bezpiecznie ulokować swoje pieniądze? Konto w banku Sparkasse to najlepsza oferta właśnie dla Ciebie. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
1: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To ważna wiadomość dla wszystkich właścicieli samochodów MG z Wałbrzycha i okolic. Ultima Auto uruchamia autoryzowany serwis MG. Od czerwca kierowcy tej marki zyskają dostęp do obsługi zgodnej ze standardem producenta. Oryginalne części, pełna autoryzacja i obsługa, której możesz zaufać. Wałbrzych, ulica Gałczyńskiego 4. Ultima Auto. Autoryzowany serwis MG w Wałbrzychu.
0: Po reklamie.
5: Muzyczne radio.
6: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Muzyczne radio.
1: Po takie perełki sięgamy, zresztą nie tylko w tym paśmie, ale najczęściej między 11 a 13 niezapomniane hity wszechczasów, w tym również polskie numery i oczywiście gramy muzykę z różnych dekad i z lat 80., 90., początku 2000., ale także sięgamy czasem po te starsze. A propos polskiej muzy, no to będzie wielki przebój, jeszcze w najbliższych minutach Róże Europy i Edwab, ale zanim to bardziej współczesne nam czasy, Pitbull, Ocean to Ocean, pierwszy set meczu Chwalińska-Kalińskaja, 1-1 póki co. Trzymamy mocno kciuki. Bardzo, bardzo mocno. 24 minuty po 11. Muzyczne radio w środę. 3 czerwca. Przed nami długi weekend. Mam nadzieję, że będzie udany.

0: Niezapomniane hity wszechczasów.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki konsumuję lubieżnie co wieczór w ciepłych dekoracjach pokoju.

0: Jak jedwa...
1: Autopromocja. Muzyczne radio. Z nami nie będziesz się nudzić.
2: Najlepsza selekcja premierowej muzyki
1: i ponadczasowych klasyków z całego świata. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to od Lewiatanie tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na Twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby Twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
2: Po reklamie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
2: Pogoda.
9: Dzisiaj zmiana absolutnie aury. W wielu miejscach, głównie na zachodzie, południowo, za południowym zachodzie Dolnego Śląska pada deszcz i te opady niestety będą się utrzymywać jeszcze w najbliższych godzinach. Po południu, wieczorem nie będą tak intensywne jak obecnie, ale jednak będzie siąpić. Na wschodzie więcej przejaśnień i rozpogodzeń, między innymi Wrocław i okolice, ale nie tylko. Wolne od deszczu, nawet tam za chmur wygląda słońce, także mamy taką aurę nie do końca jednoznaczną na całym Dolnym Śląsku. W tej chwili nawet jakieś przerwy w opadach w okolicach Dzierżoniowa, Wałbrzycha, Strzelina. No to właśnie na wschodzie mamy te większe przejaśnienia lub chwile bez deszczu.
2: Pogoda w górach.
9: A wracając jeszcze tylko do temperatur, to dzisiaj na nizinach w okolicach 20 stopni, maksymalnie 19-20, a w kotlinach górskich tylko 14-15. Odczuwalne temperatury mogą być niższe ze względu na wilgoć i silniejszy wiatr. I jeszcze szczytowe partie karkonoszy. Popatrzmy, temperatura na Śnieżce o 11 7 stopni Celsjusza. Słabe opady deszczu przelotne, więc oczywiście pochmurno. Wiatr 30 km na godzinę wieje z północy i on także dokłada się do tego, że te temperatury odczuwalne w górach będą dużo niższe i trzeba być przygotowanym na mokre szlaki, na opady deszczu i na chłodniejszy wiatr.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
2: Niezapomniane hity wszechczasów
1: w muzycznym radiu.

0: Żeby tylko nie zapeszyć. No ale dane są na chwilę obecną jednoznaczne. W pierwszym secie Maja Chwalińska prowadzi z Rosjanką 4-1 w gemach. To oby tak dalej, oby tak dalej.
1: Muzyczne radio. Ogłoszenie płatne.
0: Giełda płyt winylowych i CD już w najbliższy weekend 5 i 6 czerwca w Galerii Nowy Rynek w Jeleniej Górze. Zapraszamy w godzinach od 10 do 21. Najbliższy piątek i sobota. Giełda płyt winylowych i CD w Galerii Nowy Rynek w Jeleniej Górze.
1: Ogłoszenie płatne. Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
2: Ośrodek Jeździecki Rancho Gościszów zaprasza od 4 do 7 czerwca na jedne z największych międzynarodowych zawodów w ujeżdżeniu w Polsce. W wydarzeniu udział weźmie około 110 par sportowych z 14 krajów. Na trzech arenach rywalizować będą czołowi zawodnicy krajowi i zagraniczni, w tym uczestnicy konkursów Grand Prix, zawodnicy walczący o kwalifikacje do Mistrzostw Europy oraz reprezentanci krajów ubiegających się o kwalifikacje do Igrzysk Azjatyckich. Zapraszamy wszystkich miłośników koni i sportu do wspólnego przeżywania emocji na najwyższym poziomie. Rancho Gościszów, Nowogrodziec koło Bolesławca. Wstęp wolny.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro. Po reklamie.

mam tu ciebie, taki spokój. Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę.

0: Trudno milczeć, blisko zwycięstwa nasza zawodniczka w pierwszym secie, już się tak wydawało, ale jeszcze nie. 5-1 prowadzi pani Maja Chwalińska, ale jeszcze nie ma zamknięcia tego ostatniego gema na zwycięstwo w pierwszym secie. Jest przewaga Kalińskiej, no i 5-1 dla Maji Chwalińskiej. No, trzymamy dalej kciuki, nawet jeżeli będzie kolejny gem, no to przewaga jest jeszcze taka dosyć spora, więc nie mamy się chyba za bardzo co martwić. Za 13 minut 12, póki co.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Kaigo Dantymiński, czyli człowiek, który kiedyś zaśpiewał u Avicii'ego i to był wielki, wielki przebój. Ten numer chyba też będzie bardzo dużym hitem. Jest znakomity. Heaven on Your Mind.

0: W tenisie, tak jak w każdej innej dyscyplinie sportu, nie wszystko jest tak prosto i łatwo, jakby się chciało. No był już serwis naszej zawodniczki na zakończenie pierwszego seta, ale niestety nie udało się. Przeciwniczka wygrała, jest 5-2 i serwuje Rosjanka. Trzymajmy mocno kciuki.
1: Niezapomniane hity wszechczasów. W muzycznym radiu.

0: Och, nie będę denerwował i was, i siebie, i może rzeczywiście nie tak często komentarze z kortu Roland Garros, jednego, tego głównego. Było 5-1 dla Maji Chwalińskiej, a zrobiło się 5-3. I cóż, niestety chyba nawet teraz 5-4. Czyli ta przewaga Maji Chwalińskiej szybko topnieje i jeszcze wszystko jest możliwe. Ach, ten sport. No to lepiej posłuchajmy muzyki.
1: Muzyczne radio. Niezapomniane hity wszechczasów.

0: Reklama. Bad Element Polska. Lider w produkcji modułów łazienkowych poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 25 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215. 795 135 215.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%. RRSO 0%.
0: Zaprasza Paralusz. Autoryzowany złoty dealer Husqvarna. Bolesławiec, Zgorzelec i Jelenia Góra Maciejowa. Sprawdź na www.paralusz.pl.
2: Wielki festiwal muzyczny w Rokitkach.

0: Jestem Wolny zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 12.
2: Czas na wiadomości.
4: Obowiązkowe kaski od dziś dla dzieci i młodzieży na hulajnogach. Ukraina uderzyła dronami w Petersburg tuż przed ekonomicznym forum. Dziś po południu blokada Zakopianki sparaliżuje wyjazd z Krakowa na Podhale. Agnieszka Trojanowska-Bis. Od dziś młodzież do 16 roku życia może jeździć na hulajnogach elektrycznych wyłącznie w kaskach. Przepisy obejmą też dzieci do 7 roku życia przewożone rowerem, by egzekwować nowe prawo i sprawdzać, czy kaski na głowach dzieci są. Policja ma pojawiać się teraz częściej na miejskich placach i w okolicach szkół. Młodzież zapewnia, że rozumie nowe przepisy.
5: Żeby być bezpiecznym, bardziej jest się dojrzałym i się wie, co się robi bardziej.
6: Nasi bliscy się poturbowali, tak można powiedzieć, na takich wyczynach.
5: Zdarzało się wcześniej czasem. Jak zaczął być ten szum na to jeżdżenie w kasku, to wtedy dopiero zacząłem.
4: Za brak kasku dziecka pouczanie i mandaty dostawać będą opiekunowie. Ukraińskie drony uderzyły w obiekty energetyczne i wojskowe w Petersburgu. Ukraińcy przekazali, że zaatakowali m.in. terminal naftowy oddalony o ponad 1000 kilometrów od granicy z Ukrainą. To odwet za ostatni zmasowany rosyjski atak na Ukrainę, w którym zginęło ponad 20 osób. Uderzenie w Petersburg jest wizerunkowym policzkiem dla Putina. Dziś rusza tam Międzynarodowe Forum Ekonomiczne. Kolejni właściciele samochodów zgłaszają od rana do policji w Poznaniu uszkodzenie pojazdów, do których doszło w nocy lub nad ranem, mówi podkomisarz Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
7: Do tej pory odnotowaliśmy takie zdarzenia na kilku dzielnicach. To Stare Miasto, Wilda czy poznańskie Jeżyce. Jak ustalili policjanci, sprawca idąc z ulicami miasta uszkadzał karoserię zaparkowanych samochodów poprzez rysowanie znaków, liczb, krzyżyków czy też napisów. Stawiał on doniczki na autach, kamienie czy też posypywał piachem dachy.
4: Policjanci zabezpieczyli monitoringi, by wytypować podejrzanego i go zatrzymać. Docierają także do kolejnych pokrzywdzonych, których może być nawet kilkudziesięciu. To może być trudny początek długiego weekendu dla przejeżdżających przez Zakopiankę i Kraków. Zanim na dobre się rozpocznie, kierowcy wyjeżdżający z miasta mogą utknąć w korkach. To dlatego, że przeciwnicy budowy trasy S7 Kraków-Myślenice zapowiedzieli protesty na głównych trasach wylotowych z miasta, o czym Katarzyna Mynaczek.
8: Dzień nie jest przypadkowy. Chodzi o to, żeby przysporzyć kierowcom trudności w czasie dużego ruchu. Od godziny 16 protestujący blokować będą 3 miejsca. Mają pojawić się na ulicy Wielickiej na zjeździe z autostrady A4 w kierunku Wieliczki, na ulicy Zakopiańskiej przy zjeździe z A4 w kierunku Myślenic i na Zakopiance w Gaju. Organizatorzy w ten sposób pokazać chcą swój sprzeciw wobec planowanego przebiegu nowej ekspresówki, z którym nie zgadza się żadna z podkrakowskich gmin, między innymi gmina Skawina.
4: Akcja zbiega się z początkiem wyjazdów na długi weekend, dlatego kierowcy powinni spodziewać się utrudnień i wydłużonego czasu przejazdu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla 9 województw na terenie południowej i zachodniej Polski. Już za godzinę o 13:00 zagrzmieć może w województwie opolskim.

0: i Śląskim oraz części zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego. Z kolei dla małopolskiego i podkarpackiego oraz części świętokrzyskiego ostrzeżenia przed burzami zaczną obowiązywać za 2 godziny. To alerty pierwszego stopnia w 3-stopniowej skali.
1: To były wiadomości.
2: Muzyczne radio.
1: Niezapomniane hity wszechczasów.

0: Reklama.
1: Masz fotowoltaikę i problemy z wysokim napięciem? Zadzwoń do firmy Fotowoltaika Ryszard Zych. Wymienimy twój falownik na hybrydowy z magazynem energii z dofinansowaniem do 50% kosztów inwestycji. Nie masz fotowoltaiki, magazynu energii ani pompy ciepła? Skontaktuj się z nami po indywidualnie dopasowane rozwiązania w najlepszych cenach i finansowaniu. Fotowoltaika Ryszard Zych. Ponad 20 lat doświadczenia na rynku. Telefon 790 790 225. Produkuj myślnik prąd.pl.
2: Szukasz spokojnej pracy za kierownicą? Mamy coś dla Ciebie. Zatrudnimy kierowców do lokalnego transportu kontenerów. Praca tylko 9 godzin dziennie. Bez dalekich tras i bez nocowania w kabinie. Co ważne, zapraszamy również emerytów. Jeśli masz prawo jazdy i chcesz dorobić lub zmienić pracę, zadzwoń. 453 673 318. Lokalna praca. Stałe godziny. Pewne zatrudnienie. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: To, co wydawało się proste, niestety stało się ultra trudne. Przy prowadzeniu 5-1 mamy 6-6, czyli tiebreak, w którym prowadzi Kalińska. Ja 3-2 z Mają Chwalińską. No ale to już jest tenis na bardzo wysokim poziomie i nikt nie mówił, że było łatwo, chociaż tak się zapowiadało na początkach tego pierwszego seta. No jeszcze nie wszystko stracone, absolutnie. Mecz trwa. A my wracamy do muzyki.
1: Muzyczne radio. Niezapomniane hity wszechczasów.
0: Polski Wielki Przebój grupy Lombard. Nasz ostatni taniec. Grupa Lombard w najbliższą niedzielę 7 czerwca wystąpi na Kwisonaliach w Gryfowie Śląskim. No to kto może, zapraszamy. Oczywiście nie tylko w niedzielę, ale również w sobotę. Dużo fajnych imprez, także sportowych. Na gwiazdy to niedzielna Lombard, a sobotnia Kubańczyki i modelki.

0: Cóż za horror. Ta dziewczyna jest niesamowita. Wyszarpała zwycięstwo w pierwszym secie z Rosjanką. Maja Kwalińska triumfuje w pierwszym secie. Po tiebreaku wygrała 7-6 z Anną Kalińską. To był roller coaster. Wydawało się, że łatwe zwycięstwo, 5-1 prowadzenie, później zrobiło się 5-5, 6-5, 6-6, no i w końcu w tiebreaku pani Maja zrobiła rzecz no nieprawdopodobną. Połowa sukcesu, no to trzymamy dalej kciuki.
1: Niezapomniane hity wszechczasów
2: w muzycznym radiu.
3: Hej, DSO!

0: Nie ma co się śpieszyć, powoli do celu. 12.30, w połowie tej godziny naszym celem jest raport regionalny. Startujemy już za chwilę.
1: Reklama.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Burmistrz gminy i miasta Gryfów Śląski zaprasza na Quizonalia 2026. W sobotę 6 czerwca rozpoczynamy 15 biegiem gryfitów i paradą ulicami miasta. Huczne otwarcie o 19:00. W strefie koncertowej wystąpią Kubańczyk.

0: MTB. Gotowanie na wielkiej patelni, Janusz Łuczak z zespołem oraz koncert z okazji 45-lecia zespołu Lombard. Patronat Muzyczne Radio.
1: Zapraszam, Daniel Koko, burmistrz gminy i miasta Gryfów Śląski.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: W niektórych miejscach Dolnego Śląska sytuacja się zmieniła, czyli tam, gdzie było więcej przejaśnień oraz pogodzeń, teraz chmury i opady deszczu, już niemalże mniejsze, większe na całym Dolnym Śląsku. Ta strefa opadów napływa z południa, południowego wschodu. Temperatury na nizinach 18-20 stopni, ale w kotlinach górskich zdecydowanie chłodniej, 14-15 stopni. Do końca dnia pochmurno z opadami deszczu, dopiero w nocy zacznie się wypagadzać. Jutro więcej słońca i niewiele opadów albo w ogóle.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
4: Jutro w czwartek te opady są zapowiadane na późny wieczór i na noc. Czas na raport regionalny, Anna Tarkota.
5: Na Dolnym Śląsku ruszyła kampania informacyjna Wspólnie dla bezpieczeństwa, agregaty prądotwórcze w sytuacjach kryzysowych. Celem inicjatywy jest przybliżenie zarówno mieszkańcom, jak i przedstawicielom samorządów, jak właściwie korzystać z agregatów w domach czy instytucjach. Spotkanie zorganizowane w siedzibie KPN w Jeleniej Górze cieszyło się dużym zainteresowaniem, mówi prezydent miasta Jerzy Łużniak.
6: Jest ona potrzebna chociażby z tego względu, że po powodzi w 2024 roku zobaczyliśmy, jak niezbędne, jak potrzebne są nam zapasowe źródła zasilania i żeby bezpiecznie funkcjonować, żeby bezpiecznie było z obsługą tych urządzeń, po prostu musimy się tego nauczyć. I między innymi temu poświęcona konferencja.
7: Jako operator systemu dystrybucyjnego
8: Sebastian Kowalski, dyrektor do spraw majątku w Tauron Jelenia Góra.
7: Dbamy o to, aby nasi klienci, między innymi mieszkańcy Dolnego Śląska, między innymi mieszkańcy Jeleniej Góry, mieli zapewnioną tą dostawę w sposób bezprzerwowy, niezawodny. Widzimy też szczególny rozwój rezerwowych źródeł zasilania. W pełni to rozumiemy, że jednostki samorządu terytorialnego czy zwykli mieszkańcy starają się zabezpieczyć w sytuacjach kryzysowych, żeby nie zabrakło zasilania. I my również w swojej pracy codziennej używamy agregatów prądotwórczych i chcemy się podzielić ze wszystkimi naszymi doświadczeniami.
9: Jako Państwowa Straż Pożarna chcemy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo użytkowania agregatów.
8: Michał Jeremenko, zastępca komendanta Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze.
9: Dobór właściwego agregatu jest jednym z elementów, ale jego później dalsze prawidłowe użytkowanie i zagrożenia, które może nieść za sobą użytkowanie, takie jak zatrucia tlenkiem węgla, pożary podczas użytkowania takich agregatów są bardzo istotnym elementem. My agregaty użytkujemy na co dzień również, znamy zastosowanie, znamy możliwości agregatów, więc chcemy uświadomić użytkowników, że nie tylko dobór agregatu, nie tylko zakup, ale później dalsza prawidłowa eksploatacja.
5: Kampanię Wspólnie dla Bezpieczeństwa, agregaty prądotwórcze w sytuacjach kryzysowych prowadzą Tauron Dystrybucja z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim i Strażą Pożarną. Kolejne spotkanie odbędzie się w Legnicy.
0: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
5: A u nas w Wałbrzych, gdzie lokalnym zawodnikom, trenerom oraz działaczom sportowym z powiatu przyznano tegoroczne stypendia sportowe. W tym roku mniej osób, za to wyższa kwota. Szczegóły Jacek Zych.
10: Tak, wsparcie trafi do reprezentantów kilku dyscyplin i kategorii wiekowych, w tym dla osób niepełnosprawnych. Starosta powiatu wałbrzyskiego Leonard Górski podkreśla, że ponieważ celem programu jest realna pomoc w rozwoju kariery, a nie wypłacanie symbolicznych kwot, dlatego urzędnicy musieli w tym roku odrzucić część zgłoszeń z powodu ograniczonego budżetu.
11: Bo zależało nam na tym, żeby te nagrody i stypendia wynosiły trochę funduszy, a nie żeby to były tylko drobne jakieś kwoty i żeby w jakiś znaczący sposób mogły im pomóc w realizacji ich pasji i ich zainteresowań.
10: W tym roku do starostwa wpłynęła rekordowa liczba aplikacji od lokalnych klubów i stowarzyszeń. Nagrody przyznano 29 sportowcom, trenerom i działaczom.
12: Bardzo się przydają, bo wydatki są spore.
13: Zazwyczaj takie wydatki lecą na zawody, albo jakieś dodatkowe treningi.
12: Albo warsztaty, albo jakieś dodatkowe właśnie rzeczy.
13: To daje bardzo dużego kopa takiego i motywacji do dalszej pracy.
12: Taka motywacja, coś przyjemnego. innego na pewno.
10: A to Hania Małek i Julia Stochaj z grupy Tipi Toe przy Szkole Tańca Cortex, które w ubiegłym roku zajęły drugie miejsce na Mistrzostwach Świata Stage Dance w Budapeszcie. Na koniec warto dodać, że program stypendialny pokrywa się w tym roku z ogłoszonym w powiecie rokiem profilaktyki zdrowotnej. Comiesięczne przelewy będą trafiały na konta wyróżnionych sportowców przez kolejnych 12 miesięcy. Wałbrzych Jacek Zych, Muzyczne Radio.
5: Wierni wybudują 4 ołtarze eucharystyczne, dzieci przygotują koszyki z kwiatami, a na ulicach i w oknach zostaną wystawione religijne dekoracje. Już jutro katolicy obchodzić będą uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Boże Ciało. To jedno z najważniejszych świąt w Kościele Katolickim, podczas którego ulicami miast, miasteczek i wsi przechodzą procesje eucharystyczne.
2: W Legnicy Centralnej uroczystości rozpoczną się o godzinie 10:00 mszą świętą w katedrze pod przewodnictwem biskupa legnickiego Andrzeja Siemieniewskiego. Następnie wierni przejdą w procesji do 4 ołtarzy. Jak mówi proboszcz Legnickiej Katedry, ksiądz Robert Christman, w tym roku trasa została nieco zmieniona.
14: Pierwszy ołtarz, który przygotowuje katedra, będzie znajdował się na placu katedralnym. Wyjdziemy głównym wejściem katedry do pierwszego ołtarza, a potem przez Plac Słowiański i ulicę Powstańców Śląskich dojdziemy do parku. Tą ulicą przy parku zatrzymamy się na tej ulicy, tam będzie drugi ołtarz, który przygotowuje parafia świętego Jana Chrzciciela, ojca i franciszkanie. Następnie przejdziemy do ulicy Jordana i tam będzie trzeci ołtarz przygotowywany przez parafię świętego Jacka. Następnie ulicą Wrocławską i żołnierzy II Armii Wojska Polskiego przejdziemy do kościoła świętej Trójcy. Tam będzie czwarty, ostatni ołtarz przygotowany przez tamtejszą parafię i tam będzie zakończenie w tym roku procesji Bożego Ciała.
2: Boże Ciało jest publicznym wyznaniem wiary w obecności Jezusa Chrystusa w Eucharystii. Jak podkreśla ksiądz Christman, dla wiernych jest to nie tylko tradycja, ale przede wszystkim duchowe przeżycie.
14: Chcemy ogłosić całemu światu, że wierzymy, że w Najświętszym Sakramencie jest obecny, żywy, prawdziwy Jezus Chrystus, który pozostał z nami w Eucharystii. To jest nam też potrzebne dla podbudowania naszej wiary, że Bóg jest z nami, jest ciągle pośród nas.
2: Po modlitwie przy 4 ołtarzach uczestnicy procesji otrzymają błogosławieństwo dla siebie i całego miasta. Legnica, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
5: W tym raporcie to już wszystkie informacje. Dziękuję za uwagę i na kolejne doniesienia zapraszam w imieniu Beaty Nowickiej. Dobrego popołudnia.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
15: Hello Poland, my name is Ami from Buden and you are listening to Muzyczne Radio. They really love

0: Reklama.
1: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowy o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
2: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
3: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
4: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.
5: Niezapomniane hity wszechczasów
6: w muzycznym radiu.

0: Ćwierćfinał paryskiej imprezy w tenisie. Roland Garros, Maja Chwalińska, Anna Kalińska. No jest teoretycznie ok, ale już nic nie będę mówił, ani więcej komentował. W drugim secie pierwszy wygrany przez Maję Chwalińską. Nasza zawodniczka prowadzi, ale w pierwszym też wydawało się, że jest blisko, a później były emocje i niemalże horror.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: No to skupiamy się na muzie. Kygo, Dante Miński, dawno niesłyszany Heaven on Your Mind. Później Ed Sheeran i pani Anna Maria Jopek i już będą wiadomości o godzinie 13.00.

0: Reklama. Szukasz nowoczesnego ocieplenia dla Twojego domu? Firma Celuloza Dolny Śląsk ociepli Twoje poddasze, strop lub dom szkieletowy wdmuchiwaną wełną mineralną, drzewną lub celulozą. Zadzwoń 500 305 123 lub wejdź na www.123ocieplenia.pl.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 13.
3: Czas na wiadomości.
4: Planujący wakacyjne loty powinni już teraz kupować bilety. Rekordowa liczba cudzoziemców uzyskała niemieckie obywatelstwo. Zjazd zabytkowych pojazdów w Iławie już niebawem. Agnieszka Trojanowska, BIS. To ostatnie dni na zakupy w miarę tanich biletów lotniczych na wakacje, twierdzą eksperci, bo na razie spodziewanych mocnych podwyżek cen wynikających z bardzo drogiego paliwa lotniczego nie widać, zwłaszcza u przewoźników niskokosztowych. Póki co na wakacyjne loty po Europie można znaleźć sporo dość tanich biletów, bo po pierwsze przewoźnicy boją się przerzucać na pasażerów koszty drogiego paliwa, a po drugie na polskim rynku trwa właśnie wojna o pasażera, mówi Mariusz Piotrowski z serwisu Fly for Free.
5: Linie lotnicze muszą bardzo mocno stymulować ten popyt z uwagi na ogólną

0: Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł 94 grosze, benzyny 98 6,52, a oleju napędowego 6,40, ogłosił minister energii. Oznacza to, że ceny maksymalne benzyny będą niższe niż dziś, a cena diesla pozostanie bez zmian. Ukraina zaatakowała Petersburg. Drony uderzyły w obiekty energetyczne i wojskowe. Dziś rusza tam Międzynarodowe Forum Ekonomiczne, o czym Tomasz Orchowski.
1: Ukraińcy przekazali, że zaatakowali między innymi terminal naftowy w Petersburgu, oddalony o ponad 1000 kilometrów od granicy z Ukrainą. To odwet za ostatni zmasowany rosyjski atak na Ukrainę, w którym zginęło ponad 20 osób. Uderzenie na Petersburg jest wizerunkowym policzkiem dla Władimira Putina, bo dyktator bardzo chciałby pokazać, że rosyjska gospodarka ma się świetnie, tak jak zagraniczne inwestycje. Na forum po raz pierwszy od lat przyjechała amerykańska delegacja, są też przedsiębiorcy z Niemiec. W sumie Rosjanie zapowiadali udział około 20 tysięcy osób z ponad 100 krajów.
0: Rekordowa liczba cudzoziemców uzyskała niemieckie obywatelstwo w minionym roku. Niemcami w sensie prawnym zostało 332,5 tysiąca nowo przybyłych osób. Wśród nowych obywateli najliczniejsi byli Syryjczycy, a za nimi znaleźli się Turcy i Rosjanie. Pasjonaci zabytkowych samochodów i motocykli zjadą wkrótce do Iławy. Okazją będą legendy motoryzacji, które w tym roku zaplanowano na 21 czerwca. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną zabytkowe klasyki z wielu zakątków regionu. Będzie też konkurs na najciekawszy pojazd, mówi Lidia Miłosz, dyrektor Iławskiego Centrum Kultury.
2: Wydarzenie rozpocznie się piękną paradą, przejazdem przez miasto. Zapraszamy właścicieli legendarnych aut, zapraszamy również wystawców.
0: Uczestnicy imprezy mogą liczyć również na strefę gastronomiczną oraz wystawę zabytkowych pojazdów przed basenem miejskim. To właśnie tam organizatorzy przygotowują strefę dla publiczności.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls, 7 minut po godzinie 17.
1: Muzyczne radio.
0: 7 minut oczywiście po godzinie 13, ale są takie emocje, że aż można się pomylić nawet z godziną. Mamy to. Maja Chwalińska melduje się w półfinale French Open. Wygrała i to na dodatek dwa sety. Najpierw 7-6, a później 6-3. Gratulujemy. Emocje naprawdę wielkie i informujemy zmotoryzowanych, że mamy to. Udało się. Informujemy Was też, że jest środa, trzeci dzień czerwca, ale ta środa to taka trochę oszukana. Bardzo fajna środa. Takie środy lubimy, bo przed nami przecież długi weekend, na który już nie możemy się doczekać. Obecnie deszczowo na Dolnym Śląsku, ale nawet taka pogoda nie zepsuje tego humoru. Po pierwsze, mamy to, wygrała Maja Chwalińska, melduje się w French Open, a po drugie, zbliża się długi weekend.
1: Muzyczne radio. Na wiosnę. Reklama. Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane. Szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123.
2: Ośrodek Jeździecki Rancho Gościszów zaprasza od 4 do 7 czerwca na jedne z największych międzynarodowych zawodów w ujeżdżeniu w Polsce. W wydarzeniu udział weźmie około 110 par sportowych z 14 krajów. Na trzech arenach rywalizować będą czołowi zawodnicy krajowi i zagraniczni, w tym uczestnicy konkursów Grand Prix, zawodnicy walczący o kwalifikacje do Mistrzostw Europy oraz reprezentanci krajów ubiegających się o kwalifikacje do Igrzysk Azjatyckich. Zapraszamy wszystkich miłośników koni i sportu do wspólnego przeżywania emocji na najwyższym poziomie. Rancho Gościszów, Nowogrodziec koło Bolesławca. Wstęp wolny.
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację zielone w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
12: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej w Jeleniej Górze, Piastów w Rygnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami. Po reklamie.
1: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Muzyczne radio.
1: Duże dzieci to przebojowe nagranie za nami, a już za moment nasza piosenka dnia. My też teraz przypominamy oczywiście bardzo dobrą nowinę. Maja Chwalińska melduje się w półfinale French Open i tak można by było się zastanawiać, co można robić po takim wielkim sukcesie. To Maja dała znać, że po prostu planuję pójść spać lub obejrzeć jakiś serial. Takie to emocje pół Polski, albo nawet w zasadzie cała Polska jej kibicowała, a teraz przyszedł czas na odpoczynek. A my w Muzycznym Radiu przypominamy, że teraz przyszedł czas na naszą piosenkę dnia, a ta jest dziś naprawdę bardzo wciągająca, o czym już sami za moment się przekonacie. Robin Schulz, Better Times.
0: Muzyczne Radio. To jest nasza piosenka dnia.

Music News z nowościami i premierami, jakich całe mnóstwo przewija się przez muzyczne fale muzycznego radia. Dziś chcielibyśmy zwrócić Waszą baczną uwagę na najnowsze single od takich artystów jak The Avener, Yearbooks i Franklin. Tomek Dudkiewicz i Music News. Sprawdźcie szczegóły. 3210. Zaczynamy. Francuski producent The Avener łączy siły z ikoną muzyki house Ultra Nate w nowym singlu Starlight. Utwór inspirowany złotą erą disco i French Touch to energetyczna propozycja stworzona z myślą o klubach, festiwalach i wszystkich miejscach, w których muzyka łączy ludzi. Starlight jest hołdem dla dziedzictwa muzyki disco, house'u i francuskiej sceny elektronicznej, której przedstawiciele tacy jak choćby Daft Punk i Cassius wywarli ogromny wpływ na rozwój współczesnej muzyki tanecznej. Jednocześnie utwór pozostaje w pełni współczesny, łącząc elegancką produkcję, chwytliwe melodie i klubową energię charakterystyczną dla twórczości The Avenera. Nowy singiel niesie prosty, ale ponadczasowy przekaz zakorzeniony w kulturze disco. Muzyka ma łączyć ludzi, zachęcać do wspólnego przeżywania emocji i tworzyć przestrzeń do celebracji chwili. Dzięki współpracy z Ultra Nate Starlight staje się nie tylko klubowym hymnem, ale także spotkaniem dwóch pokoleń artystów, dla których parkiet taneczny pozostaje miejscem wolności, radości i wspólnoty. Dalej pozostajemy w temacie gorących premier. Babylon to najnowsza propozycja od Yearbooksa, w której duch lat 20. XX wieku spotyka się z nowoczesną elektroniczną produkcją. Efektem jest utwór pełen luzu, tanecznego groove'u i nostalgii, podanej w wyjątkowo współczesnej formie. W singlu Babylon Yearbooks przywołuje klimat letnich nocy, łącząc taneczną energię z płynnym, atmosferycznym groove'em. Numer niesie ze sobą naturalny luz, który idealnie pasuje do letnich festiwali i ciepłych nocy przeciągających się aż do świtu. Utwór łączy ducha nagrań z lat 20. XX wieku z nowoczesnym stylem produkcji charakterystycznym dla 2026 roku. Efektem jest brzmienie vintage, które okazuje się jednocześnie zaskakująco futurystyczne. Ciepłe tekstury, nostalgiczne elementy i współczesna elektroniczna produkcja naturalnie się tutaj przenikają, pokazując kolejne oblicze twórczości artysty. Za sprawą Babylon Yearbooks buduje klimat bez zbędnego komplikowania formy, wciągając słuchacza w swój świat już od pierwszych dźwięków. Music News. Teraz także muzyczna nówka, ale z naszego krajowego podwórka. Paznokcie z Pinteresta to najnowszy singiel Franklina i jednocześnie druga zapowiedź nadchodzącego albumu tego artysty. Utwór opowiada o zakochaniu w detalach, analogowych zdjęciach, kolorowych paznokciach i tych krótkich momentach, które na co dzień po prostu łatwo przeoczyć. Singiel osadzony jest w codziennym chaosie, spóźnionych pociągach, przypadkowych sytuacjach i relacji, która mimo całego zamieszania daje poczucie, że wszystko jest dokładnie na swoim miejscu. To nostalgiczna, ciepła historia o bliskości i uważności na drobne elementy, które budują emocje silniejsze niż wielkie deklaracje. Paznokcie z Pinteresta kontynuują kierunek zapowiedziany przez wcześniejsze wydawnictwa Franklina, jednocześnie odsłaniając bardziej intymną i subtelną stronę nadchodzącego materiału tego właśnie artysty. To jeszcze sprawdźmy kolejne premiery. David Vendetta, We Are The Light, Felix Kartal, Scream i Jonas Blue z nagraniem Girl. Na te nowości możecie liczyć, włączając muzyczne radio. Tomek Dudkiewicz i Music News. Dziękujemy, pozdrawiamy i znikamy.

0: Uwagi na gorąco.
1: Informacja od naszych czujnych słuchaczy, którzy są z nami obecni na Zelo. DK5 między Kaczorowem a Radomierzem, tam doszło do wypadku. Zderzyła się osobówka z autobusem. Służby już jadą na miejsce.
0: Drogi na gorąco. Najszybsze informacje z dolnośląskich tras. Od Was, dla Was. Zostań naszym infokierowcą. Dzwoń i mów. Rób radio razem z nami. 75-76-46-646. Drogi na gorąco.
2: Reklama. Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowy o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510-803-054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
3: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi Twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
4: Zaprasza Paralusz, autoryzowany złoty dealer Husqvarna, Bolesławiec, Zgorzelec i Jelenia Góra Maciejowa. Sprawdź na www.paralusz.pl.
5: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj baśniowy weekend w Zamku Kliczków. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego zależy Ci na spędzeniu weekendu w Zamku Kliczków? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich. Na miejscu basen, spa, galeria sztuki, jazda konna i zwiedzanie zamku. Wypoczywaj aktywnie. www.kliczków.com.pl. Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
1: Długi weekend już powoli się rozpoczyna, a na Dolnym Śląsku zapowiada się on dość pochmurnie i deszczowo. Obecnie opady deszczu towarzyszą na terenie całego Dolnego Śląska i tak ma być niestety już do końca środy. A na termometrach zobaczymy dziś maksymalnie 17 stopni. Ciśnienie jest stabilne, wynosi 1009 hektopaskali, a jeżeli chodzi o jakość powietrza, ta jest bardzo dobra na terenie całego Dolnego Śląska.
7: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
8: Przebudowa drogi krajowej nr 94 i rozważania na temat wariantów nowego przebiegu trasy. Letnia organizacja ruchu wokół Jeziora Bystrzyckiego w Zagórzu Śląskim i apel policji.
9: Słuchacie raportu regionalnego.
8: Zapraszam na informacje. Przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej, miejscy Rajcy, spotkali się z dyrektorem Wrocławskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Spotkanie dotyczyło przebudowy drogi krajowej nr 94 i rozważania wariantów nowego przebiegu trasy.
10: Stanowisko gminy jest niezmienne. Jedynym racjonalnym i akceptowalnym rozwiązaniem jest wariant BW1, czyli poprowadzenie ruchu tranzytowego nowym śladem, poza obszarami zabudowanymi, przy jednoczesnym zachowaniu funkcjonalności obecnego przebiegu drogi krajowej nr 94 jako drogi lokalnej. To zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców, ograniczenie uciążliwości związanej z ruchem, szczególnie ciężarówek, i poprawa komfortu życia na terenach zamieszkałych. Pokazano szerszy kontekst społecznego i gospodarczego rozwoju gminy, rozrastania się miasta i okolicznych miejscowości, rozbudowy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej czy powstawania nowych osiedli mieszkaniowych. To kwestie, których projektanci spoza regionu mogą nie dostrzegać w pełnym wymiarze. Burmistrz przekazała również na ręce dyrektora kopię listy mieszkańców popierających działania gminy i wskazujących wariant BW1 jako jedyny akceptowalny. Znalazły się na niej podpisy ponad 1500 osób. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
8: Przenosimy się do Zagórza Śląskiego, gdzie wprowadzono letnią organizację ruchu wokół Jeziora Bystrzyckiego. Można je objechać tylko od strony Zagórza. Policja zapowiada kontrole i surowe kary dla osób łamiących przepisy. Więcej o tym w materiale Jacka Zycha.
6: Tak, na miejscu pojawią się dodatkowe patrole, które będą nawet odholowywać nieprawidłowo zaparkowane pojazdy. Sezon wakacyjny w Zagórzu Śląskim co rok wiąże się z dużym napływem turystów, a brak dostatecznej liczby miejsc parkingowych prowadzi do zatorów drogowych. Kierowcy zostawiają swoje samochody w miejscach objętych zakazem, co często uniemożliwia mijanie się pojazdów. O szczegółach problemu mówi aspirant sztabowy Tomasz Szczygielski, komendant komisariatu policji w Głuszycy.
11: Nie ma tam, że tak powiem, wyznaczonych dużych parkingów do parkingu. Poza dwoma wyznaczonymi parkingami jest brak przestrzeni parkingowej i z uwagi na okres wakacyjny i natłok przyjeżdżających pojazdów po prostu robią się zatory, a ludzie parkują po prostu w miejscach do tego nieprzeznaczonych, objętych zakazami parkowania.
6: Największy paraliż występuje w okolicach Tamy oraz Kładki nad Jeziorem, gdzie ruch turystyczny jest największy. Policja wysyła w rejon jeziora dodatkowe siły. Funkcjonariusze zazwyczaj ograniczają się do pouczeń, ale w rażących przypadkach wystawiają oczywiście mandaty karne.
11: W skrajnych przypadkach możliwość odholowania tego pojazdu na parking miejski w Wałbrzychu, co generuje poza mandatem karnym, ewentualnym skierowaniem wniosku do sądu, generuje również koszty dla kierującym związane z odholowaniem pojazdu i miejscem postojowym na parkingu.
6: Zdarzały się takie przypadki?
11: Zdarzają się dość często, że po prostu policjanci darwający miejsce nie mogą oczekiwać na każdego kierującego, a sytuacja wymaga, że tak powiem, drożności przejazdu, w związku z czym dochodzi często też również do odholowania pojazdów na parking.
6: Służby apelują do kierowców o zwracanie uwagi na nowe oznakowanie i niejeżdżenie na pamięć. Jak podkreślają policjanci, prawidłowe parkowanie jest konieczne choćby ze względu na codzienne funkcjonowanie mieszkających tam osób czy turystów wypoczywających nad jeziorem. Z Zagórza Śląskiego, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
8: I na koniec apel policji. Trwają poszukiwania mieszkańca Miłkowa. O szczegółach Beata Sosulska-Baran, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.
12: Komisariat Policji w Karpaczu prowadzi poszukiwania za zaginionym mieszkańcem Miłkowa. To Sławomir Krukowski, lat 37. Ma około 80 cm wzrostu, jest średniej budowy ciała, włosy ciemne blond, krótkie, z widocznymi zakolami. W chwili zaginięcia miał długie spodnie oraz jasną bluzę z kapturem zapinaną na zamek. 2 czerwca wyszedł ze szpitala. Istnieje realne, bezpośrednie zagrożenie dla jego zdrowia i życia. Ktokolwiek widział Sławomira Krukowskiego lub posiada jakiekolwiek informacje o miejscu jego pobytu, proszony jest o pilny kontakt na numer alarmowy 112 na terenie całego kraju.
8: Kolejne doniesienia z regionu o 14.30.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
13: Hello, this is Ify and you are listening to Muzyczne Radio, the real love music.

0: Reklama.
1: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czeka na Ciebie aż 11 kierunków, m.in. bezpieczeństwo wewnętrzne, dietetyka, filologia lub marketing. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź na kans.pl.
2: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
3: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
4: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Zaprasza Renault Perfecta w Lubaniu, ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
6: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
7: Po reklamie.
8: Wiosna.

0: Filip Lato bez słów.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Wracamy do bardzo energetycznego nagrania, nowości od norweskiego producenta Koigo, który tym razem do współpracy zaprosił wokalistę, którego doskonale znamy z hita, z wielkiego hitu Avicii'ego, Hey Brother. Dante Miński, bo o nim mowa, ponownie wraca do tych właśnie tanecznych dźwięków, do tych dance'owych propozycji. Heaven on Your Mind to najnowsza propozycja od Koigo.

0: Drogi na gorąco.
1: Wracamy na dolnośląskie drogi, tym razem autostrada A4, 177 km w kierunku Opola. Tam ciężarówka się przewróciła, położyła się na drodze. Obecnie jeszcze można przejechać lewym pasem, ale być może już niedługo droga będzie zamknięta. Przypominamy, A4, 177 km w kierunku Opola.
0: Drogi na gorąco.

sama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz. Wielki festiwal muzyczny w Rokitkach.

0: Jestem Wolny zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 14.
2: Czas na wiadomości.
3: Maja Chwalińska wygrała i jest już w półfinale w Paryżu. Na drogach więcej patroli policji. Dziś rozpoczyna się długi weekend. IMGW ostrzega przed burzami i gwałtownymi wzrostami stanu wód. Agnieszka Trojanowska-Bis. Maja Chwalińska wygrała z rosyjską tenisistką Anną Kalińską w ćwierćfinale wielkoszlemowego French Open. Polka rozegrała zacięty mecz, w którym cały czas jednak prowadziła. Ostateczny wynik to 7-6, 6-3. To największy sukces w dotychczasowej karierze 24-letniej Polki. Chwalińska w półfinale spotka się z liderką światowego rankingu Białorusinką Aryną Sabalenką albo Rosjanką Dianą Schneider. Rozpoczyna się długi weekend, dlatego na drogach można spodziewać się dużego ruchu, a także większej liczby policyjnych patroli. Funkcjonariusze będą sprawdzać trzeźwość kierowców, a także czy jeżdżą oni zgodnie z przepisami, zapowiada podkomisarz Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
4: Prędkość jest takim głównym grzechem kierowców. Pamiętajmy, że jeżeli jest ładna pogoda, jeżeli świeci słońce, to wcale nie oznacza, że jest bezpiecznie. Paradoksalnie, im jest lepsza pogoda, tym mamy bardziej niebezpieczne wypadki drogowe.
3: Intensywne działania policji na drogach mają potrwać do poniedziałku. O przyszłość szpitala w Lesku wciąż walczą mieszkańcy Bieszczadów. Ubiegłotygodniowy protest w Warszawie z tradycyjnym wozem taborowym pod Sejmem dał nam nadzieję, mówi prezes Ruchu Społecznego Obrony Szpitala w Lesku Duszan Augustyn.
5: To nie jest tak, że wróciliśmy bez niczego, bo odbyliśmy dziesiątki rozmów z różnymi posłami. Wielu zaoferowało pomoc. Spotkaliśmy się też z wiceminister Kęcką, która powiedziała, że

0: dzieckiem przed mundialem. Polska jednak nie awansowała, dlatego dziś wieczorem nasza piłkarska kadra zmierzy się tylko dla treningu towarzysko z Nigerią. To okazja do sprawdzenia nowych graczy, o czym więcej Mateusz Stanicki.
1: Selekcjoner Jan Urban zapowiedział, że choć na murawie Stadionu Narodowego zobaczymy w wyjściowej jedenastce podstawowych graczy kadry, takich jak Robert Lewandowski czy Piotr Zieliński, to jednak nie zabraknie też zmienników.
2: To są mecze sparingowe i właśnie teraz jak niekiedy. No próbować różnych rzeczy, dawać szansę zawodnikom.
1: Na swoją szansę czeka m.in. wybrany najlepszym napastnikiem Ekstraklasy Karol Czubak, bo trener zdaje sobie sprawę, że czas poszukać następcy Lewandowskiego.
2: To będzie niemożliwe, żeby Roberta zastąpić, jeśli popatrzymy na ilość spotkań i ilość strzelonych bramek. Tacy goście się rodzą raz na nie wiadomo ile lat i będzie bardzo, bardzo trudno.
1: Początek dzisiejszego meczu Polska-Nigeria o godzinie 20:45 na Stadionie Narodowym w Warszawie.
0: Polacy, jak wiadomo, naruszające w przyszłym tygodniu Mistrzostwa Świata nie jadą. A polski sport i tak dziś ma powody do radości. Przypomnę, w tenisie mamy sukces. Maja Chwalińska wygrała z rosyjską tenisistką Anną Kalińską w ćwierćfinale wielkoszlomowego French Open.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Pitbull i Celebrate. Już niedługo będzie można celebrować, właśnie tak jak śpiewał Pitbull, długi weekend. No a jak długi weekend, to też duży ruch na drogach. Do tego aura dość niesprzyjająca, jest deszczowo, miejscami ślisko.
1: Drogi na gorąco.
0: Przypominamy, A4, 177 km w kierunku Opola, tam przewróciła się ciężarówka. DK5 tam...

0: DK5 Kaczorów Radomierz. Tam doszło do zderzenia autobusu z autem osobowym. Obecnie droga jest całkowicie zamknięta dla obu kierunków. I jeszcze Siedlęcin, ulica Lwówecka. Tam samochód osobowy wypadł z drogi. Jedna osoba jest poszkodowana. Służby już jadą na miejsce.
1: Drogi na gorąco. Najszybsze informacje z dolnośląskich tras. Od Was, dla Was. Zostań naszym infokierowcą. Dzwoń i mów. Rób radio razem z nami. 75-76-46-646. Drogi na gorąco.
2: Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609-983-957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
3: Ośrodek Jeździecki Rancho Gościszów zaprasza od 4 do 7 czerwca na jedne z największych międzynarodowych zawodów w ujeżdżeniu w Polsce. W wydarzeniu udział weźmie około 110 par sportowych z 14 krajów. Na trzech arenach rywalizować będą czołowi zawodnicy krajowi i zagraniczni, w tym uczestnicy konkursów Grand Prix, zawodnicy walczący o kwalifikacje do Mistrzostw Europy oraz reprezentanci krajów ubiegających się o kwalifikacje do Igrzysk Azjatyckich. Zapraszamy wszystkich miłośników koni i sportu do wspólnego przeżywania emocji na najwyższym poziomie. Rancho Gościszów, Nowogrodziec koło Bolesławca. Wstęp wolny.
4: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Po reklamie.
1: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Muzyczne radio.
1: To jest nasza piosenka dnia.
2: Czas wrócić do nowości, którą na pewno z dnia na dzień będziemy coraz częściej polecać wam w muzycznym radiu. Robin Schulz i Barbs łączą siły i przedstawiają nagranie, które zostaje w głowie na długo. Poznajcie Better Times.

0: Starlight.
1: Starlight w Muzycznym Radiu. Już za moment Agnieszka Chylińska i Kiedyś do Ciebie wrócę. A my teraz na moment wracamy do dolnośląskich dróg DK5. Ta droga była zablokowana, ale już ruch tam przebiega sprawnie, już jest odblokowana. A już za moment u nas za 6 minut informujemy najnowszy raport regionalny, w którym na pewno odwiedzimy Szklarską Porębę i Szczawno-Zdrój. Koniecznie zostańcie z nami i teraz posłuchajcie Agnieszki Chylińskiej.
2: Muzyczne Radio.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
5: Piotruś Szliwa ze Złotoryi ma 6 lat i cierpi z powodu groźnej choroby, jaką jest postępujący zanik mięśni. Rodzice czynią wszystko, co w ich mocy, by ratować synka. Zapewnili mu terapię wspomagającą i ukierunkowaną rehabilitację. Mimo to chłopczyk z dnia na dzień traci siły i radość życia. Szczęśliwie w Stanach Zjednoczonych dostępna jest skuteczna terapia genowa, zwana najdroższym lekiem świata. Może ona powstrzymać chorobę i uratować dziecko. Niestety koszt leczenia wynosi około 15 milionów złotych. Dzięki ofiarności społeczeństwa dotychczas zebrano około 3 milionów. Brakuje około 13 milionów. Do ludzi wielkich serc rodzice Piotrusia kierują prośbę o liczny udział w zbiórce. Podaję adres do wpłat. siepomaga.pl/piotrus-szliwa siepomaga.pl/piotrus-szliwa Telefon 691-993-874 691-993-874
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
7: Szaro, buro i na dodatek deszczowo. Tak rozpoczynamy długi weekend na Dolnym Śląsku. Oprócz tego termometry wskażą dziś maksymalnie 17 stopni. Obecnie średnio w regionie wskazują 15 stopni. Jeżeli chodzi o jakość powietrza, ta bez zmian cały czas jest bardzo dobra, a ciśnienie cały czas jest stabilne. Wynosi 1009 hektopaskali.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
1: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
8: Multimedialne oznakowanie dostępności miejsc postojowych ma usprawnić ruch w Szklarskiej Porębie. 1000 zwolenników przyjedzie do Szczawna-Zdroju na krajowy czempionat w tańcu. I jubileusz dziesięciolecia kontrabasisty Krzysztofa Rogadzewicza. Zapraszam na informacje. Szklarska Poręba szykuje się do rozwiązania problemu parkowania. Multimedialne oznakowanie dostępności miejsc postojowych ma udostępnić ruch turystyczny w mieście. Dzięki temu systemowi kierowca, zanim do nas wjedzie, będzie wiedział, na których parkingach znajdzie wolne miejsce, mówi burmistrz miasta Paweł Popłoński i zachęca do korzystania z parkingu przy ulicy Turystycznej, gdzie znajduje się ponad setka miejsc postojowych.
9: Próbujemy zdobyć środki na to, aby w Szklarskiej Porębie zaczęło funkcjonować multimedialne oznakowanie dostępności parkingów. Natomiast parkingi są przygotowane, czekają na turystów. Mamy piękny, duży parking przy ulicy Turystycznej, który jest centrum miasta i on stanowi, no, że tak powiem, ogromną przestrzeń, którą można wykorzystywać, parkując w poprawny sposób pojazdy.
1: Słuchacie raportu regionalnego.
8: Teraz Szczawno-Zdrój, gdzie już za kilka dni zjedzie polska elita taneczna. Około 1000 zawodników powalczy tam o tytuły mistrzów Polski i przepustki na turnieje międzynarodowe. Impreza po raz kolejny zagości na terenie powiatu wałbrzyskiego. Materiał Jacka Zycha.
10: Tak, rzeczywiście w Szczawnie-Zdroju kończą się już przygotowania do organizacji Mistrzostw Polski w tańcu. Rywalizacja obejmie 8 formacji, w tym hip-hop, latino oraz jazz. Dla zawodników to szansa na zdobycie kwalifikacji do Mistrzostw Europy i Świata. Dla obserwatorów fantastyczne widowisko. Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji spodziewa się najwyższego poziomu sportowego.
11: Tak, to jest największa impreza taneczna w Polsce w około 8 formacjach. Do Szczawna-Zdroju przyjedzie około samych uczestników około 1000 najlepszych tancerzy z całego kraju. To już jest bodajże szósta nasza impreza taneczna na terenie Szczaw na Zdroju i na terenie oczywiście powiatu wałbrzyskiego, także więc cieszymy się, że ta współpraca z Polskim Związkiem Tańca jest dalej kontynuowana.
10: Powiedział Tomasz Durajczyk, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczawnie Zdroju. Tak duża liczba uczestników wymusza na organizatorach pewne ograniczenia. Wejście na teren obiektu będzie możliwe wyłącznie za zaproszeniami. Jak tłumaczą organizatorzy, ograniczenie liczby miejsc wynika ze specyfiki hali oraz obecności licznych ekip technicznych i trenerów.
11: Oprócz tego, że jest 1000 tancerzy, dodatkowo trenerzy, obsługa, plus jeszcze dodatkowo rodzice, na pewno tych z niektórych zawodników. Tak więc no, boimy się, żeby to nie zrobiło się tak, że na halę wejdzie bardzo dużo samych takich kibiców. Tak więc impreza musi być kontrolowana i biletowana.
10: Zmagania tancerzy rozpoczną się 12 czerwca. Czwartek i piątek upłyną pod znakiem rund eliminacyjnych. Główne pokazy finałowe zaplanowano na sobotę oraz niedzielę. Posiadacze karty mieszkańca Szczaw na Zdroju kupią bilet za połowę ceny. Jacek Zych, Muzyczne Radio.
8: I na koniec jubileusz dziesięciolecia kontrabasisty w wykonaniu aktora Krzysztofa Rogacewicza w sobotę w Centrum Kultury Zameczek w Jeleniej Górze. Spektakl jest groteskowym i nostalgicznym rozrachunkiem z życiem niespełnionego muzyka, mówi Krzysztof Rogacewicz.
3: Ten spektakl gram już 10 lat z powodzeniem na różnych festiwalach, kraju, za granicą, zdobywając jeszcze na dodatek nagrody, czym jest jeszcze większa przyjemność dla mnie w graniu, no a dla Państwa pewno w oglądaniu. I tak, wracając do terminu 6 czerwca o godzinie 18 w Centrum Kultury Zameczek w sali teatralnej odbędzie się spektakl pod tytułem Kontrabasista. Uwaga, po spektaklu będzie mała niespodzianka. Także wszystkich, którzy przyjdą, kupią bilety, oczekuje niespodzianka.
8: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę. Zapraszamy.
2: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
12: Hi, my name is Teresa Rakes and you're listening to Muzyczne Radio. They really love

0: bye.
1: Reklama. Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowy o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510-803-054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
2: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
3: To ważna wiadomość dla wszystkich właścicieli samochodów MG z Wałbrzycha i okolic. Ultima Auto uruchamia autoryzowany serwis MG. Od czerwca kierowcy tej marki zyskają dostęp do obsługi zgodnej ze standardem producenta. Oryginalne części, pełna autoryzacja i obsługa, której możesz zaufać. Wałbrzych, ulica Gałczyńskiego 4. Ultima Auto. Autoryzowany serwis MG w Wałbrzychu.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne radio.

0: Kuba i Kuba Dość, utwór, który rozpoczął całą tą bardzo imponującą karierę. Rok temu wydali ten singiel, to jeden z najciekawszych polskich debiutów.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit-tip.
0: Nasz dzisiejszy hit-tip, wracamy właśnie teraz do niego. W nim nie debiutant, a znany DJ i producent Kygo, Heaven on Your Mind.

Cash Cash i Black to jeden z tych nowszych nagrań, po które bardzo chętnie sięgamy w muzycznym radiu, a teraz równie chętnie sięgniemy po nieco starszy utwór, po utwór, który ma już ponad 40 lat i był bardzo przełomowym nagraniem zespołu Depeche Mode. Była to pierwsza piosenka Depeszy, która znalazła się w czołowej 20 zestawienia Billboard Hot 100. Jest to naprawdę duży sukces, zajmowała wtedy miejsce 13 i to nagranie otworzyło drzwi Depeche Mode do międzynarodowej kariery. People are people w muzycznym radiu za 10 minut, godzina 15.

0: Reklama.
1: Wczoraj Bruno mi opowiadał, że jego tatusiowi zepsuł się samochód. Strasznie kopcił, ale na szczęście tatuś Bruna pojechał do serwisu DPF w Lubaniu, gdzie auto sprawdzili i szybko naprawili. Polecam, serwis DPF w Lubaniu na Zgorzeleckiej 18. Najlepszy serwis w okolicy.
0: Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane, szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123.
2: Szukasz spokojnej pracy za kierownicą? Mamy coś dla Ciebie. Zatrudnimy kierowców do lokalnego transportu kontenerów. Praca tylko 9 godzin dziennie. Bez dalekich tras i bez nocowania w kabinie. Co ważne, zapraszamy również emerytów. Jeśli masz prawo jazdy i chcesz dorobić lub zmienić pracę, zadzwoń. 453 673 318. Lokalna praca. Stałe godziny. Pewne zatrudnienie.
3: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
5: 15.
4: Czas na wiadomości.
5: Maja Chwalińska awansowała w Paryżu i w drabince rankingowej. To 60-latek zdewastował kilkadziesiąt samochodów w Poznaniu. Zmiany dla kierowców. Od dziś nie można już redukować niektórych punktów karnych. Agnieszka Trojanowska, bis. Maja Chwalińska na francuskich kortach sprawia niespodziankę za niespodzianką. Polka zagra w półfinale French Open, po tym jak dziś pokonała w dwóch partiach Annę Kalińską z Rosji. O wyjątkowym spotkaniu i wyjątkowym turnieju w wykonaniu 24-latki prosto z Paryża. Przemysław Pozowski.
6: Maja Chwalińska dalej śni swój paryski sen. Maja Chwalińska dalej pisze swoją historię na Roland Garros. Dziś awansowała do półfinału tego wielkoszlemowego turnieju, jednego z czterech najważniejszych w roku. Pokonała Annę Kalińską z Rosji 7-6, 6-3. Ten pierwszy set zaczął się zresztą znakomicie, bo od prowadzenia 5-1, ale potem rozstrzygał tiebreak. W drugim przypilnowała wyniku wcześniej. Niecałe dwie godziny na korcie, ale to jeszcze nie koniec, bo pojawi się na arenie Filipa Chatriera jutro, by zagrać o finał. A sama po meczu z Kalińską mówi, czuje się, jakby to wszystko było nierealne.
5: Maja Chwalińska dzisiejszym awansem do półfinału wielkoszlemowego French Open zapewniła sobie awans w rankingu najlepszych tenisistek ze 114 pozycji w okolice 30 lokaty. 24-latka, która nigdy wcześniej nie była w czołowej setce, zostanie drugą rakietą Polski w kobiecym zestawieniu. W rękach policji jest już mężczyzna, który zdewastował kilkadziesiąt samochodów w Poznaniu. Funkcjonariusze od rana dostawali zgłoszenia w tej sprawie i rozpoczęli poszukiwania zakończone sukcesem. 60-latek błyskawicznie został zatrzymany. Podejrzane jest to uszkodzenie dziesiątek pojazdów.
7: Jak ustalili policjanci, sprawca idąc z ulicami miasta uszkadzał karoserię zaparkowanych samochodów poprzez rysowanie znaków, liczb, krzyżyków czy też napisów.
5: Mówi podkomisarz Łukasz Paterski i apeluje.
7: Prosimy osoby, które zauważyły na swoich pojazdach ślady dewastacji o zgłoszenie tego faktu na najbliższych komisariatach lub bezpośrednio z prowadzącym sprawę komisariatem Policji Poznań Stare Miasto.
5: Sprawcy grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Od dziś kierowcy nie mogą już redukować liczby punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia drogowe. Nadal będzie można raz na pół roku wziąć udział w płatnym szkoleniu i zmniejszyć liczbę punktów o 6, ale są znaczne ograniczenia, o których Agnieszka Wynarska.
8: Chodzi o poważne wykroczenia zagrożone też największą liczbą punktów karnych, mówi podkomisarz Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
9: Na przykład rażące przekroczenie prędkości, bądź też nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, do tych punktów już nie będzie mógł zredukować. Te punkty będą zablokowane. Będzie można sobie raz na pół roku zredukować punkty na przykład za jakieś drobniejsze wykroczenia typu nieprawidłowe parkowanie.
8: Nowe przepisy zaostrzają też kary za drift i nielegalne wyścigi, za driftowanie lub

0: Okay.
1: Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Skorzystaj z oferty Banku Sparkasse. Konta prywatne i firmowe, kredyty gotówkowe i hipoteczne, lokaty i papiery wartościowe. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu. Ośrodek Jeździecki Rancho Gościszów zaprasza od 4 do 7 czerwca na jedne z największych międzynarodowych zawodów w ujeżdżeniu w Polsce. W wydarzeniu udział weźmie około 110 par sportowych z 14 krajów. Na trzech arenach rywalizować będą czołowi zawodnicy krajowi i zagraniczni, w tym uczestnicy konkursów Grand Prix, zawodnicy walczący o kwalifikacje do Mistrzostw Europy oraz reprezentanci krajów ubiegających się o kwalifikacje do Igrzysk Azjatyckich. Zapraszamy wszystkich miłośników koni i sportu do wspólnego przeżywania emocji na najwyższym poziomie. Rancho Gościszów, Nowogrodziec koło Bolesławca. Wstęp wolny.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą

0: Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
4: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Kielcu, dealer marki Omoda i Jayco.
1: Dzień dobry, witajcie. Tematy dzisiejszego programu. Kobiety bardziej narażone na obrażenia w wypadkach i Chińczycy wchodzą do europejskich motofabryk. Arek Włodarski, ruszamy.
0: Autoradio.
1: Zespół badawczy z Uniwersytetu Technicznego w Grazu przeanalizował austriackie dane dotyczące wypadków drogowych z lat 2012-2024. Naukowcy odtworzyli rzeczywiste zdarzenia przy wykorzystaniu testów zderzeniowych oraz manekinów i modeli służących do symulacji zachowania ludzkiego ciała podczas kolizji. Dzięki temu mogli porównać skutki tych samych zdarzeń dla kobiet i mężczyzn. Są te wyniki bardzo ciekawe. Okazały się też jednoznaczne. Kobiety znacznie częściej doznawały poważnych urazów klatki piersiowej, kręgosłupa, ramion oraz nóg. Co istotne, największe ryzyko odnotowano wśród starszych pań. Ba, różnice były widoczne, mimo tego, że kobiety często uczestniczyły w zdarzeniach przy niższych prędkościach niż mężczyźni. Dlaczego tak się dzieje?
0: Ciekawostki.
1: Bo przez dziesięciolecia normy bezpieczeństwa pojazdów opierały się przede wszystkim na parametrach odpowiadających przeciętnej budowie mężczyzny, a stosowany przez branżę kobiecy manekin przez lata był w praktyce jedynie pomniejszoną wersją modelu męskiego. Co więcej, reprezentował sylwetkę bardzo drobnej kobiety. Uzyskiwane podczas testów dane nie odzwierciedlały rzeczywistej budowy i warunków dla zdecydowanej większości użytkowniczek dróg. Chodzi m.in. o różnice budowy miednicy, kształtu klatki piersiowej, geometrii barków oraz sposobu poruszania się kręgosłupa, a wszystkie te cechy mogą wpływać na rodzaj i skalę obrażeń odniesionych w czasie wypadku. Specjaliści zwrócili uwagę też na sposób zajmowania miejsc w aucie. Badanie wykazało, że pozycja siedząca jest jednym z kluczowych czynników wpływających na skuteczność działania systemów bezpieczeństwa. Osoby podróżujące na przednim fotelu pasażera częściej siedzą bardziej odchylone lub dalej od oparcia niż kierowcy, przez co poduszki powietrzne i pasy nie zawsze działają z maksymalną skutecznością. A kobiety częściej zajmują miejsce pasażera, co dodatkowo naraża je na większe zagrożenia. Teraz Chińczycy wchodzą do europejskich motofabryk.
0: Aktualności.
1: Europejskie zakłady budujące auta wykorzystują tylko około 55% swoich mocy produkcyjnych, plus zapowiadane są dalsze ograniczenia, a chińskie koncerny planują zwiększyć roczną produkcję w Europie z dziesiątek tysięcy do 800 tysięcy pojazdów do 2030 roku. Na rynku motoryzacyjnym dochodzi do kolejnych zatem przetasowań. Europejscy producenci zapraszają chińskich konkurentów do swoich niewykorzystywanych fabryk. To strategiczna zmiana spowodowana nadwyżką mocy produkcyjnych i koniecznością dostępu do chińskich ekspertów w dziedzinie akumulatorów i oprogramowania. Ciekawych czasów dożyliśmy. Kiedyś w Chinach kopiowano europejskich producentów, teraz sytuacja się odwróciła. Europa jest gotowa kopiować chińskie rozwiązania. Arek Włodarski, dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Zespół Wilki w wyjątkowym, bo nie swoim repertuarze Sen o Warszawie to oczywiście wielki przebój, legendarny przebój Czesława Niemena z roku 65, wydany właśnie przez tą legendarną grupę Wilki w roku 94. To wtedy powstał album koncertowy Acoustic Rockus i właśnie tam znalazła się ta rockowa, akustyczna wersja wielkiego i znanego przeboju.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.
0: Bardzo chętnie wracamy do naszej piosenki dnia. Robin Schulz, Better Times.

0: Reklama.
1: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
2: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi Twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
3: Zaprasza Paralusz, autoryzowany złoty dealer Husqvarna, Bolesławiec, Zgorzelec i Jelenia Góra Maciejowa. Sprawdź na www.paralusz.pl.
4: Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
7: Cały czas towarzyszą nam dzisiejsze temperatury maksymalne na Dolnym Śląsku, czyli dziś od 15 do 19 stopni. Cały czas jest deszczowo na Dolnym Śląsku i tak ma być do końca dnia, ale za to jutro ma być o wiele więcej słońca i nieprognozowane są tak obfite opady deszczu jak dziś. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza, ta jest cały czas doskonała, ciśnienie stabilne wynosi 1009 hektopaskali.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
8: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
9: Wierni wybudują 4 ołtarze eucharystyczne, dzieci przygotują koszyki z kwiatami, a na ulicach i w oknach zostaną wystawione religijne dekoracje. Jutro w Kościele Katolickim uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Boże Ciało. To jedno z najważniejszych świąt w Kościele Katolickim, podczas którego ulicami miast, miasteczek i wsi przychodzą procesje eucharystyczne.
10: W Legnicy Centralnej uroczystości rozpoczną się o godzinie 10:00 mszą świętą w katedrze pod przewodnictwem biskupa legnickiego Andrzeja Siemieniewskiego. Następnie wierni przejdą w procesji do 4 ołtarzy. Jak mówi proboszcz legnickiej katedry, ksiądz Robert Christman, w tym roku trasa została nieco zmieniona.
11: Pierwszy ołtarz, który przygotowuje katedra, będzie znajdował się na placu katedralnym. Wyjdziemy głównym wejściem katedry do pierwszego ołtarza, a potem przez Plac Słowiański i ulicę Powstańców Śląskich dojdziemy do parku. Tą ulicą przy parku zatrzymamy się na tej ulicy. Tam będzie drugi ołtarz, który przygotowuje parafia świętego Jana Chrzciciela, ojca i franciszkanie. Następnie przejdziemy do ulicy Jordana i tam będzie trzeci ołtarz przygotowywany przez parafię świętego Jacka. Następnie ulicą Wrocławską i żołnierzy II Armii Wojska Polskiego przejdziemy do kościoła świętej Trójcy. Tam będzie czwarty, ostatni ołtarz przygotowany przez tamtejszą parafię i tam będzie zakończenie w tym roku procesji Bożego Ciała.
10: Boże Ciało jest publicznym wyznaniem wiary w obecności Jezusa Chrystusa w Eucharystii. Jak podkreśla ksiądz Christman, dla wiernych jest to nie tylko tradycja, ale przede wszystkim duchowe przeżycie.
11: Chcemy ogłosić całemu światu, że wierzymy, że w Najświętszym Sakramencie jest obecny, żywy, prawdziwy Jezus Chrystus, który pozostał z nami w Eucharystii. To jest nam też potrzebne dla podbudowania naszej wiary, że Bóg jest z nami, jest ciągle pośród nas.
10: Po modlitwie przy 4 ołtarzach uczestnicy procesji otrzymają błogosławieństwo dla siebie i całego miasta. Legnica, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
9: Rusza nabór wniosków do programu Dolnośląskie Małe Granty 2026 w tym roku na oddolne inicjatywy mieszkańców. Samorząd województwa dolnośląskiego przeznaczył 1 000 000 zł. To ponad 2-krotnie większy budżet niż przed rokiem.
12: Nabór wniosków rozpocznie się 8 czerwca i potrwa do 19 czerwca. O wsparcie mogą
0: ubiegać się grupy nieformalne, wystarczą 3 pełnoletnie osoby i pomysł na działanie dla lokalnej społeczności. W ramach tegorocznej edycji planowana jest realizacja 105 projektów w 5 okręgach: jeleniogórskim, wałbrzyskim, legnickim, wrocławskim oraz mieście Wrocław. Każdy projekt może otrzymać dofinansowanie w wysokości do 8,5 tysiąca złotych. Program skierowany jest do grup nieformalnych, co czyni go jednym z bardziej dostępnych instrumentów wspierania aktywności obywatelskiej w regionie. Szczegóły dotyczące 13. edycji programu Dolnośląskie Małe Granty oraz harmonogram naboru dostępne są na stronie operatora programu www.dolnyśląskmałegranty.pl. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
9: Hipermedialny Park Rozrywki w Karkonoszach otwiera w czwartek swoje bramy. Nowa inwestycja powstała w Piechowicach blisko Jeleniej Góry. Zajmuje powierzchnię blisko 4000 m2, oferując wachlarz atrakcji, które przeniosą odwiedzających w nowy, wirtualny świat doznań. Korzystanie ze wszystkich rozrywek zajmie co najmniej 3 godziny. Dobrze jest podzielić sobie atrakcje i powracać do nas w kolejne dni, radzi dyrektor Parku Rozrywki Zbigniew Kubiela.
5: Chyba każda z tych sal, które proponujemy, każda z atrakcji jest na tyle unikatowa, na tyle interesująca, że każdy znajdzie coś dla siebie. Ktoś, kto oczekuje emocji, mnóstwo adrenaliny, myślę, że dla takich widzów jest Flying Theater. Jeśli ktoś spędza czas przy grach i gry o różnym charakterze go bardzo interesują, to myślę, że Circulum 360. Jeśli ktoś chce doznać wrażeń wyjątkowych w sali imersyjnej, czy to w postaci filmu przyrodniczego, który nas otacza i z boków, i od dołu, wchodzimy w wnętrze przestrzeni, która jest filmowana, na pewno sala imersyjna. Chcemy do tego dodać troszeczkę adrenaliny, platforma Explorer 270. Kino 4D, 5D naprawdę jest czymś zupełnie innym, niż możemy sobie wyobrazić. Jeśli ktoś jest miłośnikiem wyścigów, strefa racingowa, w której na pewno będzie można świetnie się bawić, kierując bolidami, samochodami na najbardziej znanych torach świata.
9: Hipermedialny Park Rozrywki Quarion znajduje się przy ulicy Polnej w Piechowicach, koło Szklarskiej Poręby. Kolejne doniesienia z regionu na naszej antenie za niespełna godzinę.
8: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
12: Hey, this is Toby and Greg from You Not Us, and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama. Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
4: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj baśniowy weekend w Zamku Kliczków. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego zależy ci na spędzeniu weekendu w Zamku Kliczków? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich. Na miejscu basen, spa, galeria sztuki, jazda konna i zwiedzanie zamku. Wypoczywaj aktywnie. www.kliczków.com.pl.
0: Po reklamie.
5: Muzyczne radio. Na wiosnę.

0: Dawid Podsiadło, Nie lubię cię.
1: Muzyczne radio.
0: A my Dawida bardzo lubimy i bardzo czekamy na jego nadchodzący nowy album, bo przecież sam artysta już potwierdził, że w tym roku ukaże się kolejny solowy krążek. Będzie to już 5 solowy album Dawida, a nadchodzące wydawnictwo zaczął promować singiel Sezon, który już mocno gramy w muzycznym radiu, który już gorąco Wam polecamy. A od wczoraj do grona singli, które zapowiadają nadchodzący krążek jeszcze tajemniczy Dawida, dołączył utwór Na błysk. To bardzo ciekawe nagranie, które na pewno już niedługo będziecie mogli usłyszeć w muzycznym radiu, a Dawid Podsiadło już szykuje się do nadchodzącej trasy. 3 dni zostały do pierwszego stadionowego koncertu, w który trasa ta rozpocznie się oczywiście w Chorzowie już 6 czerwca, więc być może ukaże się jeszcze jakiś kolejny singiel, patrząc na to, że trasa już się rozpoczyna, a Dawid potwierdził, że podczas tej trasy pojawi się całkowicie nowy materiał. Czekamy więc cały czas na więcej, a teraz nie trzeba czekać. Już teraz polecamy Wam nowość od Koigo. Heaven on your mind.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
3: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zaprasza Renault Perfecta w Lubaniu, ulica Papieża Jana Pawła II, 13. Bat Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 25 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215. 795 135 215.
0: Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
6: 16.
5: Czas na wiadomości.
6: Dwa sety wystarczyły Mai Chwalińskiej, by wygrać, ale trudne momenty też były. W wieku 75 lat zmarł piosenkarz znany z filmów Disneya. Nad polskim morzem od rana trwa już długi weekend. Agnieszka Trojanowska-Bis. Maja Chwalińska awansowała do finału French Open. Polska tenisistka pokonała dziś w dwóch setach Rosjankę Annę Kalińską. Nasza zawodniczka w początkowej fazie pierwszego seta prowadziła 5-1. Potem nastąpił słabszy moment w grze Polki, co tak tłumaczy nasza zawodniczka.
7: Chciałam grać zbyt pasywnie i jednostajnie, a Anna wykorzystała to bardzo dobrze. Zaczęła być o wiele bardziej agresywna. Mocno wiało, więc szczególnie pod wiatr było mi ciężko. Ale cieszę się faktycznie, że wróciłam po prostu do tej swojej gry, która przynosiła efekty wcześniej i zamknęłam tego pierwszego seta.
6: Ostatecznie Maja Chwalińska wygrała 7-6, 6-3 i jutro zagra w półfinale. Ponad 200 lotów odwołanych w Portugalii z powodu strajku generalnego. Strajk rozpoczął się po północy. Protest paraliżował też transport w największych miastach, pracę szpitali, urzędów oraz szkół. Uczestnicy strajku protestują przeciwko planowanym przez rząd premiera Luisa Montenegro zmianom w kodeksie pracy. Według związkowców nowe przepisy osłabią ochronę pracowników oraz pogorszą warunki zatrudnienia. Jednym z postulatów jest odstąpienie rządu od planu ograniczenia prawa do strajku. W wieku 75 lat zmarł piosenkarz Peebo Bryson, znany m.in. z wykonywania utworów do filmów Disneya. Informację o jego śmierci przekazała rodzina artysty w oświadczeniu cytowanym przez portal stacji CNN. Artysta był dwukrotnym laureatem nagród Grammy oraz Oscarów. Długi czerwcowy weekend upłynie pod znakiem dynamicznej pogody. Nad Polskę nadciągają fronty atmosferyczne, które mogą przynieść burze i ulewy. Jutro, czyli w Boże Ciało, opadów będzie mniej, ale w piątek padać będzie niemal w całej Polsce. Lokalnie pojawią się też burze. Synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz tak opisuje pogodę w najbliższych dniach.
8: Zwłaszcza we wschodniej i północno-wschodniej części kraju. Podczas burz miejscami ulewne opady deszczu i porywy wiatru do 70 km na godzinę.
6: Sobota i niedziela nadal ze zmienną pogodą, przelotnymi opadami deszczu. Końcówka weekendu najcieplejsza będzie w południowo-wschodniej Polsce. A długi weekend teoretycznie dopiero teraz się zaczyna, ale jak się okazuje, wiele osób postanowiło go przedłużyć i już zameldowało się nad polskim morzem.
9: Szukam ludzi, którzy wcześniej zaczynają długi weekend. To chyba wy.
10: A no tak, to prawda.
9: Na plaży z walizkami to rzadki widok.
11: Po prostu samolotu z Krakowa. Aha. Więc taki szybki teleport rano.
9: I specjalnie na długi weekend nad morzem.
11: Tak, w poniedziałek wracamy, więc jeszcze sobie wydłużyliśmy trochę.
9: Woda ciepła?
12: Była ciepła wczoraj, przedwczoraj, dzisiaj jest zimniejsza. Wczoraj się kąpałem, dzisiaj no tak nie za bardzo, powiedzmy, nie?
6: Paweł Radzewicz rozmawiał z turystami na sobockiej plaży, gdzie, jak słyszeliśmy, atmosfera już prawdziwie wakacyjna.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Reklama. Szukasz nowoczesnego ocieplenia dla Twojego domu? Firma Celuloza Dolny Śląsk ociepli Twoje poddasze, strop lub dom szkieletowy wdmuchiwaną wełną mineralną, drzewną lub celulozą. Zadzwoń 500 305 123 lub wejdź na www.123ocieplenia.pl.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
0: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Najlepszy z najlepszych.
1: I już wszystko jasne, minęła godzina 16, mamy 13 minut po godzinie 16 i to czas na program Best Of w Muzycznym Radiu. Już można spokojnie powiedzieć w weekendowym wydaniu, mimo że jest dopiero środa. Rozpoczyna się długi weekend, a my przez najbliższą godzinę polecać wam będziemy tylko najlepsze z najlepszych hitów. Już teraz wideo, wszystko jedno.

Music News wracają do Was z kolejną porcją premier i nowości, jakie dziś zafundują Wam takie projekty jak Męskie Granie Orkiestra i Babie Lato 2026, jak również Mikołaj Trybulec, znany Wam bardziej jako Trips. Chcecie poznać szczegóły? Proszę bardzo, Tomek Dudkiewicz i Music News. Zaczynamy, startujemy i gorąco Was pozdrawiamy. Wygląda na to, że pierwszy raz w swojej długiej historii trio Męskie Granie Orkiestra wydaje drugi singiel. Piosenka Tańczę od Zali, Vito Bambino i Igora Herbuta to kolejna z nowości, jakie trafiają na playlistę muzycznego radia. Możliwe, że zaczęło się to od krótkiego zanucenia utworu podczas presseturu Nareszcie, aby pomyśleć, że drugi singiel wcale nie musi zostać zamknięty w szufladzie. Piosenka Tańczę jest w końcu o swobodzie. Dlaczego by nie zacząć od przełamania konwencji dotychczasowych wydań? No właśnie. Tańczę to efekt współpracy Vito Bambino, Zali i Igora Herbuta, którzy odpowiadają za tekst oraz kompozycję tego właśnie utworu. Produkcją singla zajął się Jakub Galiński, współtworząc również jego brzmienie i warstwę kompozycyjną. Jak to brzmi? Słuchajcie nas codziennie, a na pewno traficie na ten kawałek w muzycznym radiu. Pozostajemy przy rodzimych nowościach. Babie Lato 2026 z kolejną premierą. Po dwóch słońcach Natalia Grosiak, Bela i Katia prezentują kolejny utwór zapowiadający tegoroczną odsłonę projektu specjalnego festiwalu Erste Letnie Brzmienia. Co chcę, to mam. To piosenka o odwadze, by zaufać sobie, nawet wtedy, gdy oznacza to ryzyko. Babie Lato, czyli projekt specjalny festiwalu Erste Letnie Brzmienia, wraca po raz czwarty. W tym roku tworzą je Natalia Grosiak, Bela oraz Katia. Nowy skład stawia na bardziej organiczne brzmienie, pełne gitar, żywych instrumentów i folkowej czułości. Tegoroczna odsłona została zapowiedziana singlem Dwa Słońca, który otworzył nowy rozdział tego właśnie projektu. Tymczasem nowy utwór Co chcę, to mam to drugi singiel tegorocznego składu Babiego Lata. Numer skomponowany przez artystki i wyprodukowany przez Patryka Depana balansuje między alternatywnym popem a organicznym żywym graniem. To piosenka o wiecznym nienasyceniu, podejmowaniu ryzyka, ale przede wszystkim o odwadze pójścia za głosem serca. Babie Lato będzie można usłyszeć na żywo podczas wszystkich koncertów trasy Erste Letnie Brzmienia 2026. Festiwal po raz kolejny odwiedzi Kraków, Warszawę, Gdańsk, Wrocław i Poznań, a w line-upie znaleźli się m.in. Kaśka Sochacka, Vito Bambino, Mrozu, Bracia Kacperczyk, Ralf Kamiński, Ewa Farna, Natalia Schroeder, Julia Wieniawa oraz projekty specjalne Babie Lato, Brodka Gra Grande i Grzegorz Turnał z Orkiestrą Symfoniczną. Music News. To na koniec Trips i jego nowa piosenka. Artysta prezentuje Space in Between, pierwszy utwór po przeprowadzce do Londynu i otwarcie nowego rozdziału w jego twórczości, Melodic Techno, z mocnym narracyjnym pierwiastkiem. Utwór powstał w momencie zawieszenia między dwoma miastami i dwoma etapami życia. Hipnotyczne syntezatory, pulsujący groove i emocjonalna kompozycja tworzą muzyczny ekwiwalent przeprowadzki, uczucia, gdy stoisz między tym, co znane, a tym, co dopiero ma się wydarzyć. Londyn dał mi przestrzeń zajarać się muzyką na nowo. Space in Between to moja własna przestrzeń gdzieś pomiędzy tym, czego chcę się słuchać, a tym, co czuję, powiedział Trips. No to tak zupełnie na koniec łapcie kolejne gorące premiery, które już wylądowały na naszej playliście. Alok z nowym singlem I Wonder If You Know, Bibi Rexha i David Guetta z najnowszą produkcją Sad Girls i Blanka z nową piosenką Dance to This. Tyle na teraz, dziękujemy za uwagę. Tomek Dudkiewicz i Music News. Do miłego następnego.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na Ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Długi weekend już na dobre się rozpoczyna, a na Dolnym Śląsku pogodowo będzie bardzo różnie. Dziś jeszcze do końca dnia deszczowo w regionie, czwartek zapowiada się nieco bardziej słonecznie, piątek znów deszczowo, a sobota znów słonecznie. Dziś jeszcze sprawdzamy jakość powietrza, ta cały czas jest bardzo dobra, ciśnienie jest stabilne, wynosi 1009 hektopaskali.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
1: Muzyczne radio Dolny Śląsk, Twoja regionalna stacja.
5: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
6: Powiat Wałbrzyski i stypendia sportowe, kampania informacyjna wspólnie dla bezpieczeństwa, agregaty prądotwórcze w sytuacjach kryzysowych. A na początek Bolesławiec, gdzie otwarto drugą pracownię w ramach programu KGHM Lab. To nowocześnie wyposażona przestrzeń do nauki chemii i fizyki, przygotowana z myślą o rozwijaniu praktycznych umiejętności uczniów. Laboratorium powstało w pierwszym liceum ogólnokształcącym, szkole cenionej za wysoki poziom nauczania i bardzo dobre wyniki edukacyjne. Inicjatywa jest częścią pilotażowego projektu edukacyjnego Polskiej Miedzi, którego celem jest wzmacnianie jakości kształcenia nauk ścisłych na Dolnym Śląsku.
7: Nowoczesne laboratorium wyposażono m.in. w specjalistyczne szkło laboratoryjne, odczynniki chemiczne oraz system wirtualnej rzeczywistości, informuje Katarzyna Żak, wicedyrektorka drugiego LO.
8: Umożliwienie dostępu do środków dydaktycznych, do bezpiecznej pracowni, do pracowni, która spełnia wymagania XXI wieku, no to jest ogromnie ważna rzecz, zwłaszcza w edukacji licealnej. Wiadomo, że to później przekłada się na edukację na studia. Jesteśmy przeszczęśliwi, że padło na nas, że KGHM postanowił nas dofinansować.
7: Modernizacja kosztowała około 150 tysięcy złotych i została w całości sfinansowana przez KGHM.
9: Artur Newecki, rzecznik prasowy KGHM. Jest to wyjątkowa i nowoczesna przestrzeń edukacyjna stworzona po to, aby młodzi ludzie mogli rozwijać swoje zainteresowania, zdobywać praktyczne umiejętności i lepiej przygotować się do wyzwań, jakie stoją przed nimi, gdy wkroczą w dorosłe życie i będą musieli konkurować na rynku pracy.
7: Jak podkreśla Tomasz Gabrysiak, starosta bolesławiecki, szkołę do programów wytypowano przede wszystkim na podstawie osiąganych wyników edukacyjnych.
10: Cieszę się bardzo, że jedna z największych firm w Polsce, KGHM Polska Miedź, zdecydowała się wesprzeć naszą szkołę. Pierwsze liceum ogólnokształcące w Bolesławcu. To jest szkoła, która ma wyjątkowo dobre wyniki w nauczaniu. Przypominam, od dawna 100% zdawalność matur i myślę, że to zostało docenione.
7: Z nowego wyposażenia cieszą się nauczyciele chemii oraz uczniowie klas biologicznych.
11: Monika Szopa, nauczyciel chemii. Na pewno dostaliśmy Empiriusza. To jest takie wirtualne laboratorium z goglami VR. Dużo odczynników zakupiliśmy, dużo sprzętu, znaczy szkła laboratoryjnego.
7: Jak Ci się podoba pracownia?
12: Bardzo fajne, na pewno jest duże zaopatrzenie i będziemy mogli robić bardziej zaawansowane różnego rodzaju eksperymenty.
7: Czy to jest tak, że będziecie mogli robić eksperymenty, które do tej pory były niemożliwe do przeprowadzenia?
12: No na pewno to, że mamy nowy sprzęt i też jest to lepsze wyposażenie, no to mamy więcej okazji do rozwoju i dzięki temu możemy robić więcej eksperymentów i te bardziej zaawansowane też.
7: Bolesławiec Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
6: Teraz Wałbrzych, gdzie lokalnym zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym z powiatu przyznano tegoroczne stypendia sportowe. W tym roku mniej osób, za to wyższa kwota. Materiał Jacka Zycha.
3: Tak, wsparcie trafi do reprezentantów kilku dyscyplin i kategorii wiekowych, w tym dla osób niepełnosprawnych. Starosta powiatu wałbrzyskiego Leonard Górski podkreśla, że ponieważ celem programu jest realna pomoc w rozwoju kariery, a nie wypłacanie symbolicznych kwot, dlatego urzędnicy musieli w tym roku odrzucić część zgłoszeń z powodu ograniczonego budżetu.
13: Bo zależało nam na tym, żeby te nagrody i stypendia wynosiły trochę funduszy, a nie żeby to były tylko drobne jakieś kwoty i żeby w jakiś znaczący sposób mogły im pomóc w realizacji ich pasji i ich zainteresowań.
3: W tym roku do starostwa wpłynęła rekordowa liczba aplikacji od lokalnych klubów i stowarzyszeń. Nagrody przyznano 29 sportowcom, trenerom i działaczom.
14: Bardzo się przydają, bo wydatki są spore.
15: Zazwyczaj takie wydatki lecą na zawody, albo jakieś dodatkowe treningi.
14: Albo warsztaty, albo jakieś dodatkowe właśnie rzeczy.
15: To daje bardzo dużego kopa takiego i motywacji do dalszej pracy.
14: Taka motywacja, coś przyjemnego na pewno.
3: A to Hania Małek i Julia Stochaj z grupy Tipi Toe przy Szkole Tańca Cordex, które w ubiegłym roku zajęły drugie miejsce na Mistrzostwach Świata Stage Dance w Budapeszcie. Na koniec warto dodać, że program stypendialny pokrywa się w tym roku z ogłoszonym w powiecie rokiem profilaktyki zdrowotnej. Comiesięczne przelewy będą trafiały na konta wyróżnionych sportowców przez kolejnych 12 miesięcy. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
6: Na Dolnym Śląsku ruszyła kampania informacyjna Wspólnie dla Bezpieczeństwa, agregaty prądotwórcze w sytuacjach kryzysowych. Celem inicjatywy jest przybliżenie zarówno mieszkańcom, jak i przedstawicielom samorządów, jak właściwie korzystać z agregatów w domach czy instytucjach. Spotkanie zorganizowane w siedzibie KPN w Jeleniej Górze cieszyło się dużym zainteresowaniem, mówi prezydent miasta Jerzy Łużniak.
16: Jest ona potrzebna chociażby z tego względu, że po powodzi w 2024 roku zobaczyliśmy, jak niezbędne, jak potrzebne są nam zapasowe źródła zasilania i żeby bezpiecznie funkcjonować, żeby bezpiecznie było z obsługą tych urządzeń, po prostu musimy się tego nauczyć. I między innymi temu poświęcona konferencja.
17: Jako operator systemu dystrybucyjnego
18: Sebastian Kowalski, dyrektor do spraw majątków w Tauron i Jelenia Góra.
17: Dbamy o to, aby nasi klienci, między innymi mieszkańcy Dolnego Śląska, między innymi mieszkańcy Jeleniej Góry, mieli zapewnioną tą dostawę w sposób bezprzerwowy, niezawodny. Widzimy też szczególny rozwój rezerwowych źródeł zasilania. W pełni to rozumiemy, że jednostki samorządu terytorialnego czy zwykli mieszkańcy starają się zabezpieczyć w sytuacjach kryzysowych, żeby nie zabrakło zasilania. I my również w swojej pracy codziennej używamy agregatów prądotwórczych i chcemy się podzielić ze wszystkimi naszymi doświadczeniami.
19: Jako Państwowa Straż Pożarna chcemy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo użytkowania agregatów.
18: Michał Jeremenko, zastępca komendanta Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze.
19: Dobór właściwego agregatu jest jednym z elementów, ale jego później dalsze prawidłowe użytkowanie i zagrożenia, które może nieść za sobą użytkowanie, takie jak zatrucia tlenkiem węgla, pożary podczas użytkowania takich agregatów, są bardzo istotnym elementem. My agregaty użytkujemy na co dzień również, znamy zastosowanie, znamy możliwości agregatów, więc chcemy uświadomić użytkowników, że nie tylko dobór agregatu, nie tylko zakup, ale później dalsza prawidłowa eksploatacja.
6: Kampanię Wspólnie dla Bezpieczeństwa agregaty prądotwórcze w sytuacjach kryzysowych prowadzą Tauron Dystrybucja z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim i Strażą Pożarną. Kolejne spotkanie w Legnicy.
2: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
20: Big hello to everyone. I'm Matt from Your Land to Be Cool and you're listening to Muzyczne Radio.

0: na gorąco.
1: Wyjeżdżając z Jeleniej Góry w kierunku Zgorzelca na ulicy Sobieskiego napotkacie utrudnienia. Tam doszło do zdarzenia, służby już są na miejscu, a korek jest już dość spory, sięgający nawet do Alei Jana Pawła.
0: Drogi na gorąco. Reklama.
2: Ośrodek Jeździecki Rancho Gościszów zaprasza od 4 do 7 czerwca na jedne z największych międzynarodowych zawodów w ujeżdżeniu w Polsce. W wydarzeniu udział weźmie około 110 par sportowych z 14 krajów. Na trzech arenach rywalizować będą czołowi zawodnicy krajowi i zagraniczni, w tym uczestnicy konkursów Grand Prix, zawodnicy walczący o kwalifikacje do Mistrzostw Europy oraz reprezentanci krajów ubiegających się o kwalifikacje do Igrzysk Azjatyckich. Zapraszamy wszystkich miłośników koni i sportu do wspólnego przeżywania emocji na najwyższym poziomie. Rancho Gościszów, Nowogrodziec koło Bolesławca. Wstęp wolny. Burmistrz gminy i miasta Gryfów Śląski zaprasza na Quizonalia 2026. W sobotę 6 czerwca rozpoczynamy 15. biegiem gryfitów i paradą ulicami miasta. Huczne otwarcie o 19:00. W strefie koncertowej wystąpią Kubańczyk.

0: Gotowani na wielkiej patelni? Janusz Łuczak z zespołem oraz koncert z okazji 45-lecia zespołu Lombard. Patronat Muzyczne Radio.
1: Zapraszam, Daniel Koko, burmistrz gminy i miasta Gryfów Śląski.
2: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Po reklamie.
0: Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.

To świetne nagranie, które polecaliśmy wam rok temu w wakacje i na pewno teraz, gdy dni będą robiły się coraz cieplejsze, będzie się robiło coraz bardziej letnio, też będziemy coraz chętniej sięgać po piosenkę Wiatr. A już teraz zapraszamy was na najnowsze notowanie Hit Planety, które rozpocznie się za kilka minut. Tam przywita się z wami Sebastian Wysoczański, a ja dziękuję wam bardzo za wspólnie spędzone popołudnie. Marta Wojtunik, do usłyszenia.

0: Muzyczne radio. Reklama. Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
1: Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
2: Wczoraj Bruno mi opowiadał, że jego tatusiowi zepsuł się samochód. Strasznie kopcił, ale na szczęście tatuś Bruna pojechał do serwisu DPF w Lubaniu, gdzie auto sprawdzili i szybko naprawili. Polecam, serwis DPF w Lubaniu na Zgorzeleckiej 18. Najlepszy serwis w okolicy.
3: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 17.
0: Czas na wiadomości.
5: Maja Chwalińska poznała rywalkę w półfinale French Open. Utworzenie stałej bazy wojsk amerykańskich proponuje szef MON. Zmienną pogodę szykuje dla nas długi czerwcowy weekend. Agnieszka Trojanowska-Bis. Zaskoczenie w Paryżu. Maja Chwalińska zagra jutro w półfinale French Open z Rosjanką Dianą Schneider. Rosyjska tenisistka pokonała niespodziewanie liderkę rankingu tenisistek Białorusinkę Arynę Sabalenkę 3-6-7-5-6-0. Miłym zaskoczeniem jest dla polskich kibiców świetna forma Polki. Dziś Chwalińska ograła na Roland Garrosie w dwóch setach Annę Kalińską z Rosji, co zajęło jej blisko 2 godziny. Czasu na odpoczynek niewiele. Polka już jutro zagra półfinał, o czym na świeżo rozmawiała z naszym wysłannikiem do Paryża, Przemysławem Pozowskim.
6: Na pewno regeneracja, dobre jedzenie, chwilka wypoczynku, jakiś może seria, książka i zobaczymy, który mecz zagra.
7: Drugi grasz.
6: O, już jest, tak? Drugi od której?
7: Od 15.
6: To można sobie pospać. To mnie cieszy.
5: Jutrzejszy półfinał Chwalińska-Schneider pokaże Eurosport. Dalsze informacje. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał szefowi Pentagonu oficjalną propozycję utworzenia nowej stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. O szczegółach Maciej Kluczka.
8: Obecnie w Polsce nie funkcjonują klasyczne samodzielne bazy wojskowe USA na wzór tych z Niemiec czy Włoch. Jednak od lat obecność wojsk amerykańskich w Polsce jest znacząca, ale nadal rotacyjna. Polski rząd chce to zmienić, a wicepremier Kosiniak-Kamysz zapewnia, że Polska stworzy atrakcyjne ku temu warunki.
9: To jest działanie wynikające z naszej ofensywy dyplomatycznej, z wizyty moich zastępców w Waszyngtonie, moich rozmów z Pittem Hegsethem, z dobrych relacji prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem. To wszystko przynosi efekt. Pracujemy nad zwiększeniem obecności.
8: Koszt utrzymania jednego amerykańskiego żołnierza stacjonującego w Polsce to $15,000 rocznie, mówił wiceminister obrony Stanisław Wziątek.
10: Natomiast pozostałym kosztem będą oczywiście nasze elementy związane z przygotowaniem infrastruktury.
8: Największe znaczenie mają bazy w Powidzu, gdzie powstaje największe w regionie zaplecze logistyczne, oraz w Redzikowie, gdzie budowana jest baza systemu obrony przeciwrakietowej.
5: W nowych bazach przebywaliby nie tylko sami żołnierze, ale też ich rodziny. Akcja Bezpieczny Długi Weekend właśnie się rozpoczęła. Drogówka ruszyła z kontrolami na najważniejszych trasach. Policjanci aż do poniedziałku będą pilnować bezpieczeństwa, mówi dyrektor Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji Krzysztof Dymura.
11: Na wszystkich drogach tranzytowych, na drogach prowadzących do miejscowości turystycznych.
5: Do dyspozycji funkcjonariusze mają nieoznakowane radiowozy z grupy SPIT. Bardzo zmienną pogodę zapowiadają na najbliższe dni meteorolodzy. Będzie chłodniej i deszczowo, mówi synoptyk MGW Przemysław Makarewicz.
12: Dzisiaj nad Polskę wchodzi od zachodu front atmosferyczny, za którym napłynie chłodniejsze powietrze. Jutro ten front będzie wędrował dalej w głąb kraju.
5: Opady deszczu mają nam towarzyszyć do końca tygodnia. Na jutro prognozowany jest także silny wiatr, który na wschodzie może rozpędzić się nawet do 60 km na godzinę.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.
13: Kochamy muzykę. A po 17:00.
0: Mamy dla was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
13: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
0: Hit Planeta. Startuje na dobre.
3: Witamy i zapraszamy w środę po godzinie 17. Ponownie jesteśmy z wami. Najbliższe 3 godziny pod znakiem oczywiście samych nowości. Wśród nich Lucas Graham i Second Chance oraz Goldilocks i Rush. Sebastian Wysoczański. Dzień dobry, witajcie. Zaczynamy nasze dzisiejsze notowanie.
0: Hit Planeta.

0: Reklama. Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: Ośrodek Jeździecki Rancho Gościszów zaprasza od 4 do 7 czerwca na jedne z największych międzynarodowych zawodów w ujeżdżeniu w Polsce. W wydarzeniu udział weźmie około 110 par sportowych z 14 krajów. Na trzech arenach rywalizować będą czołowi zawodnicy krajowi i zagraniczni, w tym uczestnicy konkursów Grand Prix, zawodnicy walczący o kwalifikacje do Mistrzostw Europy oraz reprezentanci krajów ubiegających się o kwalifikacje do Igrzysk Azjatyckich. Zapraszamy wszystkich miłośników koni i sportu do wspólnego przeżywania emocji na najwyższym poziomie. Rancho Gościszów, Nowogrodziec koło Bolesławca. Wstęp wolny.
0: Po reklamie.
2: Hi, this is Darude.
3: What's up, this is David Guetta.
4: Hey, this is ATB.
5: Hi, we are Bling and Jones.
6: Hey guys, what's up, this is Armin van Buuren and you're listening to Hit Planeta.
7: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Reklama.
1: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz konkretny zawód i praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czeka na Ciebie aż 11 kierunków, m.in. pielęgniarstwo, psychologia, fizjoterapia, automatyka lub wychowanie fizyczne. Wejdź na kans.pl i studiuj w sercu Karkonoszy.
2: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
0: Po reklamie.
3: Hello, I'm DJ Antoine.
4: Hi, hello, this is Kate Ryan.
5: Hey, I'm Mogwai.
6: Hey, everybody, this is Ina.
7: Hey, hey, John Gibbons here, and you're listening to Hit Planeta, your favorite music chart on Muzyczna Radio. Hit.

Tom Gregory w Muzycznym Radiu i How It Was Before w pierwszej części. Zdecydowanie naszego dzisiejszego spotkania. Miejsce 33. Teraz za nami Nicky Romero, Run To You, druga dzisiejsza nowość. Panie i panowie, na horyzoncie Almost Monday.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj baśniowy weekend w Zamku Kliczków. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego zależy Ci na spędzeniu weekendu w Zamku Kliczków? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich. Na miejscu basen, spa, galeria sztuki, jazda konna i zwiedzanie zamku. Wypoczywaj aktywnie. www.kliczków.com.pl.
6: Po reklamie.
7: Hi guys, it's Rihanna.
8: Hey everyone, this is Mons.
9: Hello Poland, it's Katy Perry here.
10: Hi guys, my name is Sam Walker.
11: Witajcie moi kochani, tutaj Magda Wójcik z zespołu Goja. Dziś razem z wami słucham Hit Planety i muzycznego radia.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

Upside Down w Muzycznym Radiu, kwadrans do godziny 18. My jesteśmy oczywiście cały czas w tej pierwszej hit planetarnej części. Polecamy się, Sweet Love, My Girl's Not You, na horyzoncie już teraz. To jest utwór, który dziś będziemy wam na pewno proponować. Miejsce 29 przed wami, posłuchajcie. Hi.

Fenomenalne nagranie w pierwszej części naszego dzisiejszego spotkania to Kygo, to Heaven on Your Mind, a do godziny 18 jeszcze Soundhaven i Temba z nagraniem The Thrill is Gone. Posłuchajcie do wiadomości. Jesteśmy z wami i polecamy się z nagraniami, na które możecie głosować na muzyczneradio.pl. Posłuchajcie, Soundhaven, Snowing in Miami teraz.

0: reklama.
1: Masz fotowoltaikę i problemy z wysokim napięciem? Zadzwoń do firmy Fotowoltaika Ryszard Zych. Wymienimy twój falownik na hybrydowy z magazynem energii z dofinansowaniem do 50% kosztów inwestycji. Nie masz fotowoltaiki, magazynu energii ani pompy ciepła? Skontaktuj się z nami po indywidualnie dopasowane rozwiązania w najlepszych cenach i finansowaniu. Fotowoltaika Ryszard Zych. Ponad 20 lat doświadczenia na rynku. Telefon 790 790 225. Produkuj myślnik prąd.pl.
0: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 18.
2: Czas na wiadomości.
4: Polska studentka w śpiączce wróciła już z Pekinu do Wrocławia. Zaczyna się długi weekend, zapełniają się kurorty i autostrady. Droga zapadła się z powodu szczurów. Za chwilę szczegóły. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Chora studentka z Pekinu wylądowała już w Polsce przed 16 na wrocławskim lotnisku. Wylądował specjalny samolot z Pekinu. Kobieta jest w stanie śpiączki. Trafi teraz pod opiekę lekarzy wrocławskiego szpitala wojskowego. 24-latka, która studiowała w Chinach, trafiła do pekińskiej kliniki w połowie kwietnia. Zdiagnozowano u niej niezwykle rzadkie powikłania. Autoimmunologiczne zapalenie mózgu, po którym doszło do kolejnych powikłań, w tym zakrzepicy. Rodzina zbierała pieniądze na transport kobiety do kraju. Minister obrony zdecydował, że Polka zostanie przetransportowana na koszt państwa.
5: To jest bardzo ważne, że państwo reaguje w momentach, kiedy jest taka potrzeba. Tutaj czas grał i gra nadal bardzo ważną rolę. Zrobimy wszystko, żeby te działania medyczne przyniosły pozytywny efekt. To jest dla mnie jako lekarza, nie tylko jako ministra, ale jako lekarza bardzo ważne.
4: Mówi Władysław Kosiniak-Kamysz. Największym wyzwaniem w procesie ewakuacji okazały się chińskie procedury, w tym uzyskanie zgody na dojazd karetki bezpośrednio do samolotu. Zaczyna się długi weekend. Wielu Polaków jedzie na wypoczynek. Popularne są Beskidy. Obłożenie miejsc noclegowych w Wiśle wynosi 80%. Odbędzie się tam festiwal literacki Granatowe Góry, który upamiętnia pisarza Jerzego Pilcha, mówi Karolina Fuchs z Urzędu Miasta Wisły.
6: Wzmożony ruch z pewnością będzie w centrum miasta, bo tam cztery główne sceny festiwalowe Granatowych Gór, scena główna, scena nad Woną, scena w bibliotece i granatowe pagórki dla najmłodszych.
4: W piątek w kilku miejscowościach zacznie się festiwal Beskidów i Śląska Cieszyńskiego o nazwie Dziewięć Sił. A w drodze na długi weekend warto mieć na uwadze nowe przepisy drogowe. Od dziś kierowcy nie mogą już redukować liczby punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia. Limit punktów wynosi 24, a dla kierowców posiadających uprawnienia krócej niż rok 20 punktów. Autostrada A1 między Gdańskiem a Toruniem może być darmowa w nadchodzący weekend. Może być, bo wszystko zależy od tego, czy będzie zakorkowana. Jeśli tak, to szlabany zostaną podniesione bez pobierania opłat. Podobny system będzie w wakacje. Za to na A1 na Śląsku i w Łódzkiem łatwiej będzie o mandat. Trwa tam montaż odcinkowych pomiarów prędkości. Urządzenia na 6 fragmentach zaczną działać 30 czerwca. Szczurza kolonia zniszczyła drogę. W Szczecinie przez dziesiątki gniazd i tuneli pod drogą i przy kanałach burzowych zapadła się jezdnia na Emilii Plater. Początkowo drogowcy myśleli, że powodem jest awaria wodociągów. Jednak pracownicy wodociągów już na miejscu odkryli, że wszystkiemu winne są szczury. Mówi rzeczniczka zakładów wodociągów Hanna Pieczyńska.
7: Oczywiście pojawiły się gniazda, pojawiły się tunele, które spowodowały zapadnięcie jezdni na ulicy Emilii Plater. Były tunele, była rozpulchniona gleba, można powiedzieć dużo tam wody rzeczywiście się pojawiło i po odsłonięciu kolejnych naparstw nawierzchni okazało się, że to właśnie jest ta przyczyna.
4: Gniazda zostały zniszczone, a szczury wyeksmitowane spod drogi. Teraz służby sprawdzają okoliczne ulice, czy przypadkiem szczurza kolonia nie niszczy kolejnej drogi.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
8: Kochamy muzykę. A po 18:00
2: mamy dla was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
8: Tak gra Hit Planeta.
2: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
3: Posłuchajcie koniecznie Michael Bones z utworem Woke Up. To propozycja do naszego głównego zestawienia.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Burmistrz gminy i miasta Gryfów Śląski zaprasza na Quizonalia 2026. W sobotę 6 czerwca rozpoczynamy 15 biegiem gryfitów i paradą ulicami miasta. Huczne otwarcie o 19:00. W strefie koncertowej wystąpią Kubańczyk.

0: oraz Puchar Polski MTB. Gotowanie na wielkiej patelni, Janusz Łuczak z zespołem oraz koncert z okazji 45-lecia zespołu Lombard. Patronat Muzyczne Radio.
1: Zapraszam, Daniel Koko, burmistrz gminy i miasta Gryfów Śląski.
2: Po reklamie.
3: Hey guys, I'm Kaigo.
4: Hey guys, I'm Zara Larsson.
5: Hey, it's Martin Gage.
6: Hi everybody, this is Lia Ru.
7: Hey everybody, my name is Klaas and this is Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit Planeta.
8: Najnowsza lista

Druga część naszego dzisiejszego spotkania, środowe popołudnie w muzycznym radiu na Hit Planecie i nagranie Fire Away, które polecamy wam od pewnego czasu na horyzoncie Rehab, na horyzoncie More Than Enough. Posłuchajcie, to kolejny utwór, na który mocno stawiamy na naszych hit planetarnych spotkaniach.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Ośrodek Jeździecki Rancho Gościszów zaprasza od 4 do 7 czerwca na jedne z największych międzynarodowych zawodów w ujeżdżeniu w Polsce. W wydarzeniu udział weźmie około 110 par sportowych z 14 krajów. Na trzech arenach rywalizować będą czołowi zawodnicy krajowi i zagraniczni, w tym uczestnicy konkursów Grand Prix, zawodnicy walczący o kwalifikacje do Mistrzostw Europy oraz reprezentanci krajów ubiegających się o kwalifikacje do Igrzysk Azjatyckich. Zapraszamy wszystkich miłośników koni i sportu do wspólnego przeżywania emocji na najwyższym poziomie. Rancho Gościszów, Nowogrodziec koło Bolesławca. Wstęp wolny.
2: Po reklamie.
3: Salut, c'est Antoine Clamaron.
4: Hi, we are Icona Pop.
5: What's up, guys? This is Serge Jouvet.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: Hey, what's up? We are Alien Fila and you're listening to Hit Planeta on Musician Radio. Keep it tuned.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 19.
4: Czas na wiadomości.
6: Burze, ulewy i porywisty wiatr na południu Polski. W angielskim Southampton zamieszki po śmierci studenta polskiego pochodzenia. Zaczyna się długi weekend. Trójmiejskie plaże już dziś zapełniły się turystami. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Burze przechodzą przez południe Polski, od Śląska po Podkarpacie. Towarzyszy im porywisty wiatr, osiąga nawet 85 km na godzinę. Do tego jeszcze deszcz i grad. Protesty i zamieszki w Anglii po śmierci 18-letniego studenta polskiego pochodzenia Henry'ego Nowaka. Policjanci skuli chłopaka kajdankami, mimo że został on kilkukrotnie pchnięty nożem przez mężczyznę, który oskarżył go o rasizm. Ranny nastolatek krzyczał, że krwawi, ale policja nie zwróciła na to uwagi. Skuła go kajdankami, a chwilę potem młody mężczyzna zmarł. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer potępił zamieszki.
7: No matter the pain we feel.
8: Bez względu na ból, jaki odczuwamy, nie ma żadnego usprawiedliwienia dla dalszej przemocy i zamieszek. Ataki skierowane przeciwko funkcjonariuszom policji w Southampton zeszłej nocy były haniebne i całkowicie niedopuszczalne.
6: W zakończonym w tym tygodniu procesie sprawca zabójstwa został skazany na 21 lat więzienia. Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że Iran zgodził się nie posiadać broni atomowej. Według niego najwyższy irański przywódca duchowy i polityczny Ayatollah Mujtaba Khamenei jest zaangażowany w negocjacje z USA. Amerykański prezydent powiedział, że bardzo chciałby spotkać się z irańskim przywódcą i w pewnym momencie prawdopodobnie do tego dojdzie. Od dziś młodzież do 16 roku życia może jeździć na hulajnogach elektrycznych, tylko w kaskach, podobnie na rowerach. Przepisy obejmują też dzieci do 7 roku życia przewożone rowerem. Na miejskich placach i w okolicach szkół ma częściej pojawiać się policja. Sprawdzi, czy kaski na głowach są. Jak mówią uczniowie z Lublina, kaski to bezpieczeństwo.
9: Pewnie kaski są teraz bardzo potrzebne, bo jest coraz więcej wypadków.
10: No jakby, żeby być bezpiecznym, bo mogą być różne urazy głowy.
11: Trzeba mieć wyobraźnię.
6: Wyobraźnię muszą mieć też rodzice, to oni za brak kasku u dziecka będą dostawać pouczenia i mandaty. Blisko połowa badanych Polaków biorących kredyt miała problem z jego spłatą, wynika z badań Polacy i kredyt. Co trzecia osoba poza kredytem hipotecznym ma jeszcze przynajmniej 3 zobowiązania finansowe. Badanie wykazało, że 48% respondentów napotkało trudności z regulowaniem swoich zobowiązań. Co piąta osoba zadeklarowała, że tego typu trudności mają u niej długotrwały charakter. Trójmiejskie plaże przed długim weekendem tętnią życiem. Wielu z nas zaczyna odpoczynek znacznie wcześniej niż wynika z kalendarza.
12: Myśmy przyjechali już w poniedziałek. Przyjechaliśmy prosto z Irlandii. Tu cieplej na pewno.
13: Chodziliśmy po plaży wczoraj. Dzisiaj wróciliśmy, żeby się trochę poopalać.
12: Także będzie się działo pięknie, tak.
14: My, proszę pana, jesteśmy ciągle na weekendzie.
15: To zazdrość?
14: Na geriatrię potrafił.
16: Tak spędzamy czas najczęściej. Mm. Teraz.
14: Ja wróciłam z Alicante.
16: W Australii.
15: O.
16: Tak.
15: A spotykacie się w Sopocie?
16: Nie. Razem z Bydgoszczy przyjechałyśmy. I spontanicznie. Każda rzuca hasło i jedziemy.
6: Z turystami na sopockiej plaży rozmawiał reporter Paweł Radzewicz.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
1: Kochamy muzykę. A po 19:00
4: czekają na was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
1: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
4: Z kolejną mocno nową propozycją do listy.
5: Panie i panowie, Clapton teraz i Sand Castle, za chwilę Sony Fodera, Let Me Be In Your Arms. To są dźwięki, które polecamy wam na początku trzeciej części.

0: Niesamowite dźwięki w naszej poczekalni. Wasze głosy są jak najbardziej potrzebne, zatem zachęcamy, punktujcie i głosujcie na swoich ulubionych artystów. Wracamy za chwilę.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
3: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
2: To dobre cechy charakteru.
3: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
4: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Po reklamie.
6: Hello, this is Axel and
7: in Grosso.
8: Hi, my name is Sia.
9: Hi guys, my name is Sam Walker.
10: Hey guys, I'm Zara Larsson.
11: Hi everybody, I'm Mika and it's Hit Planeta, your favorite music chart in Muzyczne Radio.
12: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Najnowsza lista w Polsce.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Panie i panowie, mamy dla was naprawdę niesamowitą nowość. No to zagrajmy premierowo na Hit Planecie.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.
0: Wszystko wskazuje na to, że to drugi hymn męskiego grania orkiestry, a takiej sytuacji w historii tej imprezy jeszcze nie było. Drugi hymn prezentuje się dokładnie tak i premierowo w Muzycznym Radiu Tańczę.

0: I jak słucham tego utworu, to mam wrażenie, słuchajcie, że są wakacje, że jestem gdzieś, gdzie jest bardzo, bardzo ciepło, że słyszę szum morza, ptaków śpiew. To jest bardzo fajny utwór, taki mega latino, który będziemy wam w najbliższych miesiącach, myślę, tych najbardziej słonecznych polecać. Shakira w muzycznym radiu. Jesteśmy już na pozycji 12, to trzecia część dzisiejszego spotkania. Za chwilę będziemy mieli dla was jeszcze jedną premierę, ale wcześniej wracamy do naszego zestawienia.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: 11, teraz Nobody Else.

0: Reklama. Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
3: Hey guys, I'm Kygo.
4: Hey guys, I'm Zara Larsson.
5: Hey, it's Martin Birch.
6: Hi everybody, this is Lia Ru.
7: Hey everybody, my name is Klaas and this is Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit Planeta.
0: Najnowsza lista w Polsce.

Switch Disco i Voices w Muzycznym Radiu. Zaglądamy, panie i panowie, na sam szczyt naszego środowego notowania. Miejsce czwarte dzisiaj, Calvin Harris i utwór, który na pewno kojarzycie już z fal muzycznego radia. A podium? No, podium wygląda tak. Leonie, Marcus and Martinez z utworem Moonlight na miejscu trzecim. Paro w Stellari, Black Lily z miejsca drugiego. A sam szczyt? No właśnie, sam szczyt to dziś Ale Farben z utworem Heroes of the Night. Zatem podium Leonie, Paro w Stellar, Ale Farben, jeszcze wcześniej Calvin Harris z miejsca czwartego. Za dziś piękne dzięki, czekamy na wasze głosy, czekamy na wasze punkty na muzyczneradio.pl i Hit Planeta obiecujemy, że wraca jutro po 17:00. Sebastian Wysoczański, udanego popołudnia, wieczoru, do usłyszenia, cześć, pa!

0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 20.
0: Czas na wiadomości.
2: Minister obrony zaproponował Pentagonowi stałe bazy wojskowe w Polsce. Maja Chwalińska robi furorę na tenisowym French Open, awansowała do półfinału. Pożar wielkiej hali usługowej w Płocku został spowodowany nieumyślnie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał szefowi Pentagonu oficjalną propozycję utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Przebywaliby w nich nie tylko sami żołnierze, ale też ich rodziny. O tym planie wojskowi i politycy mówili już od wielu tygodni, ale teraz polskie ministerstwo uruchomiło formalności w tej sprawie. Szczegóły Maciej Kluczka.
3: Obecnie w Polsce nie funkcjonują klasyczne samodzielne bazy wojskowe USA na wzór tych z Niemiec czy Włoch. Jednak od lat obecność wojsk amerykańskich w Polsce jest znacząca, ale nadal rotacyjna. Polski rząd chce to zmienić, a wicepremier Kosiniak-Kamysz zapewnia, że Polska stworzy atrakcyjne ku temu warunki.
4: To jest działanie wynikające z naszej ofensywy dyplomatycznej, z wizyty moich zastępców w Waszyngtonie, moich rozmów z Pittem Hegsethem, z dobrych relacji prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem. To wszystko przynosi efekt. Pracujemy nad zwiększeniem obecności.
3: Największe znaczenie mają bazy w Powidzu, gdzie powstaje największe w regionie zaplecze logistyczne, oraz w Redzikowie, gdzie budowana jest baza systemu obrony przeciwrakietowej.
2: Maja Chwalińska znowu dokonała niemożliwego. Polska tenisistka wygrała 8 z rzędu mecz w Paryżu. Awansowała do półfinału wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. W ćwierćfinale nasza tenisistka wygrała z Rosjanką Anną Kalińską 7-6, 6-3. Meczem na korcie głównym bardzo denerwował się menadżer Chwalińskiej Piotr Szczypka.
5: Szapoba, ogromne po prostu gratulacje, bo ja miałem tak... Aż mi się niedobrze zrobił, aż mi się bimotować chciało. Miałem tak ściśnięty żołądek, więc nie wiem, jak ona tam po prostu stoi na tym korcie i gra i tą piłkę meczową wygrywa. No, wielki szacunek.
2: A półfinały Rolanda Garrosa jutro. Chwalińska około 16 zagra z kolejną Rosjanką Dianą Schneider. Poniedziałkowy pożar wielkiej hali usługowej w Płocku został wywołany nieumyślnie, twierdzi prokuratura. Taki właśnie zarzut nieumyślnego spowodowania pożaru postawiła 66-letniemu mężczyźnie. Podejrzany przyznał się do winy, złożył obszerne wyjaśnienia. Prokurator nie może ich ujawnić ze względu na dobro śledztwa. Oskarżony mężczyzna wyszedł na wolność, ale stanie przed sądem, grozi mu 5 lat więzienia. Dwaj polscy alpiniści zostali uratowani w masywie Mont Blanc. Jeden z Polaków został trafiony piorunem w ramię i z tego powodu obaj nie mogli kontynuować wspinaczki. Akcję ratowników utrudniała pogoda, ale udało się. Polacy zostali przewiezieni do szpitala. Piłkarska reprezentacja Polski gotowa już na mecz z Nigerią. Stadion Narodowy powoli się wypełnia kibicami, mimo że 3 dni temu przegraliśmy w słabym stylu z Ukrainą 0-2. Spytaliśmy kibiców, jaki to będzie mecz.
6: Zażarty, zaciekły. W ostatnim meczu to ciężko powiedzieć, ale myślę, że nasze polskie Ory wygrają.
7: No tak będzie, ja uważam, że kurczę, naprawdę chłopaki pokażą dzisiaj klasę. Liczymy dzisiaj na dużo bramek, mam nadzieję, że wygramy.
8: Myślę, że wygramy 2-0 chyba.
7: Ja obstawiam wynik 3-0.
2: Początek meczu polskich Orłów z nigeryjskimi Orłami o 20:45.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
9: Piotruś Szliwa ze Złotoryi ma 6 lat i cierpi z powodu groźnej choroby, jaką jest postępujący zanik mięśni. Rodzice czynią wszystko, co w ich mocy, by ratować synka. Zapewnili mu terapię wspomagającą i ukierunkowaną rehabilitację. Mimo to chłopczyk z dnia na dzień traci siły i radość życia. Szczęśliwie w Stanach Zjednoczonych dostępna jest skuteczna terapia genowa, zwana najdroższym lekiem świata. Może ona powstrzymać chorobę i uratować dziecko. Niestety koszt leczenia wynosi około 15 milionów złotych. Dzięki ofiarności społeczeństwa dotychczas zebrano około 3 milionów. Brakuje około 13 milionów. Do ludzi wielkich serc rodzice Piotrusia kierują prośbę o liczny udział w zbiórce. Podaję adres do wpłat. siepomaga.pl/piotrus-szliwa. siepomaga.pl/piotrus-szliwa. Telefon 691-993-874. 691-993-874.
0: Reklama.
1: Ośrodek Jeździecki Rancho Gościszów zaprasza od 4 do 7 czerwca na jedne z największych międzynarodowych zawodów w ujeżdżeniu w Polsce. W wydarzeniu udział weźmie około 110 par sportowych z 14 krajów. Na trzech arenach rywalizować będą czołowi zawodnicy krajowi i zagraniczni, w tym uczestnicy konkursów Grand Prix, zawodnicy walczący o kwalifikacje do Mistrzostw Europy oraz reprezentanci krajów ubiegających się o kwalifikacje do Igrzysk Azjatyckich. Zapraszamy wszystkich miłośników koni i sportu do wspólnego przeżywania emocji na najwyższym poziomie. Rancho Gościszów, Nowogrodziec koło Bolesławca. Wstęp wolny.
10: Masz ochotę na wakacyjną przygodę? Razem z Krasnalem Dotacjuszem zapraszamy na wspólne odkrywanie najciekawszych zakątków Dolnego Śląska. Odwiedź miasta, które zmieniły się dzięki funduszom europejskim. Zrób zdjęcie i dodaj swój krótki komentarz pod postem konkursowym. Warto, bo na autorów najciekawszych zgłoszeń czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły znajdziesz na stronie fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
11: Zapraszam. Dotacjusz.
10: Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: Po reklamie.
14: Muzyczne radio. Wiosna. Nowe hity przyniosła.

0: No może dzisiaj, ale najbliższą sobotę dziewczyny się bawią. Bawią się, moi drodzy, na kwistonaliach. Zapraszamy serdecznie do Gryfowa Śląskiego. Tam będą modelki, pokażą się jak najlepszej strony. Z tego, co widziałem, jak przygotowują się do show, to jest nie tylko koncert. To jest cała oprawa, to są konfeti, wybuchy w odpowiednich momentach. Naprawdę widowisko, które trzeba zobaczyć. A w Muzycznym Radiu trzeba usłyszeć i modelki, i program Dżem Mydło Powidło. 9 po 20. Maciej Wok, witam.
1: Autopromocja.
2: Dżem Mydło i Powidło. Mini giełda ogłoszeń. Chcesz kupić, sprzedać, zamienić? Dzwoń 7646646. Dżem Mydło i Powidło w Muzycznym Radiu.
1: Autopromocja.
0: Zapraszamy na Dżemik, to Muzyczne Radio. Witaj, dobry wieczór, halo, halo.
3: Dobry wieczór.
0: Proszę bardzo.
3: Mam do sprzedania podstawowe maszyny rolnicze takie jak siewnik zbożowy w Poznaniach, kultywator zbożędowy z wałkiem, brony pięciopolowe, opryskiwacz Filmet 400 litrowy, ładowacz turwędka i ponadto posiadam dwie przyczepy ciężarowe o długości 12 i 10,5 metra.
0: Do kupienia, tak? To...
3: Tak, tak.
0: Dobrze, przyczepy
3: ja
0: do kupienia.
3: Mhm.
0: Ale a przyczepy?
3: I wszystko to pod numerem telefonu 504.
0: Tak.
3: 023 860. Pozdrawiam i do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo.
2: Dżem, Mydło i Powidło w Muzycznym Radiu.
0: Tu Dżemik, tu Muzyczne Radio. Witaj, dobry wieczór, halo.
4: Witam. Sprzedam działkę pod zabudowę w malowniczym Nowogrodzcu. Działka ma 11 arów. Jest w kształcie trapezu. Nieogrodzona, dojazd do działki od strony asfalt, droga asfaltowa. Niedaleko las, rzeka, jezioro. Więcej informacji pod numerem 725.
0: Tak.
4: 925.
0: Mhm.
4: 737.
0: Dobra, dziękuję.
2: Dżem, Mydło i Powidło w Muzycznym Radiu.
0: Witamy, słuchamy, dobry wieczór, halo. Dobry wieczór, halo, halo. Tak, tak, słuchamy, proszę bardzo.
5: Pod numerem 727-341-960. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Dziękuję. Dżemik, słucham. Dobry wieczór. Halo.
5: Dobry wieczór.
0: Proszę bardzo.
5: Do sprzedania saksofon altowy, saksofon tenorowy i klarnet B. Numer telefonu 781-560-810. Dziękuję. Dobranoc.
2: Dżem, Mydło i Powidło w Muzycznym Radiu.
0: Halo, halo, dobry wieczór, witamy, słuchamy, proszę.
6: Dobry wieczór, Grzesiek się kłania z Lwówka Śląskiego. Ja mam do sprzedania mieszkanie w Lwówku Śląskim o powierzchni 54,5 metra kwadratowego. I więcej informacji udzielę pod numerem telefonu 667-499-744.
0: O, wszystko jasne, dziękuję. Dobry wieczór, witam, halo.
7: Dobry wieczór. Tu Staszek z okolicy Jeleniej Góry. Ja mam do sprzedania rowery elektryczne wysokiej marki i skutery motory. I kupię chętnie drona. I wszystko pod numerem 700.

0: 039 031 047. Pozdrawiam Muzyczne Radio.
1: Dziękuję za telefon. Uściski od nas. Do sprzedania mieszkanko w Zgorzelcu przy ulicy Powstańców Śląskich o powierzchni 50 metrów kwadratowych. Mieszkanie składa się z trzech pokoi. Informacje pod numerem telefonu 601 838 386. 601 838 386. Jesteśmy z wami. Słuchamy. Dobry wieczór. Proszę bardzo. Halo?
2: Halo, dzień dobry. Mam do sprzedania Audi A3, 2010 rok, S-Line, pełny zewnętrzny, wewnętrzny, cena 22 tysiące, okolicy Zgorzelca. Pozdrawiam. Numer telefonu 578-222-870.
1: 870 na końcu, dziękuję. Dobry wieczór, witaj, halo.
3: Witam, Macieju.
1: Proszę bardzo,
3: Karpacz. Jeszcze mam do sprzedaży takie dwie fajne opony Hancocka, 225-60-17. Bieżnika bardzo dużo, ostrówek do sprzedaży, tylko sprzęgło nawaliło. No i betoniarkę mam taką dość solidną, 150. To w Karpaczu pod telefon. Aha, jeszcze dwupokojowe wjazd do Karpacza do wynajęcia. 603-622-848. Dzięki.
1: Dziękuję bardzo, Dżemik. Słucham. Dobry wieczór. Halo.
4: Dzień dobry.
1: Proszę bardzo.
4: Zadzwoniłem się do radia.
1: Tak, Muzyczne Radio. Słuchamy.
4: Czytam samochód Audi A5, kontakt telefoniczny pod numerem 519-640-595.
1: Dziękuję bardzo, pozdrowienia od nas.
5: Muzyczne Radio.
6: To jest nasza piosenka dnia.
1: Robin Schulz w roli głównej, Better Times, kwadrans po 20. Muzyczne Radio dla was.

Dawid Podsiadło rusza w trasę i prezentuje nowy singiel. Natalia Kukulska z koncertami czeka do jesieni, a Taylor Swift sprawiła fanom, a przy okazji sobie, wielką niespodziankę, nagrywając piosenkę na potrzeby filmu Toy Story 5. Sprawdźcie szczegóły już teraz. Tomek Dudkiewicz i Music News. Witamy i zapraszamy. Tuż przed rozpoczęciem wyczekiwanej stadionowej trasy obrotowej Tour 2026 Dawid Podsiadło zaprezentował nowy singiel zatytułowany Na Błysk. To już drugi utwór promujący nadchodzący album artysty, jednocześnie kolejna zapowiedź jednego z najgłośniejszych wydawnictw tego roku na polskiej scenie muzycznej. Wokalista nie ukrywa, że jest wyjątkowo zadowolony z efektów pracy nad nowym albumem. Jeśli chodzi o kontekst muzyczny, piosenkowy, albumowy, jestem absolutnie szczęśliwy. Myślę, że to zbiór wspaniałych piosenek, które mogą towarzyszyć nam w wielu życiowych sytuacjach i sprawić, że te sytuacje będą przyjemniejsze, milsze i bardziej emocjonalne, powiedział Dawid. Wokalista podkreśla, że tworzenie muzyki od zawsze było dla niego sposobem na wzmacnianie emocji, nadawanie codziennym doświadczeniom dodatkowego wymiaru. Może właśnie po to zawsze robiłem piosenki, dodaje artysta, żeby pokrętełkiem od emocji trochę wzmocnić, przefiltrować całkowicie dany stan. Za produkcję nowego singla Na Błysk odpowiada producent i kompozytor Tobias Kuhn. To kolejna współpraca tego producenta z Dawidem Podsiadło. Po dobrze przyjętym utworze pięknie płyniesz. Tymczasem Taylor Swift oficjalnie potwierdziła krążące od kilku tygodni spekulacje. Gwiazda nagrała nową piosenkę na potrzeby filmu Toy Story 5. Utwór nosi tytuł I Knew It, I Knew You i lada moment trafi do słuchaczy. Informacja została ujawniona po zakończeniu tajemniczego odliczania, które pojawiło się na stronie internetowej artystki. W ostatnich dniach fani analizowali kolejne wskazówki związane z animacją Pixara. W różnych miejscach świata pojawiły się billboardy z inicjałami TS na tle charakterystycznego błękitnego nieba znanego z serii Toy Story. Internauci szybko zauważyli również 13 chmur widocznych na grafikach, co uznali za nawiązanie do ulubionej liczby Taylor Swift. Teraz wokalistka rozwiała wszelkie wątpliwości za pomocą wpisu w mediach społecznościowych. To historia o zabawkach. Wiedzieliście o tym. Moja nowa piosenka I Knew It, I Knew You do filmu Disneya i Pixara Toy Story 5 będzie wasza. Zawsze marzyłam o tym, by napisać utwór dla tych bohaterów, których uwielbiałam od czasu, gdy jako pięciolatka oglądałam pierwszy film z serii Toy Story, powiedziała Taylor Swift. Wracamy na nasze muzyczne rodzime podwórko. Okazuje się, że już tej jesieni Natalia Kukulska wyruszy w jubileuszową trasę Czy ona jest taka jak ja? Podczas koncertów w najpiękniejszych salach w Polsce wokalistka wróci do swoich największych przebojów, a publiczność będzie mogła posłuchać przekrojowo repertuaru Natalii. Począwszy od piosenek dziecięcych, poprzez utwory, które nagrała do filmów, piosenki z lat 90., aż po utwory z cenionego albumu Czułe struny, zawierającego symfoniczne adaptacje kompozycji Fryderyka Chopina. Pretekstem do muzycznych spotkań z Natalią i jej zespołem poszerzonym na tę okazję o wybitny kwartet smyczkowy Atom String Quartet są okrągłe jubileusze, które przypadają w tym roku. 30 lat od debiutu pierwszej dorosłej płyty Światło, 40 lat od debiutu dziecięcego i 50. urodziny Natalii. Tytuł trasy Czy ona jest taka jak ja także nie jest przypadkowy. To symboliczna konfrontacja dzisiejszej Natalii z jej wcześniejszymi wcieleniami muzycznymi. Przed smakiem jest nowa wersja utworu Dłoń, piosenki, która była singlem zwiastującym album Światło. Co ciekawe, ostatni raz Natalia wykonywała go 30 lat temu. Gorące premiery. Meduza i Rani z nagraniem Silence, Offenbach z nową propozycją Fall to the Floor i Yearbooks z najnowszym singlem Babylon. Dziękujemy za uwagę. Tomek Dudkiewicz i Music News. Do miłego.

0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Podsumowanie dnia. Beata Nowicka.
2: Dobry wieczór. Zapraszam na informacje. Wierni wybudują 4 ołtarze eucharystyczne, dzieci przygotują koszyki z kwiatami, a na ulicach i w oknach zostaną wystawione religijne dekoracje. Jutro w Kościele Katolickim uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Boże Ciało. To jedno z najważniejszych świąt w Kościele Katolickim, podczas którego ulicami miast, miasteczek i wsi przychodzą procesje eucharystyczne.
3: W Legnicy Centralnej uroczystości rozpoczną się o godzinie 10:00 mszą świętą w katedrze pod przewodnictwem biskupa legnickiego Andrzeja Siemieniewskiego. Następnie wierni przejdą w procesji do 4 ołtarzy. Jak mówi proboszcz legnickiej katedry, ksiądz Robert Christman, w tym roku trasa została nieco zmieniona.
4: Pierwszy ołtarz, który przygotowuje katedra, będzie znajdował się na placu katedralnym. Wyjdziemy głównym wejściem katedry do pierwszego ołtarza, a potem przez Plac Słowiański i ulicę Powstańców Śląskich dojdziemy do parku. Tą ulicą przy parku zatrzymamy się na tej ulicy. Tam będzie drugi ołtarz, który przygotowuje parafia świętego Jana Chrzciciela, ojcowi Franciszkanie. Następnie przejdziemy do ulicy Jordana i tam będzie trzeci ołtarz przygotowywany przez parafię świętego Jacka. Następnie ulicą Wrocławską i żołnierzy II Armii Wojska Polskiego przejdziemy do kościoła świętej Trójcy. Tam będzie czwarty, ostatni ołtarz przygotowany przez tamtejszą parafię i tam będzie zakończenie w tym roku procesji Bożego Ciała.
3: Boże Ciało jest publicznym wyznaniem wiary w obecności Jezusa Chrystusa w Eucharystii. Jak podkreśla ksiądz Christman, dla wiernych jest to nie tylko tradycja, ale przede wszystkim duchowe przeżycie.
4: Chcemy ogłosić całemu światu, że wierzymy, że w Najświętszym Sakramencie jest obecny, żywy, prawdziwy Jezus Chrystus, który pozostał z nami w Eucharystii. To jest nam też potrzebne dla podbudowania naszej wiary, że Bóg jest z nami, jest ciągle pośród nas.
3: Po modlitwie przy 4 ołtarzach uczestnicy procesji otrzymają błogosławieństwo dla siebie i całego miasta. Legnica, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
2: Rusza nabór wniosków do programu Dolnośląskie Małe Granty 2026 w tym roku na oddolne inicjatywy mieszkańców. Samorząd województwa dolnośląskiego przeznaczył 1 000 000 zł. To ponad 2-krotnie większy budżet niż przed rokiem.
5: Nabór wniosków rozpocznie się 8 czerwca i potrwa do 19 czerwca. O wsparcie mogą ubiegać się grupy nieformalne. Wystarczą 3 pełnoletnie osoby i pomysł na działanie dla lokalnej społeczności. W ramach tegorocznej edycji planowana jest realizacja 105 projektów w 5 okręgach. Jeleniogórskim, Wałbrzyskim, Legnickim, Wrocławskim oraz mieście Wrocław. Każdy projekt może otrzymać dofinansowanie w wysokości do 8,5 tysiąca złotych. Program skierowany jest do grup nieformalnych, co czyni go jednym z bardziej dostępnych instrumentów wspierania aktywności obywatelskiej w regionie. Szczegóły dotyczące 13 edycji programu Dolnośląskie Małe Granty oraz harmonogram naboru dostępne są na stronie operatora programu www.dolnyśląskmałegranty.pl. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
2: Hipermedialny park rozrywki w Karkonoszach otwiera w czwartek swoje bramy. Nowa inwestycja powstała w Piechowicach blisko Jeleniej Góry, zajmuje powierzchnię blisko 4000 m2, oferując wachlarz atrakcji, które przeniosą odwiedzających w nowy, wirtualny świat doznań. Korzystanie ze wszystkich rozrywek zajmie co najmniej 3 godziny. Dobrze jest podzielić sobie atrakcje i powracać do nas w kolejne dni, radzi dyrektor parku rozrywki Zbigniew Kubiela.
6: Chyba każda z tych sal, które proponujemy, każda z atrakcji jest na tyle unikatowa, na tyle interesująca, że każdy znajdzie coś dla siebie. Ktoś, kto oczekuje emocji, mnóstwo adrenaliny, myślę, że dla takich widzów jest Flying Theater. Jeśli ktoś spędza czas przy grach i gry o różnym charakterze go bardzo interesują, to myślę, że Circulum 360. Jeśli ktoś chce doznać wrażeń wyjątkowych w sali imersyjnej, czy to w postaci filmu przyrodniczego, który nas otacza i z boków, i od dołu, wchodzimy w wnętrze przestrzeni, która jest filmowana, na pewno sala imersyjna. Chcemy do tego dodać troszeczkę adrenaliny, platforma Explorer 270. Kino 4D, 5D naprawdę jest czymś zupełnie innym, niż możemy sobie wyobrazić, jeśli ktoś jest miłośnikiem wyścigów, strefa racingowa, w której na pewno będzie można świetnie się bawić, kierując bolidami, samochodami na najbardziej znanych torach świata.
2: Hipermedialny park rozrywki Quarion znajduje się przy ulicy Polnej w Piechowicach, koło Szklarskiej Poręby. Kolejne doniesienia z regionu na naszej antenie za niespełna godzinę.
0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja. Festiwal Hit

0: Startujemy!
1: Startujemy i podkręcamy tempo, moi drodzy, i serwujemy wam wszystko to, co najlepsze. To będzie potężna dawka muzyki elektronicznej, dobre przeboje, super hity, też tego lata, które od pierwszych sekund przywołają wam fajne wspomnienia, będą klasyki, do tego ponadczasowe numery. To mieszanka przygotowana z najwyższą starannością. Trochę nowości, trochę sentymentu, mnóstwo energii, rytmów, które no, pozwolą wam pośpiewać razem z nami. Zaczynamy. Na początek Massachusetts. Nie jest to numer grupy Bee Gees, tylko

0: reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Po reklamie.
1: Festiwal hitów. To jest kolejny klasyk prosto z programu DMC.
2: Jeśli w tej chwili jedziecie autkiem, szykujcie się na wystukiwanie rytmu na kierownicy. Jeśli jesteście w domu, to sąsiedzi będą zastanawiać, skąd u was taka fajna impreza. Bo wjeżdża do was Tiesto z nagraniem Laylo, ale w remiksie RG. Za chwileczkę Time to Groove, Majestic, a następnie oznajmimy wszystkim, że to weekend. Za progiem. Michael Gray.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na wakacyjną przygodę? Razem z Krasnalem do Tatiuszem zapraszamy na wspólne odkrywanie najciekawszych zakątków Dolnego Śląska. Odwiedź miasta, które zmieniły się dzięki funduszom europejskim. Zrób zdjęcie i dodaj swój krótki komentarz pod postem konkursowym. Warto, bo na autorów najciekawszych zgłoszeń czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły znajdziesz na stronie fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
2: Zapraszam. Do Tatiusz.
1: Fundusze europejskie. Blisko ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
0: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 21.
3: Czas na wiadomości.
5: Zaczęła się akcja Bezpieczny Weekend, czyli więcej patroli na drogach. ZUS zapowiada protest. Pracownicy chcą 1200 zł podwyżki. Siatkarki wygrały w Lidze Narodów z Belgią. Piłkarze grają właśnie z Nigerią. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rozpoczął się długi weekend. Na drogach możemy się spodziewać dużego ruchu, a także większej liczby policyjnych patroli. Funkcjonariusze będą sprawdzać trzeźwość kierowców i czy jeździmy zgodnie z przepisami, zapowiada podkomisarz Remigiusz Rakowski z Policji w Bydgoszczy.
6: Prędkość jest takim głównym grzechem kierowców. Pamiętajmy, że jeżeli jest ładna pogoda, jeżeli świeci słońce, to wcale nie oznacza, że jest bezpiecznie. Paradoksalnie, im jest lepsza pogoda, tym mamy bardziej niebezpieczne wypadki drogowe, ponieważ wielu kierowców czujność jest osłabiona i myślą, że jeżeli mają dobrą przyczepność, to na tej drodze jest bezpiecznie i mogą sobie swobodniej wciskać ten pedał przyspieszenia, ale niestety tak nie jest. Pamiętajmy, prędkość zabija, dlatego apelujemy o przestrzeganie, przede wszystkim ograniczeń prędkości.
5: Intensywne działania policji na drogach mają potrwać do poniedziałku. Na stacjach benzynowych w ten weekend ma być stabilnie i stosunkowo niedrogo. Za benzynę płacimy poniżej 6 zł, maksymalnie 5,94, a za olej napędowy 6,40. Według ekspertów podobne ceny powinny się utrzymać w najbliższych dniach. Tanieć powinien też autogaz, mówi Grzegorz Maziak z portalu epetrol.pl.
7: Widzimy, że na rynkach koszty zakupu autogazu przez stacje spadają też od dłuższego czasu. Spadają ceny na stacjach i wydaje się, że ten trend też będzie utrzymany, więc spodziewamy się, że te kilkugroszowe obniżki w tym tygodniu też zobaczymy na stacjach.
5: Ogłoszone dziś maksymalne ceny paliw obowiązywać będą jutro i w piątek. Związki zawodowe działające w ZUS-ie zapowiedziały strajk ostrzegawczy. Domagają się podwyżek wyższych niż zaproponował pracownikom zarząd ZUS-u. Zaproponowano 220 zł brutto, pracownicy domagają się 1200 zł. Zakład zapewnił jednocześnie, że pracuje bez zakłóceń. Wysokie zasolenie powodem śnięcia ryb w Odrze w Szczecinie. Po zgłoszeniach od wędkarzy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wznowił badania wody. Zasolenie jest duże, tlenu jest mało, ale na razie nie można potwierdzić występowania złotej algi, przekazał rzecznik inspektoratu Michał Ruczyński. Pełne wyniki badań próbek wody poznamy w piątek lub w poniedziałek. Jutro na Bałtyku, w Gdyni, rozpoczną się ćwiczenia wojskowe NATO o nazwie Baltops. Wezmą w nim udział siły morskie, lotnicze i specjalne kilkunastu państw sojuszniczych, w tym okręty polskiej marynarki wojennej. To prawdopodobnie ostatni dzwonek na zakupy w miarę tanich biletów lotniczych na wakacje. Ceny trzymają się dotychczasowych poziomów, ale wkrótce może się to zmienić. Dlaczego, wyjaśnia Mariusz Piotrowski z serwisu Fly for Free.
8: W bilansach wielu linii lotniczych paliwo lotnicze waży bardzo dużo. Cena paliwa lotniczego jest wciąż na bardzo dużych poziomach, więc linie nie mogą sobie pozwolić na to, aby dopłacać do interesów nieskończoność.
5: Niskokosztowi przewoźnicy mogą trzymać podstawowe ceny biletów na niskim poziomie, ale zwiększyć opłaty za usługi dodatkowe, jak bagaż, pierwszeństwo wejścia na pokład albo wybór miejsc w samolocie. Polscy piłkarze grają właśnie z Nigerią. Niech wezmą przykład z polskich siatkarek. Biało-czerwone wygrały z Belgią pierwszy mecz Ligi Narodów. W chińskim Nankinie było 3-2. Jutro o 9:00 drużyna Stefano Lavariniego zmierzy się z Czechami, a potem jeszcze Serbia i Chiny.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

Festiwal Hitów. To jest taki program, moi drodzy, trwa półtorej godziny i jest takim odrobiną szaleństwa. Hit za hitem, bit za bitem, bez zbędnych przerw, za to z ogromną dawką dobrego brzmienia, dobrej energii. Teraz startuje w waszą stronę coś z klasyków, ale jak podmiksowane. David Guetta za tym stoi, to musi być petarda z powerem.

0: Reklama. Masz ochotę na wakacyjną przygodę? Razem z Krasnalem Dotacjuszem zapraszamy na wspólne odkrywanie najciekawszych zakątków Dolnego Śląska. Odwiedź miasta, które zmieniły się dzięki funduszom europejskim. Zrób zdjęcie i dodaj swój krótki komentarz pod postem konkursowym. Warto, bo na autorów najciekawszych zgłoszeń czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły znajdziesz na stronie fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
1: Zapraszam. Dotacjusz.
0: Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Po reklamie. Festiwal hitów.

To są nasze genialne dźwięki wieczorową porą w muzycznym radiu. Teraz jeszcze, jak ktoś ma ochotę na dobry hausior, bo tak gramy różne klimaty, od IDM to potręsiki i dobre klasyki muzyki tanecznej, to teraz się wbijemy na dobry hausior. King of My Castle w remiksie Crazy Liza, Frisco Disco, Pony M, Ferry Corsten, Morgan Page, Festival Hitów, muzyczne radio.

No niewiele nam trzeba, moi drodzy. Głośno, rytmicznie, wesoło. Jeśli Nusia chodzi, to wszystko jest okej. Okay. Nadrabiamy zaległości teraz. Spritko. A właśnie. Panie i panowie. Wjechali. Z mabejkrami. Boniem. Frisco. DIACO.

0: To jedna z potężnych rakiet dzisiejszego wieczoru na zamówienie. Mark Cherry, piękny remix Bix. Jeden z programu, numerów napędzających program DMC. Yes, I can. Zapraszamy start piątek po 20.
1: Festiwal hitów.

0: Dzisiaj relaks z muzycznym radiem, a ten w tle dance, jak najbardziej, moi drodzy. Jeśli macie taką możliwość, to namawiamy, zachęcamy, nawet błagamy i prosimy, żeby troszeczkę się ruszyć z takim numerem jak ten. Nadciąga, nadjeżdża, wjeżdża. Insomnia.
1: In the bosom of the gentle night is when I search for the light. Pick up my pen and start to write. I struggle and fight dark forces and the clear moonlight without fear. Insomnia. I can't get no sleep.

0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 22.
0: Czas na wiadomości.
2: Ciężko chora Polka sprowadzona z Pekinu jest już w szpitalu. Zaczął się długi weekend, mamy więcej policyjnych patroli na drogach. Młodzież na elektrycznych hulajnogach i rowerach od dziś obowiązkowo w kasku. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 24-letnia Polka ewakuowana z Chin nadal jest w bardzo poważnym stanie. Ma rzadkie powikłania nowotworowe. Klaudia została dziś sprowadzona samolotem wojskowym z Pekinu do Wrocławia. Jest już na intensywnej terapii w wojskowym szpitalu we Wrocławiu. Mama studentki Joanna Uciechowska była w samolocie.
3: W końcu mogłam ją zobaczyć, w końcu mogłam coś do niej powiedzieć. Podróż się udała. Klaudia dobrze zniosła ten lot. Teraz czekamy na polepszenie stanu zdrowia. W tej chwili te wszystkie pieniądze zostaną przeznaczone na leczenie Klaudii, bo na pewno będzie ono bardzo długie i bardzo trudne i kosztowne.
2: Rodzina zbierała pieniądze na transport, ale będzie mogła przeznaczyć te pieniądze na leczenie i opłacenie leczenia w Chinach, które kosztowało kilkaset tysięcy złotych. Dziś rusza czerwcówka, czyli kolejny długi weekend w tym roku. To 4 dni wolnego. Eksperci mówią, że na ceny last minute nie ma co liczyć. I to mimo tego, że na przykład na Podhalu wolna jest jeszcze 1/3 miejsc noclegowych. Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
4: Cena wzrosła i jest dokładnie jak w zeszłym roku, 648 zł w medianie.
2: Tyle kosztuje typowy dwuosobowy pokój ze śniadaniem za dobę. A pogoda w długi czerwcowy weekend będzie zmienna. Poza słońcem pojawią się burze i ulewy. Prognozuje synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
5: Zwłaszcza we wschodniej i północno-wschodniej części kraju. Podczas burz miejscami ulewne opady deszczu i porywy wiatru do 70 km na godzinę.
2: Na termometrach najwięcej pod koniec weekendu na południowym wschodzie do 26 stopni. 11 policjantów doznało obrażeń w wyniku protestów, do których doszło w Southampton na południu Anglii. Zamieszki wybuchły w związku z opublikowaniem nagrań z aresztowania 18-letniego studenta polskiego pochodzenia, Henry'ego Nowaka, który chwilę po zatrzymaniu zmarł w wyniku obrażeń zadanych mu nożem przez sprawcę. Tenże sprawca oskarżył Polaka o napaść na tle rasowym. Zamieszki potępił premier Wielkiej Brytanii, Keir Starmer. Od dziś dzieci i młodzież do 16 roku życia mają obowiązek jazdy w kasku, rowerem albo hulajnogą elektryczną. W związku z tym na zachętę do młodych rowerzystów i użytkowników hulajnóg w Łódzkiem trafi 10 tysięcy kasków.
6: Wyrobić wśród młodzieży takie przeświadczenie, że to jest taka fajna stylówka, żeby oni chcieli te kaski nosić, że chcieli jeździć w tych kaskach.
2: Mówi podinspektor Jarosław Złotkowski z Łódzkiej Drogówki. Kaski będą też wręczane najmłodszym zdającym egzamin na kartę rowerową. Pasjonaci zabytkowych samochodów i motocykli zjadą wkrótce do Iławy. Okazją będą legendy motoryzacji, które w tym roku zaplanowano na 21 dzień czerwca. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną zabytkowe klasyki z wielu zakątków regionu. Będzie też konkurs na najciekawszy pojazd, mówi Lidia Miłosz, dyrektor Iławskiego Centrum Kultury.
7: Wydarzenie rozpocznie się piękną paradą, przejazdem przez miasto. Zapraszamy właścicieli legendarnych aut, zapraszamy również wystawców.
2: Uczestnicy imprezy mogą liczyć na strefę gastronomiczną i wystawę zabytkowych pojazdów przed basenem miejskim. To właśnie tam organizatorzy przygotowują strefę dla publiczności.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
8: Muzyczne Radio. Kochamy muzykę.

drodzy, gramy utwory, które kiedy lecą, od razu wywołują uśmiech, prawda? Od pierwszych taktów wszyscy wiemy, co to za kawałek i ojej, o rany, kiedy to było? Niezapomniane refreny, melodie, które wielu z nas zna dobrze na pamięć. To taki kosmiczny wehikuł czasu, wieczorową porą w muzycznym radiu, wehikuł dobrego humoru. Gorąco namawiam posłuchać, zaśpiewać, zrelaksować się razem z nami, na przykład zanucić Touch Me, Samantha. A na pewno Artur z nami zanuci Touch Me.

0: Samantha Fox. I want your body, touch me. Jutro wolne, no tak naprawdę niektórzy z was mają już wolne aż do końca tygodnia i bardzo dobrze. Pamiętajcie o tym, że dookoła nas fajne wydarzenia, fajne imprezy, a na kwisonalniach w Gryfowie spodziewajmy się tego utworu. Sobota o 21:00.
1: Kto zapomni, ty czy ja?
0: O 20:00.
1: Będzie kiedyś.
0: To jest ta pierwsza dla modelki.

Nie wiem, czy tylko ja mam tak, ale słuchajcie, o tych utworach starych, aby jest coś czarującego. I do, po raz 5, no brzmi świetnie i to zobaczcie, 70 lata tutaj, które mamy teraz. No dobra, to Strefa, to Muzyczne Radio, a w podkładzie dobry utwór, który wam się na pewno spodoba. Wchodzimy w tempo, wchodzimy w rytm, wchodzimy w beat.

0: Strefa 79.
1: Każdy z nas ma taki moment, taką chwilę w życiu, że no, czasem sobie krzyknie. Chciałby krzyknąć może, mam dość. Jest ku temu okazja, w niedzielę będzie Lombard na scenie. Gryfowy i tam można sobie krzyknąć.

Celebration, Klondek jak... No Artur, jak już piszesz... Macieju, nie spodziewałem się, przy tym numerze działo się w swoim czasie. To zachodziłeś nas i co? I co teraz? Zostawiasz tak? Napisz, co się działo.

facet potężnie zasłynął dzięki Dustbot. Ogromny wpływ miał i ma na rozwój muzyki elektronicznej lat 90. A ma, no bo teraz występuje z orkiestrą. United Six, Alex Christiansen, dochodzi 23. A teraz takie 100% boogie. Tak jest, cekiny, szerokie spodnie. That's right.

0: 89.
1: Klasyk nad klasykami, lata 70. Zaraz wjedziemy w 90, żeby nie było już tak tylko te starsze i tak dalej. Village People. Nie YMCA, nie. Nawet nie Go West. In Navy.

Level 42, to zespół, który udowodnił, że gitara basowa może być równie ważna jak sam wokalista. Mark King. Zawodowiec, pięknie brzmiący, muzyczne radio. Żeby nie było tak, że w strefie tylko gramy takie starsze utwory, to bardzo prosimy tutaj.

Jakoś szybko nam dzisiaj ta strefa zleciała, za szybko chyba. Tak, jeszcze jeden klasyk. No, Bimbo. El Bimbo. Bimbo Jet.